trust me, baby. You can have faith in me. You can trust me, baby.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura.

0: i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek, Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
0: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Drogie dzieci, wiecie, jaki mamy od niedawna miesiąc, prawda? Doskonale to wiecie. Jak on się nazywa? Lipiec. To było proste pytanie, ale ciekawa jestem, czy wiecie, skąd się słowo lipiec wzięło? Skąd pochodzi lipiec? Macie jakiś pomysł? Słyszę, że mówicie, że lipiec od lipy. No oczywiście, że tak, to słychać. Lipiec, miesiąc, w którym co? W którym kwitną lipy. A co to takiego jest lipa, wiecie? Czasami mówimy, lipa, to była lipa, czyli wcale nieprawda. Z tym kinem, z tym filmem to lipa, czyli wcale nieprawda, że w tym kinie wyświetlają taki film. Tak mówimy. Ale przecież nie o taką lipę chodzi, gdy się zastanawiamy nad miesiącem lipiec. A o jaką? Chodzi o drzewo, o piękne drzewo, które w Polsce rośnie od bardzo, bardzo, bardzo dawna i kwitnie właśnie teraz, w lipcu. Lipy mają bardzo ładne liście, dość owłosione, ale w kształcie serca. Dlatego też myślimy czasem o lipach, że to są takie drzewa dla ludzi, którzy się kochają, bo liście lip mają kształt serc, a skoro serce, to uczucia, to wszyscy wiemy. Czasami, gdy chcemy pokazać, jak bardzo jakaś lipa, jakieś drzewo nam się podoba, to mówimy o niej pieszczotliwie. O, taka mała lipka, taka młoda, ładna lipka. Bo lipka to jest zdrobnienie od słowa lipa, tak jak na przykład laleczka, zdrobnienie od słowa lalka. Albo rowerek, zdrobnienie od słowa rower. Więc lipka to jest mała, ładna, kochana lipa. Czasem też jednak mówimy, że coś jest lipne. Na przykład lipne rachunki, lipne dokumenty, czyli nieprawdziwe, takie oszukańcze. Ktoś chciał nas oszukać i coś lipnego nam dał. Tylko że słowo lipny i słowo coś tam jest lipą, nie mają tak naprawdę nic wspólnego z tym pięknym drzewem, od którego się wzięła nazwa miesiąca, lipiec. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, co można zrobić z takiego drzewa, które się nazywa lipa i w ogóle co można robić w lipcu, bo przecież to jest miesiąc, który wszystkie dzieci chyba lubią. Powodzenia w tych rozmowach i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani literka. Każdy z nas ma język. I ten język trzeba ćwiczyć, żeby dobrze nam służył. Więc dziś czas właśnie na ćwiczenia językowe. Ale doskonale wiecie, że trzeba je poprzedzić rozgrzewką. Czyli najpierw rozgrzewka, a potem ćwiczenia. Ta rozgrzewka to, jak pamiętacie, najpierw oddychanie, potem ziewanie, potem różne wygibasy językiem, potem wygibasy wargami i zębami, czyli na przykład naśladowanie konika. Ale dzisiaj dodatkowo możecie robić takie śmieszne ćwiczenia w rozciąganie, rozsuwanie i ściąganie warg, tak jakbyście mieli sznureczki przyczepione do kącików.

w warg i do środka każdej wargi. I wyobraźcie sobie, że najpierw ktoś wam pociąga za te sznurki z boku i usta się wam rozpłaszczają, a potem ktoś pociąga za ten sznurek z przodu i robicie taki dziubek. Gdy już tak się rozgrzejecie, to będziecie gotowi do powtórzenia za mną pewnego wierszyka. To będzie wierszyk chyba prosty, ale mam nadzieję, że też wesoły. Wierszyk pod tytułem Tup Tup Kic. No to posłuchajcie, jak on brzmi. Tup tup tup tup, tupie ptak. Po co on tu tupie tak? Kica zając, kic kic kic. Tup tup, kic. I co? I nic. To jest taki wierszyk o niczym, no bo właściwie co się w nim wydarzyło? Był jakiś ptak, który tupał i był jakiś zając, który kicał. Wiemy, co to znaczy tupać, prawda? Tak głośno chodzić. I wiemy, co to znaczy kicać, prawda? Tak pobiec, skoczyć, tak właśnie jak robią zające i króliki. Dlaczego ten ptak tupał? Nie wiemy. Dlaczego zając kicał? Też nie wiemy. Ale wiemy z tego wierszyka, jak oni to robili. Ptak robił tak. Tup, tup, tup, tup. Zając robił tak. Kic, kic, kic, kic. I nic. Ale spróbujcie tylko naśladować dźwięki tego tupania i dźwięki tego kicania. Czyli powtarzajcie tak szybko i tak często, jak tylko wam się to uda, te słowa tup, tup, tup, tup, tup, kic, kic, kic, kic, kic. Z tup, tupem jest w miarę łatwo, ale z kic, kicem już trudniej, prawda? Nie poddawajcie się jednak. Ćwiczcie wymowę tych krótkich, prostych wyrazów, ale trudnych, gdy jest ich kilka. Na pewno zostaniecie dzięki tym ćwiczeniom prawdziwymi mistrzami wymowy polskiej. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka, ale wcale nie osa, tylko właśnie literka. Dzisiaj chętnie poszlibyśmy na jakąś łąkę, a na tej łące pewnie byśmy spotkali różne owady, prawda? Wśród tych owadów mogłyby się znaleźć takie dość duże i nisko buczące stworzenia latające, które się nazywają trzmiele. Co to takiego jest trzmiel? Może go kiedyś widzieliście, a może nie. Trzmiel jest podobny do pszczoły, tylko jest od niej o wiele większy. Jest taki duży, owłosiony, okrągły. Żywi się nektarem z kwiatów, tak jak pszczoły, no i żyje w gromadach. Po czym można rozpoznać trzmiele? Po tym, że są duże i buczą. Nawet się tak mówi, buczenie trzmieli. I trzmiele, gdyby miały głos ludzki, to mówiłyby bardzo, bardzo, bardzo niskim głosem. No i tak właśnie one buczą. Niskim głosem. Ale coś innego jest, według mnie, ciekawego w nazwie trzmiel. Bo skoro mamy audycje językowe i nasze odcinki są poświęcone językowi polskiemu, to właśnie trzeba coś o samym słowie trzmiel powiedzieć. Wiecie, skąd się wzięło? Jeśli nie, już tłumaczę. Nazwa trzmiel to jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, które kiedyś brzmiało czmiel albo szczmiel albo nawet ćmiel. I słowo trzmiel znaczyło ten, kto coś robi. No a co taki trzmiel robi? Ćmi, czyli brzęczy, bzyczy. Bo kiedyś właśnie słowo ćmić oznaczało wydawanie takich dźwięków, jakie wydaje trzmiel. Więc trzmiel to był owad brzęczący, bzyczący. Proponuję, żebyście spróbowali naśladować te dźwięki, które wydaje trzmiel i w ogóle możecie ćwiczyć wymowę samego słowa trzmiel, bo w nim, tak jak słyszycie, jest trudne miejsce, miejsce trzmiel. Ale na pewno nie będziecie mieli kłopotu z wymową tego słowa i to znaczy, że będziecie prawdziwymi mistrzami języka polskiego. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o pewnym owadzie, którego na pewno dobrze znacie. Wiecie, co to są owady? To są takie drobne stworzonka, których jest pełno wokół nas. Żyją wśród drzew, na łąkach, w lesie. Owady mają głowę, tułów, czyli taki duży brzuch i kilka par nóg. Niektóre owady mają też skrzydła. Owadami są na przykład mrówki, chrząszcze, muchy, osy, komary, bąki i właśnie stworzonko, o którym zaraz wam opowiem. Spróbujcie odgadnąć, jak się ono nazywa. Ten owad jest nieduży. Jest taki jak wasz najmniejszy paznokieć u ręki, u tego najmniejszego palca u ręki. Jest to owad okrągły i dwukolorowy. Trochę przypomina malutką miskę odwróconą do góry dnem, bo od dołu jest płaski, a od góry jest wypukły. Ma skrzydła, ale nie lata zbyt często, tak jak ptaki. Tego owada możemy obserwować głównie wtedy, gdy pracowicie wędruje. Kiedy podstawimy mu palec, to się na niego wdrapie i wędruje po nas. Najciekawsza część tego owada to dwie złączone pokrywy skrzydeł. To te pokrywy tworzą miseczkę do góry dnem, o której wspomniałam. Są dwukolorowe, czerwone i czarne. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Oczywiście, o biedronkę. Wszyscy wiemy, że biedronki są zwykle czerwone w czarne kropki. Jeżeli tych kropek jest 7, to się uważa, że taka biedronka przynosi szczęście. Ale uwaga, uwaga, biedronki powinny chodzić i fruwać wolno, tylko wtedy są znakiem szczęścia. Nie należy ich łapać i przetrzymywać. A czy wiecie, dlaczego biedronka nazywa się biedronka? Otóż ma to związek z krowami. Kto by pomyślał? Krowy, wielkie zwierzęta, biedronki, małe owady. A jednak coś je łączy. Gdy się dobrze przyjrzymy biedronce, to zobaczymy, że czarne plamki ma umieszczone podobnie jak krowy pewnego gatunku, raczej z tyłu niż z przodu. Jak być może wiecie, są krowy gładkie i są krowy łaciate. Te łaciate mają plamy zwłaszcza po bokach, blisko tylnych nóg, czyli na biodrach. Dlatego na wsi takie krowy nazywa się biedronami, bo mają plamy na biodrach. I już widać podobieństwo nazwy biedrona, biedronka. Widać, prawda? Można też pomyśleć tak. Biedrona to jest duże zwierzę z łatami, krowa, a biedronka to jest małe zwierzę z łatkami, kropkami, owad. Z powodu tego podobieństwa biedronkę nazywa się też Bożą Krówką. Dlaczego krówką, to już wiemy, ale dlaczego Bożą? Otóż dawniej wierzono, że biedronka to jest gość z nieba, który

może tam zanieść nasze życzenia. Ślady tych wierzeń widzimy na przykład w znanym wierszyku: Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Kawałek chleba oznacza tutaj dostatek, dobrobyt, czyli żeby niczego nam nie brakowało. W innych językach, poza polskim, też mamy ślady tego wierzenia, że Biedronka jest to gość z nieba. Na przykład w języku niemieckim nazwę Biedronki tłumaczy się jako chrząszcz Maryi. Po angielsku Biedronka nazywa się tak: ptaszek naszej pani, a po francusku stworzenie dobrego Boga. Jaki stąd wniosek? W Biedronkach naprawdę musi być coś niezwykłego, skoro ludzie w różnych krajach w taki specjalny sposób je nazywają. A na koniec zagadka. Jest pewien znany wierszyk, w którym główny bohater mówi do Biedronki tak: wstań, Biedronko, wyjdź, Biedronko, przyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. A ona, czyli Biedronka, odpowiada tak: niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. W związku z tym wierszykiem mam dla was dwie zagadki. Pierwsza. Jaki owad prosił o rękę Biedronki? Druga zagadka. Biedronka na koniec wiersza wzięła ślub z muchomorem. Dlaczego? Życzę przyjemnej zabawy. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś

będzie o czarach. O czarach, do których nie potrzeba ani kapelusza, ani peleryny, ani czarodziejskiej różdżki. Każdy z Was może się zamienić w czarodzieja, jeśli tylko chce. Pomyślmy, co robi czarodziej? Zmienia coś w świecie. Na przykład sprawia, że ludzie zachowują się inaczej. Naprawdę możemy sami to zrobić? Nie wierzę. A może jednak potrafimy? Gwarantuję, że właśnie tak, że sami możemy być czarodziejami. I do tego wcale nie potrzeba żadnych przyrządów. Wystarczy, uwaga, uwaga, wystarczy odpowiednio o czymś pomyśleć i zrobić odpowiednią minę. Ciekawa jestem, czy wiecie, o jakie myśli i o jakie miny mi chodzi. Co się na przykład stanie, gdy będziemy myśleli ponuro o czymś, gdy nam się przypomną jakieś trudne chwile? Zróbcie takie ćwiczenie. Jedna osoba pomyśli o czymś ponurym, a druga obserwuje jej twarz. Co się dzieje? Widzicie, że czoło się marszczy, oczy ciemnieją, wargi się zaciskają. Można powiedzieć, że twarz pochmurnieje. Czyli wtedy, gdy myślimy o czymś trudnym, na twarzy mamy chmurę. Czary mary! A teraz niech pierwsza osoba pomyśli o czymś przyjemnym, a druga obserwuje jej twarz. To dopiero czary! Twarz się rozchmurza i od razu pojawia się uśmiech. Uśmiech, który jest znakiem pogody ducha, czyli dobrego humoru i dobrych myśli. Gdy mamy w głowie coś przyjemnego, od razu się uśmiechamy. I to jest prawdziwa magia. A jeszcze większa jest wtedy, że gdy patrzymy na uśmiechniętą osobę, sami zaczynamy się uśmiechać. A skoro sami zaczynamy się uśmiechać, to nam też przychodzą do głowy coraz przyjemniejsze myśli. Sami lepiej się czujemy. Takiej sztuki nawet największy czarodziej nie potrafi, żeby za pomocą uśmiechu zmienić czyjeś myśli. A Wy możecie to zrobić. Wystarczy samemu się uśmiechnąć i pomyśleć o rzeczach przyjemnych. Wypróbujcie tę sztuczkę. Obserwujcie, co będą robili inni ludzie, gdy się zachmurzycie i gdy będziecie uśmiechnięci. Działa? Jeszcze ciekawostka. Po polsku można powiedzieć, że ktoś ma szeroki uśmiech albo że robi coś z uśmiechem na ustach. Jak myślicie, co to znaczy? Jak to się łączy z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy? Czasami się też mówi uśmiech losu. Na przykład, gdy spotyka nas jakieś szczęśliwe zdarzenie, to tak jakby los, czyli to, co się dzieje w świecie, jakby ten los uśmiechnął się do nas. Wtedy też działa to jakby magia. Czyjś uśmiech, w tym wypadku uśmiech losu, sprawia, że dzieją się dobre rzeczy. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. O dzisiejszym stworzeniu można mówić bardzo wiele. Chodzi o rybę. Co to jest ryba? Czym się ryba różni na przykład od kota albo od ptaka? Na pewno to wiecie. Ryba to jest stworzenie, które żyje w wodzie, w rzece albo w stawie albo w morzu. Ryba nie ma nóg, za to ma płetwy. W związku z tym nie chodzi, lecz pływa. Oczywiście, jak miałaby chodzić bez nóg? O, ciekawostka. Ponieważ woda to jest dom ryby, wiemy, że czuje się tam najlepiej, no bo wszyscy czujemy się najlepiej w domu. A wyjęta z wody, czyli ze swojego domu, bardzo cierpi. Z tego wzięły się różne powiedzenia, które mamy w języku polskim. Na przykład, gdy mówimy, że ktoś czuje się jak ryba w wodzie, to znaczy, że czuje się gdzieś znakomicie. Lepiej nie można. Wyobraźmy sobie, że jakieś dziecko urządza swój pokój. Jest tam wszystko, o czym to dziecko zamarzyło. No, w takim pokoju, który wygląda właśnie tak, jak chcemy, naprawdę można się czuć świetnie, jak ryba w wodzie. Albo weźmy inne powiedzenie. Ktoś pływa jak ryba. Co to znaczy? Wiecie? Po prostu mówimy tak o kimś, kto pływa naprawdę świetnie, znakomicie. Bo przecież ryby to dosłownie urodzeni pływacy. Ryby to też bardzo zdrowe zwierzęta. W zasadzie nie chorują. Dlatego też o kimś, kto się cieszy wielkim zdrowiem i nigdy albo prawie nigdy nie choruje, mówimy, że jest zdrów jak ryba. Czy ktoś z Was jest zdrów jak ryba? Ręka w górę. Co można robić, gdy się jest tak właśnie zdrowym jak ryba? A czego nie można robić, gdy się choruje? Opowiedzcie o tym. Pomyślcie też, co można zrobić, jak można działać, żeby chorować jak najrzadziej. Czyli jak dbać o zdrowie, żeby być zdrowym jak ryba. Z rybami wiąże się jeszcze przekonanie, że nie wydają dźwięków. Dlatego czasem się mówi, jak rak świśnie, a ryba piśnie. Czyli nigdy. Na przykład w takim zdaniu. Aha, pojadę do Afryki. Jak rak świśnie, a ryba piśnie. Co znaczy, myślę, że nigdy nie pojadę do Afryki. Czasem słyszy się też powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. To jest bardzo niesprawiedliwe, a przede wszystkim nieprawdziwe powiedzenie. Bo ryby wydają głosy, tylko że to są głosy, których człowiek nie jest w stanie usłyszeć. Głosy niesłyszalne dla człowieka. No i przecież dzieci też mają głos i dzieci mogą mówić, co myślą i co czują. I bardzo dobrze, żeby to robiły, tylko w kulturalny sposób. Z rybą, a właściwie z rybką, wiąże się jeszcze znana Wam na pewno historia. Bajka o rybaku i złotej rybce. Wiecie, kto to jest rybak? To jest człowiek, który łowi ryby. Otóż pewnego razu pewien biedny rybak wyłowił z morza małą, złotą rybkę, która przemówiła do niego ludzkim głosem. Obiecała, że spełni każde jego życzenie, jeśli tylko puści ją wolno. Chciała to wykorzystać zła żona rybaka i ciągle żądała

coraz to nowych, wspanialszych rzeczy. Rybka spełniała jej życzenia, ale za każdym razem widać było, jak morze gniewa się coraz bardziej i coraz bardziej na tę zachłanną i ciągle niezadowoloną z tego, co ma, kobietę, czyli żonę rybaka. W końcu złota rybka tak się zdenerwowała na tę niewdzięcznicę, że cofnęła wszystkie czary i zabrała to, co jej dała. Jaki stąd wniosek? Trzeba się cieszyć z tego, co mamy i nie być zbyt zachłannym. O złotej rybce możemy też usłyszeć w różnych opowieściach i w nich rybka obiecuje, że spełni 3 i tylko 3 życzenia tego, kto ją złowił i puści wolno. Mam dla Was propozycję. Sprawdźcie, czy złote rybki istnieją naprawdę. Może istnieją, kto wie. Możecie spytać o to kogoś dorosłego. Zastanówcie się też, o co poprosilibyście złotą rybkę, gdybyście ją spotkali? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka, a to po to, żebyście wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Porozmawiajmy dzisiaj o głosce n. Czasami niektórzy mówią ny, ale tak naprawdę to jest głoska n. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy i nosa, i buzi, i języka, i zębów. Dlatego trzeba się naprawdę dobrze przygotować do ćwiczeń w wymawianiu głoski n. Zacznijmy, jak zwykle, od rozgrzewki. Najpierw głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Żeby się jeszcze bardziej napompować powietrzem, potężnie ziewamy. Naprawdę zróbcie to jak najmocniej tylko się da. Teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. Tego już nie słychać, ale pamiętajcie, jak najgłębiej, jak najdalej cofacie język. I powtórzcie to 5 razy. Szeroko wysuwacie język jak najdalej do przodu i później chowacie go jak najgłębiej w buzi. A teraz znowu otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik, taki makaronik z dziurką w środku. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Dmuchajcie teraz tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami,

Dmuchnijcie tak 5 razy. To też taki dziwny dźwięk, ale najważniejszy jest makaronik z dziurką w środku. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek. Uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne zęby, w górne przednie. Uderzcie tak 5 razy. Tego nie słychać, ale liczymy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz coś trudniejszego. Tym samym młotkiem, czyli językiem, uderzcie od tyłu w dolne przednie zęby. I też tego nie słychać, ale liczymy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne i ostatni raz w górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Tak właśnie robi konik i spróbujcie to zrobić językiem. Uderzacie o daszek w buzi. Gdy już język mamy rozćwiczony, pora na naszą głoskę. Jak ją wymówić? Otóż otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka do góry i zbadajcie teren. Idziecie od przodu do tyłu. Poczujcie, gdzie są zęby, gdzie zaczyna się podniebienie, czyli nasz daszek buzi. To trochę łaskocze, ale wytrzymajcie to. A teraz dotknijcie językiem tego miejsca, gdzie się właśnie kończą zęby i zaczyna daszek. I powiedzcie... Powinniście poczuć, że gdy wymawiacie tę głoskę, wibrują wam uszy i w ogóle wibruje cała głowa. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo gdy wymawiacie powietrze wylatuje z was i buzią, i nosem. I to właśnie sprawia, że wibrujecie, jak taki bączek puszczony w ruch. A teraz mały test. Spróbujcie podczas wymawiania głoski zatkać nos. Ojej, co się dzieje? Nagle robi się korek i nic dalej nie można powiedzieć. No chyba, że głoskę d, ale to już jest całkiem inna głoska, coś zupełnie innego i będziemy o niej mówić przy innej okazji. Wróćmy tymczasem do naszej głoski Spróbujcie jak najwyraźniej, nawet z przesadą, wymówić takie słowa. Banan. Wiecie, co to jest. To jest taki żółty owoc. Nanosić. Nanosić można śniegu albo piasku do domu, gdy się nie wytrze butów. Nanizać, czyli nawlec, na przykład korale na nitkę. Nenufar. To jest piękny kwiat, który rośnie w wodzie, ma duże pływające liście i żółte kwiaty. Lenonki, czyli okrągłe okulary. Na pewno rodzice wasi dobrze wiedzą, czym są lenonki. Antena, może być radiowa albo samochodowa. Fundnąć, wiecie, co można fundnąć, czyli kupić komuś, na przykład lody albo bilet do kina. I powtórka. Wymawiajcie te słowa nawet z przesadą. Banan, nanosić, nanizać, nenufar, lenonki, antena, fundnąć. A teraz coś trudniejszego. W niektórych wyrazach słychać przedłużone n, na przykład panna, Anna. Gdy mówimy te wyrazy, dłużej przytrzymujemy język w miejscu, gdzie zęby stykają się z daszkiem naszej buzi, czyli z podniebieniem. Powtórzcie. Panna, Anna. Z takich wyrazów można układać rymowane wierszyki. Na przykład, rzekła panna Anna, oto moja wanna. Rzekła panna Anna, oto moja wanna. A teraz konkurs dla odważnych. Wygrywa ten, kto ułoży i wymówi najciekawszy wierszyk, w którym będą co najmniej

trzy wyrazy z długim n. Oto podpowiedzi, czyli garść takich wyrazów. Możecie z nich wybrać słowa do swoich wierszyków. Uwaga! Cenny, czyli drogi, wiele znaczący. Denny, czyli albo występujący na dnie rzeki, morza bądź statku, na przykład są denne ryby albo denne beczki, albo też denny znaczy słaby, marnej jakości, na przykład denny program w telewizji. Donna to inaczej panna. Henna to farba do włosów, ale uwaga, tylko dla dorosłych. Konno, czyli gdy się siedzi na koniu. Ranny może znaczyć albo związany z porankiem, na przykład ranny śpiew ptaków, albo zraniony, na przykład ranny żołnierz. Senny, czyli taki, gdy się bardzo, bardzo chce spać. Wonny to inaczej pachnący. Rynna to korytko, którym ścieka woda. Poproście kogoś starszego, żeby zapisał wam te wyrazy, a potem do dzieła. Niech powstanie wiele rymowanek. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o słówku, które, choć krótkie, bywa kłopotliwe. Chodzi o słowo wziąć. Wiecie na pewno, co ono znaczy, prawda? Co można wziąć? Co przychodzi wam do głowy? Mówimy na przykład wziąć książkę, wziąć kredkę, wziąć misia. I to znaczy chwycić te rzeczy rękami i przytrzymać. Ale możemy też powiedzieć, tata chce wziąć dzieci na wakacje, czyli chce z nimi pojechać na wakacje. Albo mówimy, muszę wziąć chłodny prysznic, bo gorąco. I to znaczy, muszę się ochłodzić pod prysznicem. Zwróćcie uwagę na to, jak brzmi słowo wziąć. Jest krótkie i nierozciągliwe. Na końcu słyszymy tylko ć, ć. Krótki dźwięk ć. Inaczej niż na przykład w słowie siąść, gdzie słyszymy długie, długie ść, ść, siąść. Ale przecież branie nie ma z siedzeniem nic wspólnego. Dlatego też inaczej wymawiamy te słowa. Mówimy siąść długo, wziąć krótko. Słowo wziąć ma zresztą ciekawą historię. Pochodzi od starego, starego, bardzo starego słowa jąć, które znaczyło zacząć. Na przykład, gdy mówimy ojciec

ją rozmawiać z dziadkiem, to znaczy zaczął rozmawiać z dziadkiem. Zwróćcie uwagę na to, że w słowie jąć też na końcu jest tylko krótkie ć. Podobnie jak w wyrazach wyjąć, zająć, objąć, zdjąć, przyjąć, przedsięwziąć, powziąć. Wszędzie na końcu słyszymy tylko ć. Czy wiecie, co te słowa znaczą? Wyjąć można coś z czegoś, na przykład zakupy z torby. Zająć można na przykład miejsce w autobusie. Objąć kogoś to przytulić się do kogoś i otoczyć go rękami. Zdjąć można na przykład książkę z półki. Przyjąć można prezent, czyli wziąć prezent od tego, kto go nam daje. Przedsięwziąć, trudne słowo, przedsięwziąć, to znaczy przystąpić do zrobienia czegoś, czyli zacząć coś robić. Mówimy na przykład, w tej sprawie trzeba coś przedsięwziąć, czyli trzeba coś postanowić i to zrobić. Powziąć można na przykład postanowienie. Powziąć postanowienie to inaczej postanowić coś, bardzo prosto. Zdecydować się na jakieś działanie. Tak jak mówiliśmy, wszystkie te słowa mają na końcu krótkie ć. Tak jak nasze dzisiejsze słówko wziąć. To słówko kryje w sobie jeszcze kilka niespodzianek. Na przykład Karol chciał wczoraj wziąć na spacer psa i to zrobił. Jak to opiszę? Powinien powiedzieć wziąłem na spacer psa. Wziąłem, a nie wziąłem. Wziąłem. A gdyby zrobiła to Zosia, to jak powinna powiedzieć? Wzięłam na spacer psa. A teraz wyobraźmy sobie, że Karol jutro chce wziąć psa na spacer. Powie wtedy, wiecie już jak powie? Powie, wezmę psa na spacer. Wezmę, tu wyraźnie słychać głoskę m, m. M, a nie n, czyli wezmę, a nie weznę. Weznę to jest okropna forma. Wezmę psa na spacer. I tak samo powie Zosia. A gdy Karol i Zosia razem chcą wziąć psa na spacer, to jak powiedzą? Weźmiemy. Tutaj dwa razy bardzo wyraźnie musi być słychać m. Weźmiemy. W takim razie czas na konkurs. Ułóżcie zdania ze słowem wziąć i jego różnymi formami. Wziąłem, wzięłam, wezmę, weźmiesz, weźmiemy i tak dalej, i tak dalej. Znacie te formy. Zapamiętajcie zdania, które ułożycie, albo możecie je zapisać, a potem mówcie je na głos. Kto popełni najmniej pomyłek podczas wymawiania tych trudnych form, wygrywa. Do usłyszenia!

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu dzieciom.
2: Na zegarach już 7:32. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu dzieciom. Startuje Martyna Chuderska i Filip Górski.

I my wyruszamy w kolejną wakacyjną podróż w Polskim Radiu Dzieciom. Z kim? Oczywiście z wami, z naszymi słuchaczami, bo bez was to ani rusz. 36 minut po godzinie 7. Dzień dobry państwu. Kto dzisiaj wyszedł z domu już? W Warszawie 12 stopni. Nad morzem wichury. Prognoza nam się sprawdziła, ta wczorajsza. Chociaż myślałam, że dzisiaj to będzie jednak trochę cieplej. Sprawdzimy, czy 12, czy może 16, tak? Jakieś 18 stopni może gdzieniegdzie zobaczymy dzisiaj na termometrach. Proszę o siebie dbać i się otulać i nie wychodzić, jak jest burza i bardzo silny wiatr. No proszę państwa, no jak jest lato, to czasami musi popadać i zagrzmieć, wiadomo. Ale przyszły weekend ma być już podobno słoneczny i przyszły tydzień. Sprawdzimy. Pogoda na pewno nam się przyda i wakacyjnie, i festiwalowo, bo w przyszłym tygodniu Rabka Festiwal. Cały czas trwa festiwal w Olsztynie. Każdy weekend to anima. A państwo na pewno też podróżują. I jedni pod namiotem, inni w przyczepach kempingowych. No i wiadomo, że jak ktoś chce wskoczyć do jeziora, to lepiej, żeby było ciepło i słoneczko, a nie taka pochmurna aura. Za momencik wszystkiemu się przyjrzymy uważnie. Dzisiaj w poranku będziemy dyskutować na temat różnego rodzaju powitań, ponieważ podróżujemy sporo po świecie i oczywiście można się porozumiewać za pomocą języka, a jakże, ale czasami też bardzo charakterystyczne gesty w różnych zakątkach świata też wskazują na to, czy mówimy dzień dobry, do widzenia, czy się witamy, czy się żegnamy, czy witamy się tak bardziej czule, czy z dystansem. No to wszystko zależy oczywiście od sytuacji i od tego, w jaki

jakim miejscu jesteśmy i z kim się witamy. Może wy też macie swoje ulubione przywitania i powitania, takie domowe. I mam nadzieję, że dzisiaj tymi opowieściami się z nami podzielicie. To wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55 albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Może będziecie chcieli nam przesłać jakieś zdjęcie wakacyjne albo rysunek, kartkę, list, widokówkę. To na takie propozycje także czekamy. Przypominam, że mamy tutaj w ramówce nową audycję Pocztówka z wakacji. Marta Kawalec audycję prowadzi i odczytuje listy, ale także widokówki, więc my zapraszamy serdecznie do przesyłania, nie tylko tą drogą elektroniczną, ale także tradycyjną. Będzie nam bardzo miło. A jeśli chodzi o nową ramówkę, to proponuję, żeby zerknąć na stronę internetową i tam wszystko wiadomo. Poranek startuje o godzinie 7.30 do godziny 10, więc troszkę mamy tutaj zawirowania, ale dużo, dużo audycji także w ciągu dnia, więc można do nas telefonować o różnych porach, co mam nadzieję czynicie. Drodzy słuchacze, za moment sprawdzamy pogodę. Tak jak wspomniałam, nasze stałe punkty nowe programu wakacyjnego, mam nadzieję, że już się zadomowiły. To jeszcze przypomnę, że po godzinie 8 ćwiczymy. Poranna gimnastyka, czyli uchroń kości od starości. To już niektórzy mogą wymyślać jakiś ciekawy zestaw ćwiczeń. Będziemy też chcieli podarować wam piosenkę w zamian za pyszne śniadanko, za przepis i to jest granie za śniadanie. No a po godzinie 9 twardy orzech do zgryzienia, czyli zagadki, które serwujemy dorosłym. Taki zamiennik naszego rodzinnego budzika, który bardzo dobrze znacie z roku szkolnego. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do rozmów. Już 20 minut w tej chwili tylko do godziny 8, a po piosence sprawdzimy pogodę.

0: 18 minut w tej chwili do godziny 8. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Filip podniósł słuchawkę i z kimś dyskutuje. Ciekawa jestem, czy to w sprawach pogodowych, czy wakacyjnych, czy jeszcze jakichś innych. Za moment się dowiemy. Kubuś się do nas dodzwonił pierwszy. No cześć, Kubusiu.
1: Cześć.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A co ty tak wcześnie wstajesz w wakacje?
1: Jadę do lekarza.
0: A, do lekarza jedziesz. No tak, do lekarza to najlepiej jak najwcześniej. I człowiek ma potem z głowy. Cały dzień potem wolny. A jakie masz plany po wizycie u lekarza?
1: Na pobieranie krwi.
0: A, dzisiaj. Dzisiaj.
1: Rezonans.
0: I rezonans, no. I pobieranie krwi. To masz sporo tutaj spraw do załatwienia o poranku, tak?
2: Tak, ja się wetnę tutaj jako tatuś.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry. Jedziemy dla sąsiada.

0: samego rana jedziemy do Gdańska na takie badania dosyć poważne, także Kubuś chciał się zadzwonić i pochwalić, że jest taki odważny gość.
1: Kubuś, no to przybijam ci piątkę. Ja byłam wczoraj na badaniach i też na pobieraniu krwi ostatnio. Długa była kolejka i wszyscy się w kolejce śmiali, muszę ci powiedzieć, i opowiadali sobie dowcipy. Także akurat mi się trafiła taka sympatyczna kolejka do lekarza. No czasami badania trzeba zrobić i bardzo dobrze, że o siebie dbasz. To przybijamy ci piątkę i pozdrawiamy cieplutko i wysyłamy dużo, dużo dobrej energii. A powiedz, miałbyś ochotę może wybrać jakąś piosenkę o poranku?
2: Tak.
1: Jaką piosenkę lubisz? Może jakąś bajkę lubisz szczególnie, albo jakiegoś zwierzaka? Może takim tropem pójdziemy? A powiesz troszeczkę głośniej, bo ty chyba siedzisz z tyłu, tak? W samochodzie?
0: Z przodu.
1: Ale
0: no to mów głośno mi się.
2: Nadchodzą potwory,
1: hodły znów te tak. O, Filip, nie mamy chyba takiej piosenki, co? Nadchodzą potwory. Znasz taką piosenkę? Ale, a może jakąś inną potworzastą lubisz? Różne potwory? Czy tak bez przekonania? Ja na przykład lubię takie potwory z bajki Potwory i Spółka. Oglądałeś? Czy jeszcze nie? One są bardzo... One są fajne, takie śmieszne. To może coś tam nam się znaleźć.
0: A może Kubuś z tych dinozaurów, jak się nazywa ta piosenka? Nutkosfery czy czegoś? Nie.
1: Nutkosfera to te kosmiczne, ale i kosmiczna może być. A może być i dinozaurowa, jak sobie życzycie.
0: A ten T-Rex, jak to się nazywa, Kubuś?
1: Diplodok?
0: Może być Diplodok? Może być
1: o Diplodoku? Cudnie.
0: Tak, Diplodok, niesamowity kolos, lubimy.
1: A, to ta. No tak, rzeczywiście to Nutkosfera i Cezik. Ma pan rację. To ta nowa płyta, oczywiście. Ja tak
0: po jednej
1: nutce. No to z kim ja tutaj rozmawiam? Mam ekspertów na pokładzie. Cudnie. Panowie, a tak jeszcze zapytam, jak już się dodzwoniliście, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o powitaniach i o też różnych takich rytuałach z tym związanych z różnych stron świata. Wy macie takie swoje przywitania? Jakieś gesty? Ulubione? Albo hasło, jak wpadacie do domu?
0: Przybijamy pionę.
1: Aha, czyli piątka takich... najczęściej.
0: Tak. A coś jeszcze zrobimy? Żółwika? Też zrobimy mi się.
1: Żółwik, tak, Kubusiu?
2: Całujemy się.
1: Pewnie, buziak musi być. A przytulas jakiś czasami?
0: No, zawsze.
1: A z kolegami, jak się witasz najczęściej, Kubusiu? Jakim słowem?
2: Cześć.
1: Cześć, aha. A machacie sobie czasami też na powitanie? Albo na pożegnanie?
2: Nie.
1: Nie, raczej nie, czyli tylko cześć. A jak wchodzisz do, tutaj zapytam, szkoły czy przedszkola?
2: W tym roku będę w szkole.
1: A, w tym roku się zmieni sytuacja. To pewnie będzie dzień dobry na powitanie. A potem z kolegami, z koleżankami to już cześć, jak się poznacie. Czyli nowa przygoda cię czeka po wakacjach. A widziałeś już swoją nową szkołę?
2: Tak.
1: Podoba...
2: Ale nie wiem, jak wygląda w środku.
1: A, czyli widziałeś z zewnątrz. A wy mieszkacie w Trójmieście? Nad morzem?
2: Nie. Mieszkamy w Nikielkowie na wsi.
0: Pod Olsztynem.
1: Ach, pod Olsztynem państwo mieszkają. No tak. To cudna okolica. W tej chwili w Olsztynie się odbywa taki piękny festiwal w każdy weekend. I jest dużo też wydarzeń takich plenerowych dla całych rodzin. Jak będziecie mieli czas i ochotę, to sobie zerknijcie. Olsztyński Teatr Lalek.

0: organizuje.
1: My bardzo lubimy teatralek, prawda? Mhm.
0: Ja się wybieram do Olsztyna na ostatni weekend wakacji, właśnie na ten festiwal. Będziemy mieli audycje specjalne, więc może jak będziecie w okolicy, nie pojedziecie gdzieś na koniec świata na wakacje, to uda nam się spotkać.
1: O, to super.
0: Trzymam kciuki. Trzymam kciuki za spotkanie, żebym mogła ciebie, Kubusiu, też zobaczyć, nie tylko usłyszeć. A chciałbyś kogoś pozdrowić w poranku?

0: Kasia, Jacka, Misia, Michasia.
1: O, tak, Ignacego, dobrze. Pozdrawiamy.
0: Krasnolud.
1: No pięknie ci dziękujemy za telefon. Trzymamy kciuki dzisiaj, żeby wszystko sprawnie poszło u lekarza. Szybciutko, żebyś się niczym nie denerwował. No i wysyłamy dużo, dużo dobrej energii i słoneczka tutaj z Warszawy. Na razie się wychyla zza chmur. Nie wiem, jak pogoda u was, bo jeszcze nie sprawdzaliśmy, jak tam na północy.
2: Już się wypogodziło, ale jechaliśmy przez straszne deszcze i chmury, ale już jest w miarę okej. Okay.
1: Mm-hmm. No to trzymam kciuki też, żebyście dojechali bezpiecznie, szczęśliwie na miejsce i żeby wszystko poszło po waszej myśli.
2: Dziękujemy.
1: Serdeczności wysyłamy. A przepraszam, bo tutaj krasnoludki jednak by się chciały też wciąć i zaistnieć. Ale co, że wy nie możecie wejść? Nie mogą wejść, Filip, do studia. Nie wiem dlaczego. Zepsuły się drzwi, czy o co chodzi? No chodźcie. Nie, już nie musicie pukać. No bo tu Kubuś dzwoni, no wiadomo. No są na szczęście i mają dla Kubusia fanfary, więc... Co ja z nimi mam? Miały być o 7:30, to się spóźniły. Wszystkiego dobrego raz jeszcze i specjalnie dla was piosenka. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

0: pogoda.
1: No to sprawdzamy, nie ma żartów. W Warszawie już 13 stopni, więc sytuacja się zmienia. Ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. I tak oto. Czerwone ostrzeżenia mamy w województwie pomorskim, w powiatach puckim i nowodworskim. Tu silny wiatr o prędkości od 80 do nawet 120 km na godzinę i wieje z zachodu i północnego zachodu. A najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim

wszystkim na helu. I tu ostrzeżenia w mocy do godziny 12, a dzieci pod namiotem. Taka sytuacja. Zachodniopomorskie. Powiat Koszalin, Koszaliński, Sławieński. Pomorskie. Powiat Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowski, Lęborski, Słupski i Słupsk. Warmińsko-Mazurskie powiaty Elbląg, Elbląski i Braniewski. Tu będzie wiało najsilniej. Zalecamy, żeby zjeść porządne śniadanie i nie odlecieć jak Tadek Niejadek. A w regionach wspomnianych wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości prognozowane jest mniej więcej do godziny 13, od 70 do 115 km na godzinę. Tak intensywnie wiać będzie. No, ostrzeżeń mamy sporo, także w zachodniopomorskim, pomorskim, w podlaskim i w mazowieckim na północy regionu oraz w lubelskim, w powiatach bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, radzyńskim, parczewskim i włodawskim. I na razie taka sytuacja nie będzie się zmieniać. Warunki biometeorologiczne także są niekorzystne. Nie wszyscy dobrze się czują, jak tak silnie wieje. Mapka pokolorowana na czerwono, ale słońce bez wątpienia wstało i ma się bardzo dobrze. Wysoko świeci, jest piękne. Zachody słońca, jakie są wspaniałe przy tych burzach i deszczach. Nie wiem, czy obserwujecie, a nad morzem ja dostaję regularnie zdjęcia. Iż aż żal, że tylko na zdjęcia spojrzeć można. Słońce wstało o 4:25, zajdzie 4 minuty przed 21:00. Dzień trwał będzie 16 godzin 31 minut i 48 sekund, a księżyc w ostatniej kwadrze. A zespół Kuku śpiewa o tym, że warto popatrzeć na chmury. Ja bardzo lubię, nie wiem, czy wam się zdarza często chmury oglądać? Popatrzcie dzisiaj, jakie mają kształty, czy są kłębiaste, czy wyglądają jak wata cukrowa, a może są postrzępione, a może takie rozciągnięte. Wszystkie piękne. No i można je rysować, a można sobie też stworzyć taką pracę plastyczną, chmurzastą, na przykład wykorzystując watę. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś. No na pewno taka pogoda sprzyja różnym aktywnościom domowym. A wiadomo, że z nudy rodzą się czasami najlepsze pomysły.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: No, witamy Państwa serdecznie. Minęła ósma. Martyna Chuderska i Filip Górski. Wielkie powitanie. Ptaszkowie śpiewali na dobry początek.

Ptaszkowie śpiewali, czyli świetny duet Szpak i Sójka, proszę Państwa. I piosenka Wielkie Powitanie. Nieprzypadkowa, bo dzisiaj o powitaniach w poranku do godziny 10 będziemy rozmawiać. A język ptasi jest bardzo ciekawy. I jak słuchamy konkretnych dźwięków, ale też jak obserwujemy ptaki, to widzimy, że wykonują różne gesty i te gesty mogą wiele oznaczać. Skrzydła na przykład nie zawsze są przeznaczone tylko do latania. Często są wykorzystywane do komunikacji. Machanie skrzydłami lub tak zwane latanie w miejscu często ma zwrócić naszą uwagę na ptaka. Często ptaki też w ten sposób rozciągają się albo chłodzą. Jak trzepoczą skrzydłami, to może oznaczać bycie złym, zdenerwowanym albo odczuwanie bólu. Takie trzepotanie może być też stosowane, żeby roztrzepać pióra albo ułożyć je tylko w prawo. Trzepotanie z kuleniem z kolei i z kołyszącą głową jest uznawane za znak, że ptaszek szuka pożywienia. To tak a propos na przykład papug. Ptaki, które wielu z nas ma w swoich domach i się z nimi przyjaźni i pewnie też na co dzień je obserwuje. Jeśli chodzi o różnego rodzaju zwierzęce powitania, to na pewno będziemy się dzisiaj przyglądać pingwinom, delfinom, orkom. A może wy będziecie chcieli powiedzieć parę słów na temat tego, jak witacie się ze swoim psem albo kotem, bo to są tacy nasi najbliżsi czworonożni przyjaciele. No i te powitania też są bardzo charakterystyczne, prawda? No mnie nikt w domu tak nie wita jak mój Tobiasz. Jak się pojawiam, to od razu na mnie wskakuje i bez przywitania ani rusz. No oczywiście Felka, która jest kotką, jest odrobinę zazdrosna i wtedy też szybciutko przybiega i ona ociera się o nogi i przechodzi raz obok lewej, raz obok prawej, wskakuje od razu na kolana. No to są takie bardzo charakterystyczne gesty zarówno kocie, jak i psie. Czekam także na Wasze opowieści pod numerem telefonu 22 645 20 55. Czy inne zwierzaki domowe też mogą się z nami przywitać i jak to robią? No na pewno polizanie po ręce, tutaj myślę o psie i o kocie i takie dotykanie się noskami. Niektórzy mówią, że krasnoludki się tak witają,

0: dotykając się noskami właśnie. Ktoś się do nas dodzwonił. Matylda! Cześć, Matyldo!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry! To my się tak możemy też przywitać, prawda? Dzień
1: tak.
0: dobry, albo cześć, albo hej. Matyldo,
1: albo hejka.
0: Albo hejka, dokładnie. A jak ty się często witasz, Matyldo, najczęściej? I czy z każdym tak samo, czy z każdym inaczej?
1: Z każdym inaczej. Czasami mówię hej, czasami cześć.
0: Mhm. A tak najczulej z kim się witasz?
1: Z moją koleżanką, z której właśnie wyjeżdża po moich urodzinach, czyli wyjeżdża po moich urodzinach do Bydgoszczy.
0: Ach, rozumiem. A kiedy będą twoje urodziny?
1: Za 3 dni.
0: Kiedy?
1: Za 3 dni.
0: Za 3 dni już?
1: Tak.
0: Ojej, to niedługo. W weekend będziesz organizowała przyjęcie urodzinowe?
1: Tak.
0: Czy troszkę wcześniej? W weekend. No to cudnie. Ile lat już skończysz, Matyldo?
1: 7
0: lat. Cudnie. I jak zaplanowałaś urodziny?
1: Stylu japońskim.
0: O, wow. Trzeba będzie przyjść specjalnie ubranym?
1: Nie.
0: Nie?
1: A... Mam parku japońskim, o to mi chodzi.
0: A, rozumiem. A przysmaki też będą jakieś japońskie?
1: Tak, mam żerki w kształcie japońskim.
0: Cudnie. A tort? Japoński?
1: Nie, akurat czekoladowy.
0: Czekoladowy. No pycha. Wspaniale się to wszystko zapowiada. No mam
1: Pani
0: nadzieję,
1: tak
0: żeby...
1: mówiła o pupilach. Chciałabym powiedzieć, że kiedyś jaskółka wleciała i mam jaskółkę teraz. Bo mała złamany ogonek.
0: Opiekujesz... Opiekujesz się jaskółką? Naprawdę?
1: Tak, opiekowałam się, mhm. a teraz do mnie przelatuje.
0: Jejku, to znaczy, że musiała cię bardzo polubić, skoro wraca. A powiedz...
1: Bo ja ją sprawiłam w ruch. Ja ją trzymałam na ręce, a rozłożyłam, powiedziałam lecz, za mi otuchy i odleciała.
0: Ale masz wspaniałą przyjaciółkę. A ona ma przyjaciółkę w tobie. A powiedz, Matyldo, troszkę więcej, jak się nią opiekowałaś?
1: Głaskałam ją pod łebkiem, tak mrużyła słodko oczka, dawała mi karmę, dawała mi i dla ptaszków taką karmę, Aha. czyli ziarenkę i wodę jej dawałam. I musiałam jej moczyć cały czas dzióbek, bo nie mogła w ogóle chodzić, ani nic robić.
0: Wspaniale się zachowałaś. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. I krasnoludki są też pod wielkim wrażeniem. Brawo. Jak przyleci do ciebie ta jaskółka, to koniecznie ją pozdrów tu od całej naszej załogi, dobrze?
1: Okej.
0: Okay. Niech sobie lata po świecie, niech będzie szczęśliwa,
1: A
0: no i niech cię odwiedza.
1: A ostatnio przyleciała z dziećmi swoimi.
0: Poważnie?
1: Tak, malutkie ptaszki.
0: Malutkie ptaszki. Ojejku, no to wspaniale. To jesteś taką trochę mamą chrzestną tych ptaszków, jak uratowałaś ich mamę.
1: Tak.
0: cudna przygoda.
1: To by nie było ich mamy.
0: No
1: tak
0: właśnie, dokładnie. Także... wielka rzecz, Matyldo. A powiedz, ty masz jakieś swoje zwierzątko domowe?
1: Tak, mam pieska i jaskółkę.
0: Ach, ach. No i, a powiedz, jak się z nimi witasz?
1: Do pieska ćwierkam, a do mojego psa szczekam. Czyli po zwierzakowemu.
0: Po zwierzakowemu?
1: Tak.
0: I on reaguje wtedy?
1: Tak. Mhm. Ja szczekam do Miley, ja szczekam i ona odskakuje, czyli to znaczy dzień dobry, a ptaszkowi odświerkam cil, i ona też odświerkuje i wtedy mamy taką rozmowę.

0: Cudnie. Powitania są bardzo przyjemne. No, mój piesek też zawsze mnie wita i też szczeka, wskakuje na mnie zawsze. To jest taki nasz rytuał i z nim to się muszę jako pierwszym przywitać. No, a chwilkę później przybiega kotka i też ją trzeba wyściskać i wygłaskać, ale krótko, bo ona tak za długo to nie lubi, od razu się denerwuje, więc tu trzeba wyczuć granice. Matylda, moja droga, piękna opowieść o jaskółce i o zwierzakach. Bardzo ci dziękuję za telefon. Czy ty chcesz kogoś pozdrowić tradycyjnie?
1: Tak. Całe moje przedszkole, całą Polskie Radio Dzieciom, Marta Pawłowską, panią, Krasnoludki, moją jaskółeczkę i jeszcze by chciałam pozdrowić moją Klarę, mamę, dziadka, babcię i to chyba wszystkich.
0: I my pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: I Hania się do nas też dodzwoniła. Cześć, Haniu.
2: Cześć.
0: Ależ jesteś cierpliwa. Bardzo ci dziękuję, że poczekałaś. Czy ty też dzwonisz w sprawie różnych zwierzęcych przywitań?
2: Tak.
0: Masz jakieś swoje zwierzątko?
2: No, przy mnie jest też Wojtuś.
0: Wojtuś. A jaki jest Wojtuś? Opowiesz troszkę?
2: No.
3: Wojtuś to jest twój?
2: Lat.
3: I ma? Ile lat?
2: Dwa.
0: Dwa latka ma Wojtuś.
3: Jakie masz zwierzątko?
2: Psa.
0: Psa. Ach, rozumiem. I jak piesek się z tobą wita, a ty z nim?
2: No, jak my wychodzimy z samochodu, to zaraz, jak ja otworzę drzwi, to wybiega i trzeba go ogłaskać.
0: A dzisiaj już witał się z tobą, twój piesek, o poranku?
2: On śpi ze mną na dywanie.
0: Ach, rozumiem. Ale musi mu być dobrze. Pewnie mu się śnią najpiękniejsze sny, jak jest blisko ciebie. A tobie się dzisiaj coś śniło?
2: A nie.
0: Mnie się śniło, ale wszystko zapomniałam. Tak to czasami bywa. Rano wstaję, myślę, że zapamiętam sen, a potem on mi gdzieś tam ucieka. Ale dzisiaj, jak zeszłam na dół, to mój Tobiasz też już czekał i merdał ogonkiem zadowolony, żeby wyjść z nim na spacer oczywiście. No i czeka na smaczki o poranku, to wiadomo. To tak zawsze z nim jest.
2: No.
3: Podałaś mi się dzisiaj rano?
2: Chyba.
0: Smaczki? Tak?
2: Tak.
0: Lubi?
2: No.
0: Mój Tobiasz za smaczki to oj, dużo jest w stanie zrobić. Naprawdę, to jest taki łasuch. A powiedz, Haniu, czy jakieś jeszcze inne powitania przychodzą ci do głowy? Bo już wiem, jak witasz się z pieskiem, a jak witasz się na przykład z babcią albo z przyjaciółmi? Macie takie swoje ulubione powitania?
3: Jak się witasz z koleżankami?
2: Koleżanki, jak mnie zobaczą, to już od zabawy biegną.
0: Czyli biegniecie do siebie, tak? Z radości pewnie.
2: Ja staję, a one co, biegną.
0: Aha. A podajecie sobie rękę, czy mówicie tylko cześć, czy się przytulacie?
2: Dziewczyny idą i zapraszamy do zabawy.
0: Aha. A w co się najczęściej bawicie?
2: No, to ta największa koleżanka wymyśli.
0: A, to zależy od dnia. Jasne, rozumiem. A dzisiaj będziesz się widziała z koleżankami?
2: No, tylko z tą większą.
0: Z większą koleżanką. A powiedz, Haniu droga, czy ty dzisiaj wybierasz się na jakieś zajęcia albo na dyżur może taki szkolny? Jak będziesz spędzała dzień? Czy w domu?
2: Jadę do babci.
0: Ach, do babci. No to pozdrawiam.

0: pozdrowienia w takim razie dla babci również. No i życzę ci, żeby była piękna pogoda, bo dzisiaj mamy taką szaloną. W jakim mieście słuchasz Polskiego Radia Dzieciom?
1: W Jarosławicach. Pięknie.
0: Tak słabiutko cię słyszymy, wiesz? A gdzie szukać? Na mapie? Na północy? Czy...
2: Koło Oświęcimia.
0: Ach, koło Oświęcimia. No to dużo słońca wam tam życzymy. Nie wiem, czy też tak wieje i jest tak burzowo, jak w centralnej
2: Jaka
0: Polsce.
2: Jaka jest pogoda, powiedz, Aniu, za oknem?
1: No, troszkę coś tam wieje.
0: Troszkę wieje. To
2: Ale
0: trzymaj się... Trzymaj się, Haniu, cieplutko. Zjedz porządne śniadanie, wszystko będzie dobrze. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: No.
0: Proszę.
1: Koleżankę, Wojtusia, psa, tatę, mamę, babcię, Polskie Radio Dzieciom.
0: O, bardzo dziękuję. I krasnalki. Krasnalki też cię pozdrawiają. Bardzo serdecznie. No proszę, możecie pozdrawiać, się wystraszyły. Proszę, proszę. Specjalne pozdrowienia dla ciebie, Haniu. I dobrego dnia ci życzymy. Dziękuję, że zadzwoniłaś i opowiedziałaś nam. I
2: o piesku. Dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Proszę państwa, już za chwileczkę poranna rozgrzewka, więc powolutku się przygotowujemy. Nie wiem, czy jakiś trener albo trenerka zgłosi się, żeby nas tu przećwiczyć o poranku. Jeśli tak, to zapraszamy.
3: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak, jest już 21 minut po godzinie 8, więc zapraszamy do trenowania. Jeżeli jest na pokładzie ktoś, kto chciałby zaproponować zestaw trzech ćwiczeń, to my już jesteśmy w gotowości.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Proszę Państwa, mamy tu bardzo ciekawą sytuację, bo na linii pierwszej trenerka Hela. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na linii drugiej trener Franek. Dzień dobry, cześć Franku.
3: Cześć.
1: No cześć, witamy Was serdecznie. Skoro mamy dwoje trenerów, Filip, to chyba dużo wody nam potrzeba. Bo tak czuję, że lekko nie będzie. Podejrzewam, że Państwo się przygotowali. No dobrze, słuchajcie, to może zróbmy tak, żeby jakoś pogodzić tutaj nasze interesy i żebyście też nie czekali, że raz Hela będzie proponowała ćwiczenie, raz Franek, dobrze? Możemy się tak umówić?
2: Dobrze.
1: Zgadzacie się?
2: Tak.
1: Dobrze, cudnie. Helu, to jakie ćwiczenie jako pierwsze wykonamy?
2: Skłony.
1: Skłony. Dobrze, to poczekaj, ja sobie odsunę krzesełko.
2: Tak, pięć wystarczy.
1: Pięć, bo dziękuję. Łaskawa jesteś. Filip, wstawaj. Nie masz, no co? Ja tutaj patrzę na niego, jest za szybko. Myślał, że mu się upiecze, jak światło zgasi. Widzę cię. Pięć skłonów. Bardzo proszę. I wszyscy ćwiczą, wszyscy słuchacze. Proszę. Raz, jeden. I dwa. A wy ćwiczycie?
2: Tak.
1: Trzy. Cztery. I ostatni. Pięć. Bardzo dobrze. I teraz pan Franek.
3: Pompki.
1: Ile?
3: Pięć.
1: Pięć, dobrze. Filip, pompki. No dobrze, moi drodzy, to ćwiczymy. Liczysz, Franek?
3: Raz. Oj. Dwa. Trzy,
1: ale
3: cztery,
1: tempo.
3: Pięć.
1: Poczekaj, bo jestem przy czwartej. Jeszcze jedna. Och. Mamy to. A Filipa dalej nie ma. Filip, o jest, powstał. Dobrze. To teraz Hela z drugim ćwiczeniem.
2: 10 przysiadów.
1: 10 przysiadów. No, sytuacja rozwojowa, zaczęło się od piątki. No dobrze, to robimy. Helu, liczysz?
2: Dobrze.
1: To poproszę.
2: Raz.
1: Tak.
2: Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć.
1: Filip!
2: Siedem.
1: Osiem.
2: Dziewięć. Dziesięć.
1: Filip oszukuje. Zostaniesz po audycji i będziesz ćwiczył. 10 mówiła Hela, a Filip mówi, że 5. To teraz Franek.
3: Pompki.
1: Co takiego? O, myślałam, że drugi raz pompki. Ile pajacyków?
3: 6.
1: No to robimy. Bardzo proszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zrobione, panie trenerze. I Hela, bardzo proszę.

0: moment.
1: Już się boję.
0: Żabek.
1: Żabek? A opiszesz, jak to ćwiczenie wykonać, taką
0: na
1: żabkę?
0: Na początku się kłuca w takim rozkroku. Aha. Ręce, w tym rozkroku ręce.
1: Tak, a gdzie te ręce? Skaczesz. Tak za głowę, czy gdzie? Czy tak pod paszki? Jak ręce?
0: Ręce na ziemi.
1: Na ziemi, no tak.
0: Między nogami.
1: I skoki, tak?
0: Tak.
1: A ile tych żabek, przepraszam?
0: 10.
1: 10. No to ja muszę odłożyć słuchawki, a wyliczcie. 1.
0: 2.
1: 3.
0: 4. 5.
1: 7. 8. 9. 10. Bez słuchawek to was słabo słyszę. No i Franek. Ostatni zestaw.
2: Turlanie się.
1: Turlanie się? No dobrze, ale to... Przepraszam, ile razy się trzeba tak turlnąć?
2: Trzy.
1: No dobra, Filip, nie ma wyjścia. Ty się turlasz w reżyserce, ja się turlam po studiu. No dobrze, słuchajcie, to ja muszę odłożyć słuchawki, ale wy też się turlacie.
0: Czy dobrze. Tylko?
1: Dobra, bo to musi być wsparcie. I wszystkich słuchaczy zapraszamy do turlania. Filip, proszę nie robić zdjęć. Bo ty się też masz turlać. Dobra, słuchajcie, nie ma żartów i wygłupów. Turlamy się, bardzo proszę. Będę się tak turlać, żebyś nie widział. Ej, ja nie mam tu miejsca, żeby się turlać. Dobra. Słuchajcie, turlanie było najtrudniejsze, jak się okazuje. Musimy tutaj zorganizować chyba inaczej studio. W sensie te krzesła trzeba usunąć. O, czy ja mogę już usiąść?
0: Tak.
1: Ale dzisiaj był wymagający trening. To krasnoludki, które już są rozgrzane. Poprosimy brawa dla Heli. Tak jest i brawa dla trenera Franka. Och, moi drodzy. Nikt człowieka tak jak dzieci nie zmobilizuje. A rodzina z wami ćwiczyła?
0: Nie.
1: Nie ćwiczyła. Ach, u Heli ćwiczyła, tak, rodzina?
0: Nie, u mnie nie ćwiczyła.
1: U Heli nie, a u Franka?
0: Tak.
1: Bardzo dobrze. To tam proszę powtórzyć w takim razie trening. Dla tych, co nie ćwiczyli.
0: Moja mama teraz ubiera ziemniaki, a mojej siostry i mojego taty nie ma.
1: A, no tak, to mama nie ma jak ćwiczyć. To pozdrawiamy mamę. No, jak słyszę, obowiązki od samego rana. I życzymy wam też dużo przyjemności. Bardzo dziękujemy za trening. A chcą państwo kogoś pozdrowić?
0: Tak.
2: Tak.
1: Helu? Kogo
2: świat.
1: To Franek chyba już pozdrowił, tak? Mhm. Franiu, to twój głos. A ty, Helu, kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, sąsiadów. I moja babcia ma dzisiaj imieniny i cały świat, krasnoludki i paniam i Filipa.
1: Dziękujemy pięknie, też pozdrawiamy i wszystkiego dobrego dla babci.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do usłyszenia.

36 minut po godzinie 8. Kto ćwiczył, to na pewno jest już rozbudzony. My mamy dla Was kolejną zagadkę związaną z pewnym zwierzakiem, który w bardzo charakterystyczny sposób wita się ze swoimi przyjaciółmi i ze swoją rodziną. Ale najpierw ustalmy, o jakiego zwierzaka chodzi. Poprosimy, żeby się do nas odezwał. Kto to może być? 22 645 20 55. Czekamy na pierwszego sprytka, który spróbuje rozwikłać tę zagadkę. To posłuchajcie jeszcze przez chwilę.

0: Dodzwonił się do nas Felix i dodzwoniła się do nas Martyna. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Feliksie, skąd dzwonisz? Z jakiego miasta? Z Olsztyna, dobrze usłyszałam? Czy coś pokręciłam?
1: Tak, dobrze.
0: Dobrze. No to Warszawa wita Olsztyn, a ty Martynko, skąd dzwonisz?
1: Z Czeladzi.
0: I Warszawa wita Czeladź. A Czeladź się przywita z Olsztynem? Powiecie sobie cześć?
1: Cześć.
0: Cześć. Tak, dzisiaj o powitaniach, więc machamy do was też z Warszawy. Martynko, Feliksie, udało wam się rozpoznać ten dźwięk, który przed momentem się pojawił. Może jeszcze spróbujemy go przypomnieć. Co to może być za zwierzak? Może krasnoludki nie uciekną. Jak myślicie, kto to? Felix mówi, że foka, a ty Martynko?
1: Też, że foka.
0: Też, że foka. No to ja wam troszkę podpowiem, bo to jest takie zwierzątko, które ma bardzo charakterystyczny kształt głowy, ale też żyje w ciepłych wodach mórz i oceanów. Bardzo szybko może się poruszać pod wodą i wyskakuje tak wysoko ponad powierzchnię, ale też potrafi nurkować na głębokość nawet 450 metrów.
1: Delfin?
0: No tak, to jest delfin, brawo. Ja jeszcze myślałam o tym, żeby zadać wam zagadkę o orce, bo ona też jest takim ssakiem z rodziny delfinowatych, ale to na razie poprosimy o oklaski. Brawo. I dla Feliksa, i dla

0: Martynki. A jak myślicie, jak delfiny się ze sobą porozumiewają, jak się witają? Macie jakiś pomysł? Feliksie, jak myślisz, jak taki delfin jeden wita się z drugim? Słabo cię słyszę, wiesz? Gdybyś był uprzejmy. Podpływają? Płetwami? Dobrze usłyszę. A możemy mamę poprosić o pomoc? Bo tak słabiutko słyszymy Feliksa, jakby pani była uprzejma powtórzyć.
1: Oczywiście. Feliks mówi, że dźwiękami.
0: Ach, dźwiękami! No i słusznie. Martynko, a jak myślisz, jaki to może być dźwięk? Masz jakiś pomysł?
2: Piszczeniem?
0: Piszczeniem, tak. Piszczeniem, takim gwizdaniem. I podobno jak jeden delfin zagwiżdże, to drugi odpowiada mu po mniej więcej 3 sekundach. I taka komunikacja działa na naprawdę dużą odległość, bo delfiny słyszą się wzajemnie z odległości aż 600 metrów. To dużo, prawda? A pingwiny, jak myślicie, jak pingwiny mogą się porozumiewać? Też gwizdem czy jakimś innym dźwiękiem? Macie jakiś pomysł? Możemy trochę powymyślać. One
2: stały.
0: To poprosimy mamę.
1: Brzuszkami.
0: Ach, brzuszkami, że się stykają. No widać często takie przytulające się pingwiny do siebie, macie rację, ale podobno najgłośniej krzyczą, jak tylko się da. Jak wyrażają radość z powitania, jak widzą swojego ulubionego kolegę, to witają się właśnie tak radośnie krzykiem.
2: Kolega albo koleżanka.
0: Tak jest, jak widzą kolegę albo koleżankę. Martynko, a ty jakie powitanie lubisz najbardziej? Jaką formę powitania? Czy to zależy od osoby, z którą się witasz?
2: To zależy od osoby.
0: Mhm. A na przykład z przyjaciółką, taką najbliższą, jak się witasz? Albo przyjacielem?
2: Jak się przytulam.
0: Przytulanie. Mhm. Feliksie, a ty? Jak najbardziej lubisz się witać? Też przytulasem, czy całusem, czy podajesz rękę?
1: A co mam powiedzieć? Nie wiem. No, ze mną najczęściej przytulasem się też. Tak? No to z takimi najbliższymi wtedy lubi się tulić.
0: Przytulasy są.
1: A tak, jak kogoś spotykasz, to co? Tak chyba robisz, pat. I papa jest.
0: To jakiś gest? Ach, i piątka. Mhm. No to chyba takie najpopularniejsze powitanie. Rzeczywiście. Przebicie piątki albo żółwik, prawda?
1: Tak, bezpiecznie.
0: Bezpiecznie. Na początek, tak. Jak jeszcze dobrze nie znamy tej osoby, to pewnie. Bardzo wam dziękuję za rozwikłanie zagadki, moi drodzy. I tobie, Martynko, i tobie, Feliksie. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to oczywiście zawsze jest na to czas. Więc Martynko, chciałabyś?
2: Tak. Laty.
1: Tak, Martynka.
2: Mojego brata, całe polskie radio dzieciom, Tyfona i Monika i Krasnoludki.
0: Pięknie, dziękujemy. A ty, Feliksie?
3: Tata w Polacy. Lidka.
1: Czyli brata.
3: Brata. Jadę. Jadom.
1: Polskie Radio Dzieciom powiedziałeś. I
3: Blue.
1: A, i Blue.
0: Pozdrawiamy i my i bardzo dziękujemy za telefony. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: No kto dzisiaj zaproponuje nam śniadanie, bo śniadanie mamy w planie. Tak jak Tomek Werc, który musi dziś wykonać plan.
1: Granie za śniadanie.
0: No to czekamy na przysmaki i na propozycje śniadaniowe, a w zamian serwujemy wam piosenkę.
2: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
3: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
2: Zgadłeś, drogi.

0: Ale muchomory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: My gramy, a śniadanie proponuje Emilka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Emilko, co dzisiaj zjemy dobrego?
1: Angielskie śniadanie.
0: O! Angielskie śniadanie, czyli co na talerzu?
1: Fasolka, tosta, bekon i chleb.
0: Filip, zjadłbyś takie śniadanie, co? Ha, możesz sobie na razie wyobrazić. A co pijemy do tego śniadanka?
1: Earl Grey, herbatę.
0: Ach, no jak angielskie, no to tak. To tak być musi. A ty już zjadłaś dzisiaj, Emilko, śniadanie?
1: Tak.
0: Właśnie takie? Angielskie? Czy jakieś inne?
1: Nie. Mhm. Inne.
0: Mhm. A ty jesteś też fanką drugich śniadań, czy jesz tylko pierwsze śniadanie, a potem obiad?
1: Jem pierwsze śniadanie, a potem obiad.
0: Mhm. A przegryzasz sobie coś pomiędzy? Jakieś owoce albo tak. Warzywka, tak? A co lubisz najbardziej?
1: Marchewkę.
0: O, ja też ubóstwiam marchewki. A z owoców twój ulubiony?
1: Borówki.
0: Borówki. W poniedziałek rozmawialiśmy o borówkach, o jagodach, o jagodziankach. I też nam się zrobiło tak pysznie w poranku. No dobrze, to bardzo ci dziękujemy za to angielskie śniadanie. Krasnoludki też dziękują. A jaką piosenkę wybierasz?
1: Golden.
0: Dobrze, piosenka już wskakuje na listę. A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Moją mamę, mojego tatę, mojego dziadka, babcię i mojego brata.
0: I my pozdrawiamy i życzymy ci dobrego dnia wakacyjnego. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: A teraz specjalna dedykacja dla Emilki Golden.

0: serowcu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Minęła dziewiąta, Martyna Huderska, Filip Górski. Dzień dobry.

4 minuty po godzinie 9. Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy na temat powitań. Dużo podróżujemy w wakacje, a powitania to chyba

0: jeden z najbardziej podstawowych gestów, które wykorzystujemy też w różnych zakątkach świata, no tak naprawdę powitania mogą wywołać też wiele nieporozumień. To zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Wystarczy spotkać osobę z innego kraju, żeby pojawiło się pytanie. Podać rękę, nie wiem, przytulić, dać buziaka w policzek, może nie bardzo, bo to taka osoba, której jeszcze nie znamy. No więc jak porozumiewać się w różnych miejscach na świecie, żeby się w tym wszystkim nie pogubić? Dzisiaj też pytamy was, jak wy najczęściej się witacie, w jakich okolicznościach, od czego to zależy, czy inaczej witacie się z przyjaciółmi, z rodziną, z sąsiadką, czy to są gesty, czy to są słowa. Oczywiście ta obowiązująca w społeczeństwie forma powitania zależy od kultury, od historii, no i też od takich ogólnie przyjętych norm, bo w niektórych krajach bliskość jest naturalnym i zupełnie niezobowiązującym wyrazem sympatii, a w innych może być odebrana jako naruszenie przestrzeni osobistej. Na przykład w Korei Południowej powitanie jest raczej gestem uprzejmości niż bliskości. I tu wystarczy tylko ukłon albo krótkie, słowne pozdrowienie. A w innych zakątkach świata może wyglądać to zupełnie inaczej. Jak witamy się w Polsce? No, polskie powitania to jest mieszanka i dawnych zwyczajów, i tych współczesnych norm. Takie powitania bywają niejednoznaczne, bo czasami nie wiemy, czy wypada się przytulić, czy lepiej pozostać przy takim krótkim dzień dobry. A w sytuacjach towarzyskich dużo zależy i od relacji, i od kontekstu. Często w rodzinach oczywiście dalej funkcjonuje tradycja całowania w policzek, a nie wszyscy to lubią. Nie zawsze czujemy się komfortowo, jak ktoś nam nakazuje, żebyśmy się w ten sposób przywitali z ciocią czy z wujkiem, na przykład z taką rodziną, której nie widzieliśmy od dawna, no to możemy czuć pewien dyskomfort i pewnie warto na to też zwrócić uwagę. No i oczywiście te sytuacje i zawodowe, i towarzyskie, to wszystko zależy od tego, jaki jest kontekst danego spotkania. Ale czekam z niecierpliwością także na wasze spostrzeżenia i na wasze opinie na ten temat pod numerem telefonu 22 645 20 55. To a propos naszego dzisiejszego tematu, a wszystkich dorosłych zachęcamy do tego, żeby przygotować się do naszej zabawy, która nazywa się Twardy Orzek do Zgryzienia i jest związana z rozwikłaniem zagadek albo z podjęciem pewnego wyzwania. Zaraz po piosence zabawa, więc przypomnę szybciutko numer telefonu do studia, żeby państwo się przygotowali. Ostatni łyk kawy 22 645 20 55.
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

Wąsik, zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: do zgryzienia.
1: Oj, twardy. No ale kto sobie z tym nie poradzi, jak nie rodzice słuchający Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55 do zdobycia zestaw plastyczny, a my zachęcamy do tego, żeby zadzwonić i rozpracować naszą zagadkę. 22 645 20 55.

0: zgryzienia.
1: Orzech rozgryzał dzisiaj będzie pan Michał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Darią i z Antkiem, tak?
2: Zgadza się.
1: Dzień dobry, witamy. A co wy porabiacie o poranku, drodzy słuchacze?
2: Mogę prosić o powtórzenie pytania?
1: Co państwo o poranku porabiają tak wcześnie?
2: Jedziemy właśnie na półkolonie.
1: Ach, no to cudnie. A w jakim mieście?
2: W Łomży.
1: W Łomży nie tak dawno się odbywał podobno świetny festiwal teatralny.
2: Zgadza się.
1: Tak, walizka. No właśnie. Udało wam się coś zobaczyć?
2: No niestety w tym roku nie. I to chyba pierwszy rok, kiedy nam się to nie udało, bo zawsze co roku byliśmy.
1: No to życzę, żebyście dotarli może w wakacje jeszcze do jakiegoś innego fajnego miejsca. Zaplanowane już wyjazdy?
2: Myślę, że odwiedzimy morze nasze bałtyckie w tym roku.
1: Mhm. No to pogody życzymy na pewno. Ja też nie wyobrażam sobie wakacji bez Bałtyku, no ale zawsze trochę słońca się przydaje. No ten tydzień jest trudny dla turystów nadmorskich, tak.
2: U nas też pogoda nie dopisuje w żaden sposób.
1: O, no to wysyłamy wam tutaj dużo energii. Słońce na razie nad Warszawą, ale rano było 12 stopni i bardzo intensywnie lało w nocy, także no cóż, musimy ten tydzień przetrwać. Przyszły podobno będzie już ładniejszy.
2: Dobrze.
1: Panie Michale, mamy dzisiaj temat związany z powitaniami i trochę trzeba będzie pokombinować, ale to bardziej pytanie na wyobraźnię, to może Daria, Antek też pomogą, bo jak państwo bywają na spektaklach teatralnych, to wy wszystko wiecie. No zastanawiamy się z Filipem, jak witają się księżniczki i książęta. Macie jakiś pomysł?
2: Macie pomysł?
1: Jak tu się może księżniczka przywitać z księżniczką albo z księciem?
0: Kłaniają się.
1: Kłaniają się, no pięknie. Też tak myślimy z Filipem, że się kłaniają albo tak dygają, prawda? Czyli tak w dwa paluszki, spódnica, sukienka i tak cyk, takie dygnięcie. Zgadzacie się?
2: Ja myślę, że tak.
1: Dobra.
2: Staropolski zwyczaj, myślę, że był pocałunek w dłoń.
1: I pocałunek w dłoń, brawo.

0: to tak, to już mamy tutaj dwa rozwiązania. To pierwsze oklaski poproszę, a to jeszcze nie koniec. To teraz mam pytanie do was, jak się witają w bajkach smoki? Jaki macie pomysł?
1: Smoki?
0: Smoki, no. Bo jak już szukamy w bajkowym świecie, wiemy jak księżniczki i książęta, a smoki jak się mogą witać? Szczerze mówiąc, ja tego nie wiem.
1: Ja właśnie też nie wiem, być może macie pomysł? Może ogonami?
0: Też stawiam na ogonki. Też stawiam na ogony, bardzo mi się podoba taka odpowiedź. To idąc dalej bajkowym tropem, krasnoludki. Jakie macie podejrzenia? Mogą mi się szarpać delikatnie za brody, tak delikatnie bym sugerowała, bo jak usłyszą te nasze, to nie wiem, co tu się będzie działo w studiu. A słyszałam, że niektóre krasnoludki gdzieś tam na północy to też noskami się witają. Tak się pocierają nosek o nosek. Ale myślę, że spokojnie możemy tutaj zaliczyć. No i na koniec jeszcze mamy rycerzy. I ja też tego nie wiem, jak się rycerz z rycerzem wita. Ale może pan wie, panie Michale?
1: Zasadniczo i w sumie to wiem.
0: Tak?
1: Rycerze tak. Rycerze podają sobie prawe dłonie.
0: No, to taki
1: jest
0: poważny powód.
1: Tak, ponieważ w ten sposób pokazywali sobie nawzajem, że nie są uzbrojeni.
0: Brawo. To ja dziękuję za taką merytoryczną odpowiedź. No pięknie. A tak zupełnie poza konkursem, bo oczywiście niespodziankę wysyłamy do Łomży. Jak wy się lubicie witać najbardziej w rodzinie?
1: Tytulasy. Tytulasy z rozbiegu, z rzucaniem na szyję.
0: No tak. O rzucaniu się na szyję jeszcze dzisiaj nie było. To polecamy. I przytulasy, no to zawsze. Serdecznie was pozdrawiamy. Dużo przytulasów życzymy. Niespodziankę wysyłamy. No i słońca tam w Łomży. I nad morzem, jak już dotrzecie na wakacje. Koniecznie.
1: My również pozdrawiamy i również życzymy ciepła i słońca tego lata.
0: A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiamy mamy, której niestety z nami teraz nie ma. Została w domu. Być może słucha.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy całe radio dzieciom.
0: A dziękujemy ślicznie. I do usłyszenia. O, jeszcze Daria, tak? I Antek.
1: Proszę, Daria pozdrawia nasze koty.
0: A, koty koniecznie.
1: Najważniejsze postacie w domu.
0: Tak, u mnie
1: dobrze,
0: też.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia w przyszłości.
0: W przyszłości do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. A koty rządzą, jak słyszę, w każdym domu.

0: A już teraz do poranka dodzwoniła się Ludmiła. Cześć Ludmiło.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A mogę zapytać, jak wszyscy się do ciebie zwracają?
1: Miłka.
0: Miłka. Jakie to tak. Jest piękne imię. Mogę też tak mówić?
1: Tak.
0: Miłko, moja droga, czy ty dzwonisz w sprawie powitań?
1: Tak.
0: No to zamieniamy się w słuch z Filipem. Jak ty się i z kim witasz? Bo to zależy pewnie, tak? Od wybranej osoby.
1: Tak. Mhm. Na przykład z ciocią taką, no taką trochę dalszą, no, gdzie dalej mieszkają. No
0: tak.
1: To wiadomo, cześć i w ogóle tak. Mhm. No, ogólnie tak.
0: A z najbliższymi, jak lubisz najbardziej się witać?
1: No, że na przykład się przytulamy lub coś takiego.
0: Mhm. Czasami po dłuższej nieobecności, jak na przykład wyjeżdżamy gdzieś i wracamy i z kimś nie widzimy się, kogo darzymy dużą sympatią, no to to powitanie jest jeszcze takie cieplejsze, prawda? To sobie tam często padamy w ramiona i są całusy i przytulasy.
1: Tak.
0: I tak nie możemy się od siebie odkleić, bo no ale to właśnie wynika z tej tęsknoty. A powiedz, czy ty lubisz podróżować?
1: Tak, bardzo. Z rodzicami często podróżujemy.
0: Mhm. A miałaś okazję, Miłko, zaobserwować w jakimś miejscu w Polsce albo na świecie jakieś takie inne, nietypowe powitanie?
1: No nie wiem, tak nie za bardzo, chociaż może no, nie za bardzo. Ogólnie to właśnie tak dzień dobry, cześć. Mhm. Coś takiego.
0: A powiedz, jak wyjeżdżacie gdzieś na przykład na wakacje, to sprawdzacie wcześniej, co można w tym miejscu zobaczyć, albo co można zjeść? Nie wiem, robicie sobie taki plan?
1: Tak.
0: I dokąd udało wam się już dotrzeć? Jakie
1: na przykład
0: podróże?
1: Do Chin, do Kambodży, do Tajlandii.
0: To takie bardzo egzotyczne kierunki. Czyli sporo tych podróży już za wami.
1: Tak.
0: A które miejsce najbardziej przypadło ci do gustu? Gdzie ci się najbardziej podobało?
1: Chyba najfajniejsza była Kambodża i Teneryfa.
0: Mhm. A Kambodżę dlaczego byś polecała?
1: No tylko, że tam ogólnie miałam koleżankę, ale tam też są przepiękne rasy koralowe.
0: Mhm. A dokąd w tym roku się wybieracie?
1: Ja z dzieckami lecę pod Barcelonę.
0: Do Barcelony?
1: Tak.
0: No to wspaniale. A to będzie taka pierwsza wyprawa do Barcelony, czy już kolejna?
1: Ogólnie to pierwsza, ale właśnie byłam na tej Teneryfie, więc już tak.
0: Mhm. A jak będziesz spędzała te najbliższe dni, Ludmiło?
1: Ojejku,
0: masz już jakieś plany?
1: Nad morze. I ogólnie będę się dużo spotykała z koleżankami. No i tak.
0: No to cieszę się, że tak korzystasz z wakacji. No i życzę ci przede wszystkim dobrej pogody, chociaż niektórzy mówią, że
1: dziękuję.
0: Pogoda wcale nie jest taka ważna i że jak jest dobre towarzystwo, to jesteśmy w stanie się wszędzie odnaleźć.

0: No i dużo, dużo przygód, słońca. Jak będziesz miała czas, żeby zadzwonić do Polskiego Radia Dzieciom, to będziemy tutaj na ciebie czekać.
1: Dobrze.
0: A chcesz dzisiaj może kogoś pozdrowić?
1: No dobrze, to ja na pewno pozdrawiam swoich rodziców, rodzinę i każdego, kto mnie słucha ogólnie tego radia. No i moich bliskich.
0: I my pozdrawiamy, wysyłamy ci tutaj dużo uścisków z Polskiego Radia Dzieciom. No i mam nadzieję do usłyszenia. A jak kiedyś na twojej wakacyjnej trasie będzie Warszawa, to zapraszamy, bo zawsze drzwi Polskiego Radia Dzieciom są otwarte dla naszych słuchaczy. Wszystkiego
1: akurat
0: dobrego.
1: Akurat jadę w ten weekend do Warszawy.
0: W ten najbliższy, tak?
1: Tak.
0: A to może do nas zadzwoń wcześniej albo napisz i może się uda zorganizować jakieś spotkanie. To wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymaj się ciepło, Miłko. Pa, pa.
1: Do widzenia. Dziękuję. Everything is great.

Dziś poranku w Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy o powitaniach. No, powitanie wydaje się prostą sprawą, no ale ludzie pochodzący z odmiennych kręgów kulturowych mają zupełnie odmienne zwyczaje i część jest naprawdę zaskakujących. Warto je znać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może nam się przydać, a większość jest zupełnie inna od naszego uściśnięcia dłoni. I tak na przykład w Japonii witamy się ukłonem, no i w zależności od sytuacji ukłon ma różną długość trwania i też odmienny kąt pochylenia. W Tajlandii taki tradycyjny gest, wai, który wykonuje się zarówno podczas powitania, jak i pożegnania, i on polega na złożeniu razem dłoni, przyłożeniu ich do twarzy i pochyleniu lekko głowy. Możemy dzisiaj trenować w poranku również takie formy przywitania. We Francji no, popularne jest całowanie w policzek na powitanie, ale to oczywiście też zależy od tego, czy kogoś już znamy, czy też nie. Podobno w Mongolii podczas tradycyjnego i oficjalnego powitania

Witania wręczany jest długi, jedwabny szalik o nazwie Hada. A w Nowej Zelandii tradycyjnie nowozelandzkie powitanie, czyli hongi, jednoczesne dotknięcie się czołami i nosami. To takie trochę jak krasnoludkowe nasze powitanie, chociaż pan Michał sugerował, że krasnoludki mogą też delikatnie szarpać się za brody. Ale to chyba jest taki raczej gest, mam nadzieję, takiego braterskiego przywitania i bliskości, bo wiecie, takie przywitanie mogłoby mieć też inne skutki, jakby się krasnoludki pokłóciły. W Malezji podczas powitania ponoć obejmujemy dłonie drugiej osoby, potem umieszczamy je w pobliżu naszego serca, czyli tak przybliżamy do siebie. Jestem ciekawa, czy znacie jeszcze jakieś inne formy powitania. No, hinduskie namaste i podnoszenie dłoni na wysokość klatki piersiowej, łączenie palcami ku górze, to też jest taki bardzo charakterystyczny gest powitania. A w Grecji? No, często klepiemy się po plecach. W takim geście też przyjaźni i takiego radosnego powitania. A na Filipinach ponoć sposobem na powitanie i wyrażenie też szacunku dla drugiej osoby jest lekkie przyłożenie jej dłoni do własnego czoła. Taki gest mano po. 22 645 2055, numer telefonu do studia, jeżeli chcecie opowiedzieć o waszych rytuałach powitalnych. To mogą być też takie rytuały nie tylko międzyludzkie, ale także rytuał człowiek-zwierzę. Jak w naszym domu mieszka kot, pies, a może jakieś inne zwierzątko, które przybiega szybciutko, żeby się z wami przywitać. Na przykład taka jaszczurka. Ja nie miałam nigdy do czynienia z jaszczurką i nie wiem, jak się wita jaszczurka z zaprzyjaźnionym człowiekiem, ale ptak, papuga, może mówi wam dzień dobry na powitanie, a może przylatuje i siada na ramieniu. 22 645 20 55.

0: Helena się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Helenko, a ty jak najchętniej się witasz? Jak najbardziej lubisz się witać? Cześć, hej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mhm. A z... Tak.
1: Przytulam się z tatą, z mamą, z bratem.
0: A z kolegami, z koleżankami?
1: No, z Heleną drugą też.
0: Też. Mhm. A są takie słówka popularne w twoim środowisku. Ty chodzisz do szkoły? Już czy do przedszkola?
1: Chodziłam do przedszkola, teraz będę chodzić do pierwszej klasy.
0: A, teraz zmieniasz już środowisko, rozumiem. Bo jestem bardzo ciekawa, czy dzieci mają też takie swoje ulubione hasła na powitanie. Wiesz, niektórzy czasami przebijają piątkę, inni żółwika, jeszcze inni mówią na przykład hejka.
1: No.
0: Znasz tak?

0: takie przywitania, tak? A jest jeszcze jakieś, którego nie wymieniłam?
1: Nie.
0: Czyli to jest taki podstawowy zestaw.
1: Jest jeszcze beczka i piąteczka.
0: A, no właśnie, jest beczka i piąteczka. Dokładnie.
1: I paróweczka.
0: I paróweczka, jak się robi taką paróweczkę?
1: No, jeden palec tak wysoko.
0: Aha, i to jest parówka. A który, no, który palec, któryś konkretny to musi być?
1: Pierwszy od kciuka.
0: Czyli wskazujący paluch.
1: Tak.
0: Mhm. I to jest paróweczka.
1: No.
0: A beczka to pięść, tak?
1: Tak, pięść. Mhm.
0: Czy Filip, będziesz już wiedział. Paróweczka, piąteczka i coś tam jeszcze było?
1: Beczka.
0: Beczka, właśnie. Żółwik, a Filip mówi, że jest jeszcze żółwik w plecaku.
1: Nie.
0: Nie ma żółwika w plecaku, co ty opowiadasz? A jak wygląda taki żółwik, jak myślisz, który ma plecaczek?
1: Nie wiem.
0: Mnie się wydaje, że tak. Trzeba zrobić piąstkę z jednej dłoni, a no, drugą dłoń nałożyć na tę piąstkę i wtedy jest żółwik, który ma plecaczek. Czy to jest logiczne, co ja mówię? Bo nie wiem, w sumie.
1: No nie.
0: Tak, nie za bardzo.
1: No jest logiczne.
0: Jest. Mhm. Bo ja teraz trenuję. I taki rzeczywiście żółwik z plecaczkiem. Śmiesznie by w ogóle wyglądał żółwik, jakby chodził z plecakiem na spacer.
1: No.
0: Prawda? To tylko w bajkach takie rzeczy się mogą wydarzyć. Chociaż był taki żółw Franklin. Słyszałaś o nim? I on miał plecak i czapeczkę, prawda?
1: Tak, miał.
0: Tak, bo to był taki żółwik, który miał dużo przygód. A ty masz ulubioną postać z bajki albo ulubione zwierzątko? A postać to jaka?
1: Go.
0: Kto to jest?
1: Taki przyjaciel Asak z głową. Sto razy więcej Pokemonów niż sam Asak.
0: A, to jest z tego Pokemonowego świata?
1: Tak.
0: A jak on w ogóle wygląda? Do kogo jest podobny?
1: Podobny? Mhm. Ma czarne włosy, tutaj na boku.
0: Mhm.
1: Od lewej ma takie czarne, jajowate, czerwone, pomalowane. Ma masarobluskę, jest kwadrat, ma końce czerwone i w środku ma taki kwadrat.
0: Aha.
1: I jest pokeball przykreślony i na nim czerwony. I jego pierwszym Pokemonem to był... Jak...
0: Aha.
1: Taki królik, a potem ewoluował w Rabuta, potem Cinderella i został Cinderella, bo nie ma już dalszej ewolucji, ale może zrobić mega ewolucję, jak znajdzie kamień klucza i mega bransoletę.
0: Jejku, jakie to skomplikowane. Kamień klucza i bransoletkę trzeba znaleźć?
1: Tak.
0: I wtedy będzie najpierw ewoluował?
1: Najpierw trzeba bransoletę.
0: A najpierw bransoletkę.
1: A potem kamień klucza.
0: Mhm. I one mają jakieś specjalne moce?
1: Tak, bo wtedy on ewoluuje i jak przegrasz, to wraca do normalnej postaci.
0: A jaka jest
1: jak
0: ta
1: wygra,
0: jego...
1: Jak wygra, jak przegra, to ma na oczach takie jakby takie...
0: O rany.
1: Kółeczka takie jakby ślimak.
0: Rozumiem, jakby takie zakręcone.
1: Mhm. Tak, na dwóch oczach.
0: A jejku.
1: A jak wygra, to wraca też do normalnej postaci, ale nie leży na ziemi.
0: A, rozumiem. Ojej.
1: Jest też który jest też taki leon, gdy Ask chciał go pokonać, to go pokonał, bo on był najmocniejszy, nikt go jeszcze nie pokonał, ale Ask go pokonał.
0: Jejku.
1: A miał Gengara, Pikachu, miał jeszcze tego, jak to, Dragonite'a.
0: Mhm.
1: I takiego latającego cyrka.
0: Helenko, jak ty się na tym wszystkim znasz? A jak oni się witają?

0: chodzi pani ten Ghost Cinderace?
1: Tak, tak.
0: To Cinderace robi jakby gwiazdę, tylko

0: dzisiaj wymyślić jakieś takie nietypowe powitanie z kimś. Nie tylko ten żółwik, paróweczka, tylko jeszcze jakoś tak można by było ciałkiem się witać, prawda? No. Jakoś ramieniem, nie wiem, albo łokciem, tutaj łapka, tutaj kolanko. Coś można by przy okazji można poćwiczyć. No właśnie.
1: Ciałkiem też można. A
0: można.
1: Są krasnoludki?
0: Są krasnoludki i one czekały, bo nie wiedziały, czy już skończyłaś opowieść, bo oczywiście chciały się tutaj z tobą też przywitać, wiadomo. Krasnolud. Już są, uf, bałam się, że gdzieś poszły na chwileczkę, ale nie słuchały uważnie całej opowieści twojej. Więc może też będą chciały mieć takie moce, ale to musicie znaleźć bransoletkę i kamień, prawda?
1: Kamień i klucza.
0: I klucza. Kamień klucza znaczy i bransoletkę, tak, tak.
1: Tak, tak. Każdy musi mieć, ale pani musi mieć mega bransoletkę.
0: Chciałabym. A taka bransoletka, to...
1: Żeby krasnoludki stały się większe.
0: O. Ale wiesz, jak one są takie małe, to szybciej się przemieszczają i mogą jakoś tak szybciej podróżować i wszędzie się mieszczą, do każdego plecaka. Gdyby były takie duże, to już byłoby trudniej. Podejrzewam. No.
1: Chociaż... Ja mam takiego ogromnego.
0: Krasnoludka?
1: Tak mam. W domu.
0: A jakiej wielkości jest twój krasnoludek?
1: No takie jak moja poduszka taka.
0: O, to całkiem spory. A ma jakieś imię twój krasnal?
1: A jak krasnoludki mają na imię?
0: No u nas jest na przykład Śmiechołek.
1: Ważniak!
0: Ten jest najbardziej popularny, bo się najgłośniej śmieje. Ale jest też Michaś, krasnoludek. Nie wszystkie mają imiona. Adasia.
1: Adasia mam.
0: To tak jak nasz smok ma na imię twój krasnoludek. No. Jak nasz smok Adaś.
1: Miś Michaś.
0: I miś Michaś, tak. My ich uwielbiamy. Znasz misia Michasia i smoka Adasia?
1: Znam.
0: My też...
1: Oni tego chcieli ratować, tego jak on miał na imię? Tego opiekuna Michasia.
0: A, że Leszka.
1: Tak, Leszka. Ratować Leszka, bo ten jego kolega zapędził go w kozirób.
0: W kozirób go zapędził.
1: I oni nie wiedzieli, że to jest tylko powiedzenie, a oni powiedzieli, że uchronimy tego Leszka przed najazdem tego. Koziołka Matołka.
0: A, że koziołek Matołek chciał zapędzić w kozi róg. No. A to powiedzenie tylko. Dobrze, że Leszek i Wojtek im to wszystko wyjaśniają. No. Bo oni się czasami gubią w tych swoich pomysłach i rozmyślaniach, tak. Ale chyba ich dzisiaj pozdrowimy. Co ty na to, Helu? No, Adasiu, Michasiu, jak nas słyszycie, to pozdrawiamy was serdecznie. I kogo jeszcze pozdrowimy?
1: Majla, takiego pieska fajnego.
0: Dobrze.
1: Tyja. Babcię moją, to przyszła. Pozdrawiam tatę, mamę, brata. Babcię, dziadka. Bo mam jeszcze, ale ta babcia to też nie ma.
0: Dobrze, pozdrawiamy serdecznie. No i ciebie, Helu. My pozdrawiamy tutaj całe Polskie Radio dzieciom.
1: A proszę pani.
0: Tak.
1: A czy krasnoludki się kompletnie wszędzie mieszczą?
0: Mieszczą się, bo są bardzo malutkie. Zmieszczą się wszędzie.
1: A zmieszczą się do mojego mini plecaka?
0: Wiesz, zależy jaki jest mini ten plecak, ale myślę, że są w stanie wszędzie się zmieścić. One są naprawdę tyciunie. Jak chcą otworzyć drzwi do studia, to jeden musi stanąć na ramionach drugiemu. Taką robią wieżyczkę. No i tak Filip im musi pomagać, bo nie dają rady nacisnąć klamki. To takie malutki naprawdę są.

0: mini krasnoludki, tak. Ale bardzo się ucieszyło, że je pozdrowiłaś i się tutaj tak uśmiechają do nas. I do ciebie
1: i
0: przede wszystkim.
1: Panią Anię pozdrawiam.
0: Dobrze. To my też pozdrawiamy panią Anię i ciebie, Helu.
1: I panią też.
0: Dzięki. I dobrego dnia ci życzymy. Dziękuję za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

Tylko 3 minuty zostały do godziny 10, więc poranek powolutku dobiega końca. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Martyna Chuderska, Filip Górski. Mam nadzieję, że temat powitań i rytuałów powitalnych z różnych stron świata przypadł wam do gustu. Możemy dzisiaj też szukać takiej komunikacji bez słów, czyli różnych gestów powitania, a może to dzisiejsze poranne spotkanie zainspiruje was do tego, żeby wymyślić jakiś sposób powitania w rodzinie, który będzie tylko wasz i będzie takim waszym kodem, takim szyfrem i nikt inny nie będzie tego znał, a wy będziecie wiedzieli, co to oznacza. No, czasami są takie słowa, albo właśnie takie gesty, albo takie w ogóle słówka, które wymyślane są tylko w konkretnej rodzinie, więc na pewno warto je zapamiętywać i celebrować. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, pięknego dnia wam życzymy. Martyna Chuderska, Filip Górski i do usłyszenia w poranku jutro, punktualnie o 7:30. Pa, pa!

0: autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Hop, do góry!
2: Hop, do góry, wysoko, wysoko skaczemy. Dzisiaj ja, Jacek Zawada, i wydająca tę sportową, bardzo aktywną, wakacyjną audycję Daria Brzezińska. Na zegarach 10:00. Czy jesteście już dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, drodzy wakacjowicze, tak mógłbym chyba rzec, czy jesteście już po takim porannym rozruchu, po porannej gimnastyce, a może ktoś z Was już pływał rano? W basenie, w jeziorze lub w morzu, a może jakaś inna aktywność fizyczna, poranna aktywność fizyczna, dziś w tę środę 8 lipca jest już za Wami. Jeśli tak, to koniecznie nam o tym opowiedzcie, bo to jest właśnie taka audycja, jak sama jej nazwa wskazuje, hop! Do góry, w której będziemy skakać, w której będziemy się ruszać, w której będziemy biegać, w której będziemy odbijać piłeczkę rakietą na korcie tenisowym, w której będziemy uderzać piłkę w kierunku siatki i w której będziemy szukać przeróżnych form ruchu, przeróżnych form aktywności. I taka bardzo fajna, myślę, że wakacyjna aktywność pojawi się dzisiaj w naszej audycji i będzie królową dzisiejszego hop do góry, chociaż tak naprawdę, tak jak wspomniałem kilka chwil wcześniej, wszystkie dyscypliny sportowe i wszystkie formy ruchu bardzo nas interesują, a szczególnie te, których można doświadczać, które można wykonywać na zewnątrz, przy pięknej, wakacyjnej pogodzie. Ja dzisiaj do studia nie przyszedłem, ja dzisiaj do studia nie przyjechałem, ja dzisiaj do studia przyfrunąłem. W Warszawie jest tak ogromny wiatr, że wszyscy nasi radiosłuchacze, którzy mieszkają właśnie w tym mieście, niech dzisiaj na siebie uważają, żeby was gdzieś nie zwiało na drugi koniec miasta. Zatem, drodzy radiosłuchacze, hop do góry, 3, 2, 1, startujemy, zaczynamy.
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie. I teraz... pełny luz.
4: Czy tak dobrze?
3: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w

I jeszcze ja. Nie bez kozery, drodzy radiosłuchacze, rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą audycję Hop do góry od Hupaj, siupaj, łupaj, cupaj, od piosenki, którą wykonuje z taką energią i z takim wspaniałym, pozytywnym dynamizmem Tygrysek z Kubusia Puchatka, bo pamiętacie, co robił Tygrysek w Kubusiu Puchatku? On skakał, coraz szybciej skakał i my dzisiaj to tytułowe Hop do góry również wykonamy w tej audycji razem z Tygryskiem i mam nadzieję razem z wami, ale również z naszym gościem, który pojawi się za kilkanaście minut w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Będziemy skakać do góry, potem będziemy spadać bezpiecznie na dwie nogi z powrotem na to przedziwne elastyczne, o tak chyba mogę powiedzieć, podłoże, od którego znowu będziemy odbijać się do góry i znowu będziemy spadać na dół i znowu do góry i znowu na dół i tak hop do góry, hop do góry, hop do góry aż do godziny 12. Zatem czy już wiecie, jaką dyscypliną sportową, jaką aktywnością fizyczną zajmiemy się dzisiaj? Skok do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół. Cóż to za aktywność sportowa? 22 6 45 20 55. Jestem ciekaw waszych odpowiedzi, jestem ciekaw waszych przemyśleń na ten temat, które nie muszą chyba odbywać się zbyt długo, bo odpowiedź chyba nasuwa się sama na myśl. Jeśli wiecie, o jakiej dyscyplinie dzisiaj porozmawiamy, to proszę bardzo, dzwońcie do nas.

w naszej audycji właśnie będziemy udowadniać, że sport to zdrowie. Tak jak wspaniale zaśpiewały przed chwilą czereśnie. Chociaż tak naprawdę chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że sport to zdrowie, że sport pomaga nam rozwijać nasze ciała, nasze organizmy. Dzięki temu czujemy się po prostu lepiej, kiedy jesteśmy aktywni. I dzisiaj będziemy uprawiać sport, będziemy skakać hop do góry, w górę, w dół, w przód i w tył. Hop, hop, hop, sa, sa, hop, sa, sa. Skaczą dzieci na trampolinie pod same jasne niebiosa. To fragment wiersza Anny Bednarek, a my dzisiaj właśnie na trampolinach będziemy skakać, na przeróżnych trampolinach, małych, większych, takich, które można rozstawić w przydomowym ogródku. Wybierzemy się również do parku trampolin i będziemy zastanawiać się, jakie akrobacje, jakie ćwiczenia prostsze i bardziej skomplikowane można wykonać właśnie skacząc na trampolinach lub na trampolinie jednej, dwóch, a nawet kilkunastu. Kto z was, którzy jesteście teraz z nami, uwielbia skakać na trampolinach i co w tym jest takiego fajnego? Ostatni raz na trampolinach skakałem z moimi siostrzenicami 2 albo 3 lata temu i rzeczywiście przeskakiwaliśmy, będąc w parku trampolin, z jednej trampoliny na drugą. I powiem szczerze, że ja jako dorosły mogłem na chwilę zamienić się w takie dziecko skaczące po trampolinach, więc zastanawiam się, jaką radość i jakie dobre emocje i uczucia wywołuje w naszych najmłodszych radiosłuchaczach właśnie skakanie na trampolinach. I co w tym jest takiego przyjemnego dla was? I czy możecie nam polecić jakieś proste czy bardziej skomplikowane akrobacje na trampolinach? 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony w temacie trampolin, a my zastanówmy się może na chwilę i rozłóżmy na czynniki pierwsze takie oto pytanie. Co to właściwie jest ta trampolina? Jest to specjalna mata, na której możemy wysoko, ale i bezpiecznie, co jest bardzo ważne, się odbijać. Trampolina jest rozciągnięta na takich mocnych sprężynach albo na elastycznych taśmach. I dzięki właśnie tym taśmom lub sprężynom każdy skok przypomina taki mały lot, który trwa też krótko, bo za chwilę spadamy bezpiecznie, podkreślam, wracamy na trampolinę. Myślę, że przede wszystkim nasi najmłodsi radiosłuchacze bardzo, bardzo lubią to uczucie unoszenia się w powietrzu, ale tak jak wspominałem przed chwilą, ja też jako dorosły człowiek uwielbiam czasem poskakać sobie na trampolinie i czuję się wtedy jak dziecko. I jest coś chyba niesamowitego w tym, że można na kilka chwil unieść się wysoko, a potem znowu spaść na ziemię.

bezpiecznie. Jest w tym dużo radości, chyba u każdego, kogo widziałem wtedy w tym parku trampolin, w którym byłem z moimi siostrzenicami, widziałem radość i właśnie uśmiech na twarzy, niemal od pierwszego odbicia. Przypominam sobie też, że były osoby, które trochę się bały, ale to były też takie osoby początkujące, które jeszcze nigdy nie miały do czynienia z trampolinami. Jak później się okazało, te pierwsze obawy były bezzasadne. Nie było żadnych powodów ku temu, żeby bać się skoków na trampolinach. Tym bardziej, że w takim parku trampolin nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy tylko z naszymi opiekunami, ale też z profesjonalnymi trenerami i opiekunami, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich, którzy sobie skaczą w górę. Na takich trampolinach można nie tylko się bawić, można nie tylko ćwiczyć, ale i trenować swoje ciało i wzmacniać to swoje ciało do różnych dyscyplin sportowych, przygotowując je do różnych dyscyplin sportowych. Mogą być trampoliny małe, takie do domu, czy raczej do ustawienia w ogrodzie przed domem, ale też duże, które właśnie spotykamy w parkach trampolin. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet zawodowi sportowcy wykorzystują trampoliny podczas treningów i to jest doskonały przykład tego, że ruch może być znakomitą zabawą. Zatem, drodzy radiosłuchacze, teraz razem z wujkiem Ogórkiem robimy hop do góry.

Na trampolinie przynosi nam coraz więcej sukcesów, ale nie mówię tutaj o jakichś medalach czy pucharach, tylko o takich drobnych sukcesach, że po kilku treningach potrafimy zrobić już więcej. Po kilkunastu treningach otrzymujemy, to znaczy wypracowujemy kolejne umiejętności w skokach na trampolinie i potrafimy zrobić coraz więcej trików. Zatem regularność na pewno pomaga nam osiągnąć taki sukces, o którym tak fantastycznie zaśpiewał przed chwilą w sportowej piosence Wujek Ogórek. A ja nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, że jeśli dziś mówimy o trampolinach, to cała historia trampolin zaczęła się prawie 100 lat temu. Za twórcę trampoliny uważamy amerykańskiego gimnastyka i akrobatę George'a Nissena, który swego czasu obserwował sobie artystów cyrkowych, którzy po występie odbijali się od takich siatek zabezpieczających w cyrku. I wtedy ten pan George Nissen pomyślał sobie, że można by zbudować takie urządzenie służące tylko i wyłącznie do skoków, do skakania. Razem ze swoim przyjacielem skonstruował pierwszą nowoczesną trampolinę i stało się to w latach 30. XX wieku, więc prawie 100 lat temu. Początkowo ta trampolina służyła do treningów gimnastyków i akrobatów. Ale z czasem zaczęto wykorzystywać ją także do ćwiczeń wojskowych, do szkolenia pilotów. I z biegiem lat trampoliny stawały się coraz bezpieczniejsze wtedy, gdy je udoskonalano. Wiedząc, co trzeba jeszcze zmienić w budowie, w powierzchni trampoliny, by była jeszcze bardziej bezpieczna dla ludzi. A dzisiaj trampoliny są znane niemal na całym świecie i co? I jest to tak fajny sport, że można go uprawiać przez cały rok, ale szczególnie tak sobie myślę latem, na świeżym powietrzu, kiedy jest mnóstwo dyscyplin, takich jak na przykład tenis, albo takich jak na przykład koszykówka, albo jak piłka nożna, albo jak właśnie trampoliny, można te ćwiczenia, można tę aktywność sportową uprawiać na zewnątrz, przy świeżym powietrzu, przy słoneczku i to jest chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, którą moim zdaniem przynosi lato i przynoszą wakacje. A już za chwilę robimy hop do góry z naszym gościem. Po piosence zostańcie z nami i pomagajcie mi, drodzy radiosłuchacze, zadawać pytania naszemu gościowi, który wie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo na temat trampolin. Zatem jeśli komuś z was jakieś pytanie do naszego eksperta w dziedzinie trampolin przychodzi już do głowy, to nie wahajcie się wybrać telefonu do studia 226452055, zamienić się w dziennikarza Polskiego Radia Dzieciom i zadać jedno, dwa lub maksymalnie trzy pytania dotyczące oczywiście trampolin. A teraz trochę poskaczemy w rytm piosenki.

0: do góry zrobił do naszego studia nasz gość, którym w tym momencie jest skaczący na trampolinach dzień i noc, Aleksander Kłos z Aeroparku Trampolin i sali zabaw Space Kids dla dzieci. Dobrze wymówiłem całą nazwę?
1: Dzień dobry, tak, idealnie.
0: Dobrze. Aleksandrze, powiedz nam, kiedy miał miejsce twój pierwszy skok na trampolinie? Jakie to było uczucie? Ile miałeś lat? Czy pamiętasz? Czy był bezpieczny? Wszystko opowiedz nam na temat takiego pierwszego skoku.
1: Doskonale pamiętam, nawet wiem, że miał on miejsce, bo troszkę daleko od nas, bo w Krakowie. Natomiast wspominam to jako taki pierwszy moment pewnej nieważkości i oderwania od takiej standardowej formy sportu, czyli coś, co było kompletnie inne w ujęciu poczucia, coś, co dało troszkę takiej wolności i nawet jeszcze wtedy pewnie z paroma dodatkowymi kilogramami spowodowało, że człowiek mógł się poczuć lżejszy.
0: Ile miałeś wtedy lat, pamiętasz?
1: A to już 23. Aha. Ja późno wylądowałem na trampolinach, ale za to miękko.
0: Miękko, czyli bezpiecznie, prawda?
1: Zgadza się.
0: A w jakim wieku są osoby? Ciekaw jestem, te najmłodsze, które przychodzą do waszego parku trampolin, żeby właśnie sobie poskakać na trampolinach.
1: Nasze minimum, które my nałożyliśmy, to jest wiek 4 lat. Jest to minimum, które zostało też troszkę podwyższone względem preferencji i względem sugestii producenta sprzętu. Z racji na to, że też zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim tempie rozwijają się dzieci, wiemy, że ten rozwój jest też, jeżeli chodzi o te kwestie czysto fizyczne, nie zawsze idealnie zrównany. Jednak trampoliny są nie tyle, że sportem jakimś kontuzjogennym, ale są sportem, który po prostu wymaga pewnego rozbudowania i wybudowania fizycznego. Dlatego czwarty rok życia uznajemy za takie minimum, kiedy już wiele procesów, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, zaczyna albo przyspieszać, albo już zaczynają się na tyle wzmacniać niektóre kości, że jest to już ten moment, w którym jak najbardziej można przyjść z dzieckiem na trampolinę.
0: No dobrze, to rodzice przychodzą z dzieckiem na trampolinę i skaczą razem z nim. Czy dziecko może poskakać z innymi dziećmi? Czy może poskakać z trenerem?
1: Jak najbardziej może. Tutaj będą pewne wyłączenia, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo na pewno nie mogą skakać razem na jednej trampolinie, a wiemy, że bardzo często rodzice chcieliby poskakać. W ogóle kwestie bezpieczeństwa są najczęściej rzeczami, które powodują, że może być jakiś mały niesmak, czy ktoś na przykład nie rozumie, że coś, co dla nas jest oczywiste, wejście w zwykłych skarpetkach na przykład na obszar parku trampolin, gdzie jest bardzo ślisko, gdzie wszystkie obicia są ze specjalnego materiału, może skończyć się wywrotką. Jestem tego dobrym przykładem, bo zdarzało mi się wejść po prostu na obszar parku w niekoniecznie dobrze dostosowanym, no nie obuwiu, a skarpetkach. Jest naprawdę ślisko. Dlatego na przykład bardzo ważne są te kwestie właśnie przestrzegania tych zasad bezpieczeństwa i to jest i dla dzieci, i dla rodziców, ale też nie jest to tylko dla dzieci, to od razu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, bo tak jak mówimy o tej dolnej granicy czwartego roku życia, tak górna na dobrą sprawę nie istnieje, ponieważ

0: Znamy przypadki odwiedzających nas w parku osób, myślę, że dobrze po 60, które potrafiły kręcić niesamowite triki akrobatyczne, lepsze niż niejedna osoba w szczycie wieku.
1: Naprawdę? Nawet 60... Przepraszam, no to nie jest jakaś ogromna liczba, ale nawet 60-latkowie przychodzą do was poskakać, tak?
0: Oczywiście. Co prawda możemy tutaj raczej mówić o przypadkach liczonych na palcach jednej ręki, niemniej jak najbardziej są takie osoby.
1: Świetnie, to cieszymy się, że sport w narodzie jak najbardziej jest,
0: prawda? To jest pasja, która pozostaje na lata i nieważne, czy zacznie się ją uprawiać przy 10 roku życia, 20 czy 30, jeżeli ktoś pokocha, to zostaje na długo.
1: Czy ty, Aleksandrze, uprawiasz jeszcze jakieś inne dyscypliny sportowe, czy trampoliny to zdecydowanie twój numer jeden?
0: Powiedziałbym, że numer jeden, jeżeli chodzi o rozrywkę, natomiast tak, mam swoje inne, troszkę nudniejsze i długodystansowe dyscypliny sportowe.
1: Zradzisz nam, jakie to są? Czy...
0: Triatlon.
1: Triatlon.
0: Tam, gdzie nic się nie dzieje przez kilka godzin, a potem nagle znajomi widzą cię dopiero na samej mecie.
1: Nie, no to rzeczywiście nuda. Wracamy do trampolin. Ale to ciekawe, że wspomniałeś o tym triatlonie, bo jestem ciekaw, czy takie treningi na trampolinach pomagają jakoś tobie jako triatloniście?
0: Myślę, że możemy zauważyć bardzo dużo takich rzeczy, w których trening, czy to parkurowy, czy trening akrobatyczny, oczywiście w jakimś mniejszym zakresie, jest w stanie wspomóc, bo jednak tutaj trenujemy też mięśnie głębokie, stabilizację, która jest niesamowicie ważna przy chociażby bieganiu. Gdzieś takie ćwiczenia, które wręcz wchodzą w zakresy pliometryczne. Ogólnie rzeczy, które pewnie nie będą bardziej nudne, jeżeli będziemy o nich rozmawiać, ale potem w przełożeniu są jedną z takich fajnych składowych, która daje dużo siły. Ale na pewno, jeżeli chodzi o taką rozrywkę i o siłę również, którą możemy tutaj wskazać, to bardzo polecam Tor Ninja, ściankę wspinaczkową, to również mamy Veyro i to jest też rzecz, która jest jedną z najbardziej aktywizujących przez zabawę rzeczy, przy okazji w tych pozytywnych efektach ubocznych dających właśnie siłę, rozwój i te wszystkie poboczne pozytywne przymioty, właśnie jak koordynacja ruchowa, jak stabilizacja, no i masa zabawy.
1: Tor Ninja, cóż to takiego? Brzmi bardzo zachęcająco dla wszystkich sportowców.
0: I zdecydowanie jest. Mam wrażenie, że najbardziej dla tatusiów, którzy przychodzą z dziećmi do parku, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, które od razu rzucają im się w oczy i do których się kierują. Mamy 3 tory ninja, a w zasadzie jeden duży, który jest podzielony na 3 różne poziomy. I na tych różnych poziomach mamy dostosowane do różnych umiejętności tory, składające się tak z takich 3 konkretnych setów przeszkód.
1: Poczekaj. Tor Ninja, czyli coś takiego, co oglądaliśmy w jednym z programów telewizyjnych? Takie różne...
0: Zgadza się. Tak? Mogę od razu powiedzieć, że na najcięższym torze znajdują się przeszkody, które dosłownie moglibyśmy zobaczyć w telewizji, które myślę, że w niektórych przypadkach nawet widzieliśmy. I jeszcze na dodatek, na zachętę, jeżeli ktoś się lubi mierzyć, to dodam, że na każdym torze mamy pomiar czasu, więc można przyjść ze znajomymi i sprawdzić, kto realnie jest najszybszy.
1: No to naprawdę brzmi bardzo zachęcająco, bo to oznacza, że nie tylko dzieci mogą się dobrze bawić, ale i dorośli w różnym wieku, tak jak wspominałeś o tych 60-latkach.
0: Zdecydowanie,
1: prawda?
0: Tak. Z jednym małym zaznaczeniem, rodzice dzieci do wieku 7 roku życia muszą przede wszystkim przykładać uwagę do tego, co robią ich dzieci i tak jak wchodzą na jednym bilecie w jednej cenie na park trampolin i głównym zadaniem jest pilnowanie swoich pociech, ponieważ to tutaj troszkę tak jak na basenie. Mimo, że sama woda na przykład może być opanowana przez uczestnika, to nie oznacza, że na przykład przebiegając w miejscu, gdzie de facto na przykład biegać nie można, nie jest możliwe stworzenie zagrożenia dla siebie czy dla kogoś innego. Chodzi tylko o takie zwykłe zasady współistnienia na parku i bezpieczeństwa.
1: I po prostu bezpieczeństwa dla siebie i dla innych, prawda?
0: Rodzic jest bardzo ważny pod tym względem, żeby na przykład to młodsze dziecko nie wbiegło na przykład w jakiegoś starszaka, który trenuje, niech będzie, 5-krotnego fiflaka i leci po ścieżce akrobatycznej, bo wtedy jedyne co widać to jest tylko góra i dół z perspektywy osoby trenującej, więc musimy po prostu dbać o swoje bezpieczeństwo wzajemnie. Natomiast to nie różni się niczym od takiego zachowania bezpieczeństwa, jak na przykład na chodniku czy przy ścieżce rowerowej. Nie jest to nic wybitnego i wykraczającego.
1: Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
0: Zgadza
1: po prostu
0: się,
1: prawda? A jeżeli przyjdzie do was kilkoro albo kilkanaście dzieci, które są jedną grupą i chcą fajnie spędzić czas na trampolinach, to co
0: to dobrze trafiły przede wszystkim.
1: Prawda?
0: Zgadza się.
1: I co wtedy im zaproponować? zaproponujecie, tak żeby wyszły jeszcze z większym uśmiechem niż przyszły?
0: Zaproponujemy albo zajęcia z animatorem, albo tak jak teraz

0: przez całe wakacje organizujemy zajęcia, które opierają się na dwóch dyscyplinach, parkurze i akrobatyce właśnie. I są to zajęcia, które mają przez podstawy i pokazanie tego wprowadzenia do obu tych dyscyplin, pokazać dzieciom, co jest fajnego właśnie w tych dwóch odnogach, które u nas można trenować. Oczywiście jest więcej rzeczy, które można trenować, ponieważ prowadzimy przez cały sezon, przez cały semestr, tak naprawdę oba semestry, letni i zimowy, zajęcia z różnych dyscyplin i też z pewnych odnóg i akrobatyki i parkouru. Natomiast jeżeli chodzi o takie pierwsze kroki i złapanie pasji, to jest właśnie w moim odczuciu najlepsza forma, ponieważ może skierować dzieci, pokazać im to, co jest fajnego w obu tych dyscyplinach i zarazić taką pasją, ale bez jeszcze jakiejś takiej presji, która często pojawia się na przykład dołączając do klubów sportowych, czy decydując się na zapisanie, niech będzie, do szkoły muzycznej, gdzie jest to już taki, no praktycznie full time, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Więc taka przystępna forma, która pozwala poznać te najfajniejsze rzeczy związane z tym sportem, przy okazji troszkę zabawy i takiego sportu wprowadzanego przez zabawę do życia. No i przede wszystkim aktywne wakacje zamiast siedzenia przed komputerem, chociaż tutaj też personalnie wcale nie jestem jakąś opozycją do tego. Wszystko musi być zrównoważone.
1: Tak jest, ale wspomniałeś w swojej opowieści o tych różnych dostępnych sprzętach sportowych i aktywnościach sportowych, o czymś takim jak parkour, prawda? Mhm. Co to takiego? Wyjaśnijmy naszym radiosłuchaczom, bo to jest bardzo ciekawe, bardzo też efektowne, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tego słowa i nie wie, z czym to się je. Rozwijmy proszę ten wątek.
0: W wielkim skrócie, gdybym miał nazwać jakoś parkour, to jest najbardziej właśnie efektowne i często też efektywne przedostanie się z punktu A do punktu B po drodze, mijając różne przeszkody, czyli na przykład barierki, czy pewnego rodzaju specjalne klocki, które mamy przygotowane do takiego treningu. Można teoretycznie na ten klocek wbiec i z niego zbiec, ale można też zrobić tak zwanego volta nad nim i gdzieś układając nogi bokiem przedostać się o wiele szybciej. No, myślę, że parkour wiele osób, zwłaszcza urodzonych pod koniec ubiegłego wieku, może kojarzyć, bo jednak jest to dosyć, czy była w wielu kręgach popularna dyscyplina. Niemniej jest to znowu też bardzo uniwersalne i bardzo ogólnorozwojowe zajęcie, które pozwala podobnie jak akrobatyka, chociaż w troszkę innych, przez inne ruchy, przez inne ćwiczenia, osiągnąć też taką bardzo ogólną sprawność i w kontekście ogólnorozwojowych ćwiczeń jest przede wszystkim też niesamowitą zabawą.
1: To co, teraz chyba możemy podsumować tę pierwszą część naszej rozmowy, Aleksandrze, takim hasłem, o jakim zaśpiewają za chwilę śpiewające brzdące, czyli sport to jest dobra zabawa. Co ty na to?
0: Zdecydowanie tak.
1: No to słuchamy.

Drodzy radiosłuchacze, ze mną w studiu cały czas jest Aleksander Kłos z Parku Trampolin i sali zabaw Space Kids Aero, a mi się powoli kończą pytania, więc może ktoś z was ma jakieś pytanie dotyczące

0: trampolin i zechcę je zadać naszemu gościowi. 22 645 2055. Jeśli chcecie dołączyć do naszej rozmowy, jeśli coś was bardzo interesuje w tym temacie, to dzwońcie. Aleksander będzie odpowiadał na wszystkie pytania, prawda?
1: Na wszystkie.
0: A ja wiem, Aleksandrze, że i oprócz trampolin w waszym parku trampolin jest też ścianka wspinaczkowa. Co w tym jest fajnego? Bo tutaj też możemy przysłowiowo zrobić trochę takie hop do góry, może nie od razu tak jak na trampolinie, tylko krok po kroku, ale co jest ciekawego też w takiej formie aktywności i dlaczego to też może być fajne, żeby zapoznać się z taką formą aktywności teraz, latem, w wakacje?
1: No, to myślę, że pora roku tu nie ma większego znaczenia na szczęście w przypadku ścianek wspinaczkowych, bo jesteśmy niezależnie zawsze dostępni, tak samo otwarci praktycznie 360 dni w roku. Natomiast do czegoś innego tutaj możemy nawiązać, a właśnie do tego, w jaki sposób wspinaczka w ogóle sama w sobie jest bardzo ciekawym sportem. Nie lubię słowa fajny, ale jest, tak upraszczając, jest naprawdę fajnym sportem, ponieważ znowu trenujemy tutaj bardzo dużo mięśni naraz, jeżeli chodzi o to sportowe podejście, ale są jeszcze te fajne aspekty, czyli trenowanie głowy, bo jednak jest to przełamywanie często lęku wysokości i to w bardzo, ale to bardzo bezpieczny sposób. My korzystamy w parku z zabezpieczeń trublu, czyli z takich licencjonowanych, profesjonalnych systemów autoasekuracji, które powodują, że niepotrzebne są dwie osoby. Oczywiście zawsze potrzebny jest trener bądź animator, który upewni się, że uczestnik jest dobrze przypięty do samego systemu. Natomiast już mówiąc o samej wspinaczce, to jest właśnie ten sport, który też daje niesamowicie dużo frajdy i który wydaje mi się, że w wielu przypadkach zaczyna się uprawiać właśnie nie dla sportu, a dla samej tej zabawy i tego momentu, kiedy stanie się na samej górze ściany i trzeba zrobić hop tylko wtedy w dół i trzeba się troszkę przełamać pod względem tego takiego mental bloka, który czasami się pojawia na samej górze, ale to jest też niesamowicie nobilitujące poczucie, kiedy już się przełamie ten stres, kiedy przełamie się jakiś mały strach, który w nas się pojawia i potem zaczyna się z tego tylko zabawa, bo ścianki wspinaczkowe też są grejdowane, czyli mamy różne poziomy trudności. W naszym przypadku my jesteśmy przede wszystkim nastawieni na taką rozrywkową formę wspinania, gdzie znajdziemy wejro drogi o różnym poziomie trudności, ale będą one bardziej subiektywnie, dla jednej osoby będą łatwiejsze, dla innej osoby będą trudniejsze, natomiast najważniejsze będzie to, że znajdziemy różne rodzaje chwytów, różne rodzaje dróg, które mają być właśnie tym takim przetarciem na dzień dobry i moim zdaniem świetnym sposobem właśnie na wprowadzenie się w cały ten świat wspinaczki i sprawdzenia, czy jest to dla nas, bo później idąc im wyżej, czy też po im cięższych drogach, to ten poziom wspinaczkowy i w ogóle kompletność tego sportu zaczyna wymagać coraz to więcej nakładu siły, nakładu pracy. Ale znowu, nobilitacja i to przełamywanie jest we wspinaczce świetne, dlatego mówię to pod tym kątem, że lubię Eiro jako uczestnik też czasami zabawy za to, że mogę podczas jednej wizyty sprawdzić, czy dzisiaj się powspinam, czy poskaczę, przejdę tor ninja, może zagram w piłkę na multisporcie, czy poskaczę do basenu z gąbkami, mając również możliwość przetestowania pewnych akrobacji, których no na przykład na płaskiej czy na trampolinie nigdy bym się nie odważył zrobić, bo jednak lądowanie w basenie z gąbkami jest zawsze komfortowe. Najciężej wyjść.
0: Tak, komfortowe i przynosi też dużo radości. Sprawdziłem to kilkukrotnie z moimi siostrzenicami w takich miejscach właśnie jak Eiro. A jeżeli chodzi jeszcze o tę ściankę wspinaczkową, przypomniało mi się to, że mam znajomą ze studiów, która z całą rodziną regularnie chodzi na taką ściankę wspinaczkową i jeśli wyjeżdżają na wakacje, to zawsze sprawdzają, czy jest w tej danej lokalizacji właśnie ścianka wspinaczkowa. Ale jeśli ktoś przychodzi do was, Aleksandrze, żeby rozpocząć swoją przygodę ze ścianką wspinaczkową, to rozumiem, że najpierw powinien odbyć taki kurs, trening z trenerem, z kimś, kto opowie, jak się wspinać, czy nie?
1: Zawsze w naszym parku na ściance znajduje się animator bądź trener, który takie małe wprowadzenie i najważniejsze rzeczy związane z bezpieczeństwem podpowie. Natomiast jako, że korzystamy właśnie z tego systemu autoasekuracji, który wymaga od uczestnika tylko

0: sprawdzenia, w zasadzie przede wszystkim od opiekuna, sprawdzenia, czy jest, czy dobrze jest spięta uprząż z tym systemem autoasekuracji. Nie potrzeba tego całego wprowadzenia, które zazwyczaj mamy, idąc wspinać się na linę tak zwaną, czyli tam, gdzie asekurującą osobą jest właśnie drugi uczestnik, gdzie trzeba korzystać z kubka, grigli bądź innego przyrządu asekuracyjnego, bo tutaj właśnie ten element wpływu osoby wspinającej się bądź asekurującej jest ograniczony absolutnie do zera i jedyne, co trzeba wiedzieć, to to, w jaki sposób się wspinać. Czyli to, że o wiele więcej ciężaru kładziemy na nogi, ręce są raczej tylko do tego, żeby przytrzymać ciało w pionie, żeby aż tak się nie spompować, żeby aż tak się nie zmęczyć. Więc na pewno wszelkie rady, które można byłoby otrzymać od takiej merytorycznej strony, można dostać u nas. Natomiast właśnie ta forma dosyć uproszczona przez autoasekurację powoduje, że nie musimy tutaj robić tego całego wprowadzenia, bo po prostu uczestnik jedyne, co musi umieć zrobić, to w pewnym momencie odbić się od ściany i bezpiecznie zjechać na sam dół.
1: I wtedy jak zjedzie na sam dół, może wrócić na trampoliny i znowu sobie na nich skakać?
0: Albo przepiąć się na inną drogę i spróbować innej drogi o innym poziomie albo o innej charakterystyce, jeżeli chodzi o wspinaczkę.
1: Tak, oczywiście, ale teraz właśnie chciałbym znowu wrócić do pierwszych naszych pytań, czyli do trampolin. Jak wygląda cała wizyta w parku trampolin, jeśli ktoś przychodzi po raz pierwszy? Gdybyś mógł krok po kroku opowiedzieć, tak żeby osoby, które myślą sobie, ha, mam więcej czasu, mam wakacje, to może te trampoliny, może spróbuję, ale co tam się robi? Nikt mi nie pokaże, nikt mi nie powie. Jeśli ktoś ma jakieś takie małe obawy, małe opory, opowiedz proszę, kroczek po kroczku, co z czym trzeba zrobić, żeby fajnie spędzić pierwszą wizytę w parku trampolin.
0: To przede wszystkim, najpierw warto jest kupić bilet online, bo jest zawsze troszkę taniej, a potem jak przychodzimy, to przede wszystkim ważne jest to, że albo jeżeli mamy poniżej 18 roku życia, przynosimy ze sobą zgodę od rodzica, albo najlepiej przychodzimy z rodzicem, który też może w jakiś sposób w tej zabawie uczestniczyć. Zawsze fajniej i raźniej jest przyjść w kilka osób, dodatkowo z opiekunem.
1: A jeżeli
0: rodzic na przykład nie chciałby akurat się tego dnia spocić, no to zapraszamy na kawkę rodzica i na pewno znajdzie coś dobrego, słodkiego dla siebie, żeby przy okazji obserwowania pociech z antresoli, a to też myślę, że dla rodziców bardzo ważne, bo w Aero widok na park trampolin rozciąga się z kawiarni, więc można cały czas ten kontakt wzrokowy mieć i wiedzieć, co robi dziecko, więc jest to dodatkowy komfort dla obu stron. No ale jak już wejdziemy, zanim rodzic trafi na kawkę, to uczestnicy, którzy przychodzą na park trampolin, przechodzą szkolenie. Szkolenie właśnie, podczas którego dowiadują się o tym, w jaki sposób zachowywać się na parku trampolin. Przede wszystkim upewniamy się, czy wszyscy mają skarpetki antypoślizgowe dla ich bezpieczeństwa. Następnie...
1: Które zapewne można też kupić u
0: jak
1: was,
0: najbardziej,
1: prawda?
0: Oczywiście. Nie trzeba się doposażać, jest to kwestia kilku złotych, a zmienia absolutnie kwestię bezpieczeństwa. Następnie wszyscy uczestnicy wchodzący na konkretną godzinę przechodzą takie krótkie szkolenie, wideo właśnie, podczas którego dowiadują się o tym, dlaczego i że nie można skakać we dwie osoby albo więcej na jednej trampolinie, niezależnie od jej rozmiarów, w jaki sposób należy się poruszać po parku, a potem przechodzimy do ważnego punktu, który myślę, że jest pierwszym takim elementem, który odróżnia nas od wielu innych obiektów. Przechodzimy do obowiązkowej rozgrzewki. Rozgrzewka jest rzeczą, która potrafi zniwelować kilkunastoprocentową szansę na kontuzję, procent, albo nawet ją wyłączyć, ponieważ nierozgrzane stawy, nierozgrzane mięśnie to jest najczęściej główny powód, przez który dochodzi do kontuzji. A więc wszyscy, którzy wchodzą do nas na park trampolin, muszą się rozgrzać. Nie trwa to długo, a zmienia naprawdę bardzo dużo, bo jak mówię, stawy skokowe, stawy kolanowe, ręce, to są wszystko partie ciała, które bardzo aktywnie działają. Choć mogłoby nam się wydawać, że głównie skaczemy na nogach, to jednak obręcz tutaj barkowa też ma potężny wpływ na stabilizację. Czasami właśnie stwierdzimy, że chcemy być być ninżą, wskakujemy na tor, złapiemy się czegoś i rozgrzana ręka, rozgrzane mięśnie inaczej przyjmują obciążenie, ponieważ już są przygotowane do tego, żeby przyjąć na siebie na przykład nasz ciężar ciała, czy żeby szybciutko coś złapać, chwytność się zwiększa.

zmienia, także mimo, że mogłoby się to wydawać dla niektórych pewnie głupie, to nawet podczas tej rozgrzewki dochodzimy do stawów, do nadgarstków, do palców. To wszystko jest bardzo

0: bardzo chętnie podpowiedzą, jak na przykład zrobić przewrót w przód, w jaki sposób się do tego przygotować, czy jak wykonać jakąś akrobację bezpiecznie, bo to jest właśnie ich rola. Oni są tam po to, żeby zapewnić, że jeżeli ktoś będzie chciał bardziej sportowo się włączyć do tej zabawy i będzie chciał troszkę lepiej albo może efektywniej spędzić ten czas pod względem tym sportowym, to służą radą i pomocą.
1: No dobrze, to teraz Aleksandrze, przyznaj nam się, jaką najtrudniejszą akrobację ty potrafisz wykonać na trampolinie? Jak to wygląda?
0: Nie, na trampolinie nie potrafię zbyt dużo, to mówię od razu wprost. Dlatego właśnie ja jestem fanem trapezu i skoków gąbki, bo wtedy mogę zrobić jakieś przewroty i wtedy mogę się pobawić. Natomiast raczej tutaj zderzenie mojego wieku i innych sportów, które uprawiam, powoduje, że nie jestem najbardziej rozciągniętą osobą, ale rozciąganie też warto do treningu włączyć.
1: No właśnie, bo rozciąganie, stretching też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o trampoliny, prawda?
0: Zgadza się. I jeżeli chodzi o parkour, jeżeli chodzi o akrobatykę.
1: O te wszystkie
0: akrobatykę.
1: Dyscypliny, które wymieniłeś. Kiedy robimy rozciąganie? Po zakończeniu treningu? No bo najpierw jest, tak jak powiedziałaś, rozgrzewka, trening właściwy, albo jak to inaczej powiedzieć, zabawa właściwa. I potem na koniec dopiero jest rozciąganie po tych wszystkich rozgrzanych mięśniach i tej aktywności.
0: Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem takiego statycznego rozciągania na sam koniec treningu, ale to myślę, że będzie wiele osób, które mają
1: filozofię w tym temacie.
0: Tak, i mam jakąś rutynę i inne preferencje, natomiast w moim odczuciu najlepiej jest na koniec, ale to też, co trener, to będzie pewnie inne podejście, ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli poszukać, to znaczna część wskazałaby, że jest to raczej czynność na koniec treningu, po to, żeby już właśnie też takim rozciąganiem z elementami jogi też się wyciszyć, uspokoić i przygotować, bo często zajęcia odbywają się wieczorami, do tego, żeby za chwilkę pójść lulu.
1: To my jeszcze lulu na pewno nie pójdziemy.
0: Ale godzina wczesna.
1: Jak najbardziej wczesna, my się dopiero budzimy w Polskim Radiu Dzieciom. Wracając jeszcze do tego, o czym mówiliśmy, co dają nam trampoliny. Już wiemy, co dają nam, jeżeli chodzi o fizyczność, o nasze ciało. A co nam dają regularne treningi, regularne skoki na trampolinach, jeżeli chodzi o, tak jak to w którymś momencie powiedziałeś, o mental, o takie wzmocnienie naszej głowy, naszego charakteru. Bo przecież sport wzmacnia też charakter człowieka, prawda?
0: Myślę, że przepotężnie i to jest akurat temat, na który...
1: Sprawdzone wielokrotnie, nie tylko przez naukowców amerykańskich, prawda?
0: Tak. I instytuty wiedzy własnej.
1: Wszelakie, tak.
0: Jak najbardziej. Co dają przede wszystkim poczucie tego, że nie stoimy w miejscu i że się rozwijamy. Widząc naszą drogę, zapamiętując to, co robimy na początku, pierwsze kroki, porównując te pierwsze kroki, jak one wyglądały, do tego, co na przykład taki uczestnik zajęć potrafi po 3 czy 4 miesiącach, widzimy, jak dużo można zrobić tym efektem skali, jak dużo można zrobić regularnością, pracą. I to są rzeczy, które w moim odczuciu są jednymi z najcenniejszych rzeczy w sporcie, ponieważ one nie uczą tylko sportu, one uczą powtarzalności. One uczą tego, że czasami może być ciężko, ale później, jeżeli przebijemy się przez pewne granice, jeżeli przebijemy pewne granice mentalne, rzeczy, których się boimy, to okazuje się, że później to, czego naprawdę w życiu możemy się bać, albo kiedy przychodzą jakieś cięższe momenty, to jednak potrafimy sobie z nimi poradzić, ponieważ mamy wypracowaną metodologię, która już wielokrotnie zadziałała w przypadku przełamywania się w tych mało czasami znaczących rzeczach, dużo znaczących rzeczach jak sport,
1: ale takich jednak mniej istotnych takich, życiowo.
0: W których
1: jakby,
0: możemy
1: prawda?
0: Komfortowo tak. się wystawić na pewną, na pewien dyskomfort. I ten dyskomfort zwalczając w ten sposób, właśnie czasami bojąc się na przykład wspiąć, czy zeskoczyć ze ścianki, czy skoczyć z trapezu, robiąc jakiś dodatkowy trik. Potem to uczucie, które jest po przełamaniu tego i które czujemy w momencie, w którym wylądujemy coś, albo w którym pokonamy jakąś drogę, która była dla nas cięższa na ściance wspinaczkowej, zjeżdżamy z tej góry i już wiemy, że nie zjeżdżamy tym samym człowiekiem, tylko silniejszym.
1: To jest chyba największa zachęta. I na koniec jeszcze tak krótko zapytam cię o jakąś najśmieszniejszą albo najdziwniejszą sytuację, którą zaobserwowałeś w Aero właśnie na trampolinach. Przychodzi ci coś takiego do głowy?
0: Oj,
1: z twoim udziałem albo z udziałem uczestników, którzy do was przychodzą?
0: Szczerze powiedziawszy, najczęściej najśmieszniejsze sytuacje to dzieją się z naszymi kochanymi pracownikami.
1: No to proszę zdradzić kulisy.
0: Tylko ciężko jest mi w tym momencie przypomnieć sobie jedną, ale pamiętam, jak pewnego dnia nasz serdeczny

0: Mój kolega Piotr został liderem zmiany i wszystkich instruował przez krótkofalówkę, ponieważ u nas też komunikacja z medykiem, o którym też de facto nie wspomniałem, między innymi, bo jesteśmy chyba jedynym parkiem, jaki ja osobiście znam, gdzie dyżuruje medyk. Na szczęście bardzo często właśnie jego zadaniem jest na przykład wyciąganie z palców niekoniecznie umiejętnie korzystających pracowników biurowych z zszywacza tych zszywek.
1: Czyli medyk się przydaje.
0: Medyk się jak najbardziej przydaje, ale jak mówię, jakieś upadki, urazy, delikatne skręcenia, to jest rzecz, która na przykład może się wydarzyć na prostej drodze. Więc lepiej, jeżeli jest wtedy medyk, który może zadziałać. Natomiast wracając, Piotr instruował wszystkich i wprowadził taką musztrę na parku, że niczym żołnierze wszyscy stali na swoich pozycjach i ewidentnie
1: wczuł się
0: to
1: w rolę,
0: była bardzo dobra
1: chłopak.
0: Zmiana. To była bardzo dobra zmiana.
1: To pozdrawiamy Piotra, tak? Serdecznie. A gościem Polskiego Radia Dzieciom był Aleksander Kło z Aeroparku Trampolin i sali zabaw Space Kids. Aleksandrze, czy ty już napisałeś książkę o trampolinach, czy niebawem napiszesz?
0: Nie, ja chyba wolę mówić niż pisać.
1: A może jakiś podcast w tym temacie?
0: Z przyjemnością.
1: Nie, bo po prostu tak opowiadasz, że można byłoby słuchać. Słuchaliśmy cię z ogromną przyjemnością. Wpadamy do was na trampoliny.
0: Zapraszamy na Łopuszańską 22.
1: I dzięki za wizytę. Hej.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie

0: www.polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja. Hop, do góry!
3: Na zegarach godzina 11, Jacek Zawada, Daria Brzezińska, hop do góry. Jeszcze do godziny 12 wykonujemy takie skoki do góry. A kto z was lubi skakać na trampolinach?

O, to była ballada o panu Tralalińskim. Ciekaw jestem, czy pan Tralaliński interesuje się trampolinami, czy kiedyś skakał na trampolinach. A ja nie wiem, drodzy radiosłuchacze, czy wy wiecie, że na początku ludzie skakali na trampolinach głównie dla zabawy i głównie dla treningu, a dopiero z czasem zaczęto organizować pierwsze zawody właśnie w dziedzinie trampolin. Sportowcy wykonywali coraz bardziej widowiskowe, skomplikowane, trudne ewolucje. Liczyły się wysokość skoku, liczyła się płynność ruchów, żeby te ruchy nie były rwane, i poprawność wykonywania tych trudnych figur. Powstała cała lista przepisów, cała lista zasad oceniania, a w wielu krajach założono

Założono również kluby sportowe. I dzieci mogły uczyć się skakania już od najmłodszych lat pod okiem trenerów. Z roku na rok poziom takich zawodów był, stawał się coraz wyższy i w końcu trampolina, skoki na trampolinie, ewolucje różne na trampolinie stały się pełnoprawną dyscypliną sportową, taką jak piłka nożna, taką jak ping-pong, taką jak badminton i mnóstwo jeszcze innych sportowych dyscyplin. Dzisiaj zawodnicy trenują przez wiele lat, żeby osiągnąć mistrzowski poziom właśnie w tej aktywności sportowej, która wydawałaby się tak prosta i tak mało wyszukana, może na pierwszy rzut oka, żeby aż określać ją mianem dyscypliny sportowej. A rzeczywiście, jeżeli wgłębimy się w temat, to trochę tak jak wspominaliśmy dzisiaj z naszym gościem, można wykonać mnóstwo trudnych ewolucji na trampolinie, widowiskowych albo na takiej ścieżce trampolinowej. Tylko najważniejsza jest regularność, praca, systematyczność i dbałość o to, żeby wykonywać te małe kroczki, kroczek po kroczku i nawet wtedy, kiedy coś nam nie pójdzie, kiedy noga nam się podwinie, kiedy będziemy mieli jakiś kryzys w naszych treningach, bo przecież jest to najnormalniejsza rzecz na świecie, to warto próbować dalej wykonywać te ćwiczenia, jeśli trampolina okaże się naszą sportową miłością, albo przynajmniej przyjaźnią życia, po to, żeby te mniejsze i większe kryzysy przechodzić i wzmacniać siebie, wzmacniać swój charakter właśnie w tej takiej drodze i w takiej dyscyplinie sportowej. A czy ktoś z Was, kto nas teraz słucha, lubi, uwielbia skakać na trampolinach? Co fajnego można zrobić skacząc na trampolinach? Czy znacie jakieś akrobacje lub ewolucje na trampolinach? Kto do nas zadzwoni i nam o tym opowie? Zapraszam śmiało do rozmowy 22 645 20 55.

Carpe diem, czyli chwytaj dzień. I my dzisiaj chwytamy dzień, żeby jak najwięcej w tę środę 8 lipca dowiedzieć się o trampolinach i żeby was zarazić takim bakcylem trampolinowym, o tak bym to określił, a największym marzeniem wielu sportowców, którzy właśnie kochają te trampoliny, skoki na nich, różne ewolucje i akrobacje, są letnie igrzyska olimpijskie.

0: W 2000 roku skoki na trampolinie pojawiły się w programie olimpijskim. To oznacza, że od tamtego czasu wszyscy ci, którzy zakwalifikują się do letniej olimpiady, do letnich igrzysk olimpijskich w dziedzinie skoków na trampolinach, mogą walczyć o medale. Brązowy, srebrny i złoty medal igrzysk olimpijskich. I występy tych najlepszych skoczków na trampolinach rzeczywiście wyglądają niezwykle, jak taki niezwykły, fantastyczny pokaz lotów i pokaz tego, co człowiek, pracując przez kilka, a nawet kilkanaście lat, potrafi zrobić ze swoim ciałem, jak może je ustawić w powietrzu, by wyglądało to naprawdę efektownie dla oglądających widzów, kibiców i atrakcyjnie. Okazuje się, że zawodnicy na olimpiadzie potrafią wzbić się nawet na 8 metrów. 8 metrów. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Nad trampolinę. W powietrzu wykonują oczywiście wiele obrotów, różne salta i wszystko to, cały program skoków na trampolinie musi być precyzyjnie zaplanowany i jest precyzyjnie zaplanowany, przygotowany, przemyślany z trenerami przez wiele miesięcy przed rozpoczęciem letnich igrzysk olimpijskich. Wszystko musi być rozpracowane kroczek po kroczku, bo przecież na tak ważnych zawodach, które odbywają się co 4 lata, jeden drobny błąd w takim programie skoków na trampolinie może kosztować utratę medalu. Oczywiście publiczność zgromadzona na igrzyskach olimpijskich, obserwująca zawody skoków na trampolinach, zawsze nagradza gromkimi brawami zawodników i myślę, że jest to jedna z najbardziej takich efektownych, atrakcyjnych dla oka konkurencji gimnastycznych. Na pewno atrakcyjną będzie również ta rozmowa, którą teraz sobie przeprowadzę z Zosią. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Bardzo dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Słucham?
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Mazur.
0: Skąd?
1: Z Mazur.
0: Z Mazur. I jaka pogoda na Mazurach? Jak dziś tam jest?
1: Pada deszcz.
0: Pada deszcz. A w Warszawie, tu gdzie mamy Centrum Dowodzenia Polskim Radiem Dzieciom, wietrznie, chociaż słonecznie. No dobrze, Zosiu, czy ty masz coś do czynienia z trampolinami?
1: Tak.
0: Co takiego?
1: Skakałam na trampolinie.
0: Słucham?
1: Skakałam na trampolinie.
0: Mhm. To opowiedz, gdzie to się odbywało?
1: W moim ogródku.
0: No właśnie, czyli w takim miejscu, w którym można skakać przez całe wakacje i przez całe lato, jeśli tylko pogoda sprzyja. To powiedz nam, czy skakałaś sama na takiej trampolinie, czy z kimś jeszcze?
1: Z braćmi.
0: Mhm. I co wtedy na tej trampolinie robicie? Jak się bawicie?
1: Gonimy się albo skaczemy.
0: Mhm. Ile osób najwięcej może pomieścić taka wasza ogrodowa trampolina?
1: 3-4.
0: Mhm. I ile czasu lubisz spędzić na takiej trampolinie? Czy to jest chwilka, czy nie liczysz wtedy czasu i może to trwać nawet bardzo, bardzo długo? Jak to właśnie u ciebie wygląda? Halo, halo, Zosiu, słyszymy się jeszcze?
1: Tak.
0: O, powiedz mi, ile czasu spędzasz na takiej trampolinie? Czy to jest kilka skoków i już zmieniacie zabawę, czy wiele godzin nawet możesz spędzić na takich skokach, czy bieganiu po trampolinie?
1: Można długo.
0: Mhm. A co jest takiego przyjemnego w tym? Dla ciebie właśnie. Czy czujesz wtedy radość, czy czujesz wtedy coś jeszcze innego?

Nego? Oj, oj, oj, oj, oj, coś się stało z naszą linią telefoniczną. Zosiu, jeżeli jesteś gdzieś tam jeszcze i nas słyszysz, to wróć do nas. 22 6 4 5 20 55. Tak, nie lubię kończyć tak w połowie słowa rozmów z naszymi radiosłuchaczami, ale czasami tak bywa, bo ta linia telefoniczna no czasami płata nam takie radiowe figle, ale mam nadzieję, że Zosi uda się jeszcze do nas dodzwonić i zachęcam do telefonowania do nas wszystkich tych, którzy mają jakieś ciekawe historie do opowiedzenia odnośnie skoków na trampolinie albo chcą nam opowiedzieć o jakichś ewolucjach czy akrobacjach, jak je wykonać krok po kroku. To też chętnie posłuchamy. A teraz hop do góry zrobimy z Alicją Janosz. Nie będziemy tym razem skakać na trampolinie, ale będziemy bardzo dynamicznie i wesoło tańczyć.

Poskakaliśmy, zrobiliśmy wielokrotnie hop do góry razem z Alą Janosz i jej piosenką Tańcz, a dzisiaj jeszcze do godziny 12 skaczemy, może nie tańczymy, ale właśnie skaczemy na trampolinach. Kto z Was chciałby nam opowiedzieć o jakichś ciekawych ewolucjach na trampolinach? Proszę bardzo.

Nie macie nic do stracenia, możecie tylko do nas zadzwonić i sprawić, że posłuchamy i nauczymy się jakichś nowych akrobacji trampolinowych. 226452055. A teraz przez chwilkę zastanówmy się jeszcze nad tym, jakie są rodzaje trampolin. Najbardziej znane takie wśród wszystkich amatorów trampolin są chyba te trampoliny ogrodowe, które możemy rozstawić latem w wakacje przed naszym domem, czy też na naszej działce. Można je spokojnie postawić na trawie i korzystać z nich przez całe wakacje, przez całe lato. Ale jeśli ktoś nie ma takiej trampoliny domowej, albo nie mieszka w domu z ogrodem, to nie trzeba się martwić, tylko wystarczy udać się wtedy do parku trampolin, na przykład takiego, o którym opowiadał nasz dzisiejszy gość, bo właśnie w takim miejscu znajduje się nie jedna, nie dwie, nie trzy trampoliny, ale dziesiątki różnych trampolin o różnych rozmiarach, ale też często, tak jak fajnie nam opowiedział dzisiaj Aleksander, można uprawiać w takim parku trampolin też wspinaczkę, albo parkour, albo kilka jeszcze innych świetnych, rozwijających, wakacyjnych dyscyplin sportowych. Ale są również małe trampoliny. Trampoliny takie często nazywane trampolinami fitness dla dorosłych. A sportowcy używają profesjonalnych trampolin dla zawodników. Skoro tak dużo dzisiaj o tych trampolinach opowiadamy, to warto jeszcze zwrócić uwagę, że szczególnie te ogrodowe trampoliny mają specjalne siatki ochronne, a inne z kolei są przeznaczone tylko i wyłącznie do ćwiczeń pod opieką, pod okiem trenerów. Jest wiele rodzajów trampolin, są różne możliwości, także można wybierać, można decydować się na to, co nam najwięcej przyniesie radości. Czy taka trampolina ogrodowa, czy ścieżka trampolinowa w parku rozrywki, czy parku trampolin, czy trampoliny o różnym, jakby to powiedzieć, natężeniu, sile tych sprężyn, które znajdują się pod trampoliną do tego, żeby ten skok był bardziej dynamiczny lub mniej dynamiczny. A my teraz też będziemy nadal skakać, znowu muzycznie, przez chwilkę nie na trampolinie, tylko przez skakankę. Kto z was wie, jaki jest wasz rekord skoków przez skakankę? Ile razy najwięcej przeskoczyliście? Ja kiedyś na treningu liczyłem swoje skoki przez skakankę i mój rekord to 121.

Skaczemy dzisiaj wysoko bardzo, jeszcze do godziny 12, a o jakiej dyscyplinie sportowej porozmawiamy za tydzień? Ciekaw jestem, czy się domyślacie, będzie to dyscyplina sportowa związana z tym, co się dzieje teraz na świecie, z zawodami bardzo znanymi i popularnymi na całej kuli ziemskiej, niestety... Polskich zawodników tam nie mogliśmy oglądać, ale mogliśmy i możemy nadal jeszcze oglądać inne grupy sportowe, inne bardziej chyba drużyny sportowe, tak powinienem powiedzieć, które czarują swoimi ewolucjami, akrobacjami z piłką nożną na murawie, bo o tym sporcie mówię właśnie, piłka nożna będzie główną bohaterką naszej audycji Hop do Góry już za tydzień, ale dzisiaj cały czas hop do góry robimy na trampolinach. Tak jak już nam Aleksander bardzo dobrze streścił, to my tylko przypomnijmy sobie, że podczas skakania na trampolinach pracuje prawie całe nasze ciało. Skoki na trampolinie wzmacniają nasze nogi, wzmacniają nasz brzuch, nasze plecy i poprawia się nie tylko nasza równowaga, ale też taka koordynacja ruchowa, prawa ręka, lewa noga i odwrotnie. Wiemy bardziej i czujemy bardziej poszczególne części naszego ciała, a mózg też się czegoś uczy. Mózg uczy się lepiej kontrolować nasze ruchy. Ćwiczymy refleks, ćwiczymy orientację przestrzeni, a do tego nie wiem, czy wiecie, że nasze serce pracuje szybciej, dzięki czemu poprawia się cała nasza kondycja. Zatem nie dziwię się też temu, o czym wspominał nasz dzisiejszy gość, że oprócz dzieci, oprócz młodzieży, oprócz dorosłych w kwiecie wieku, pojawiają się również seniorzy w tym parku rozrywki i skaczą na trampolinach, bo rzeczywiście w zdrowym ciele zdrowy duch, a takie skoki na trampolinach nawet w późnym wieku pomagają ludziom świetnie zadbać o kondycję, o wzmocnienie kości, o wzmocnienie mięśni. A przy tym te skoki na trampolinach to naprawdę jest świetny trening. Tam nie ma nudy. Cały czas coś się dzieje. Przez chwilę jesteśmy na powierzchni trampoliny, za chwilę w powietrzu. Za chwilę znów lądujemy na dole. Po kilku chwilach znowu jesteśmy w powietrzu. Myślę, że to bardzo dynamiczna forma aktywności sportowej, do której zachęcam wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, na przykład, co mogłoby się pojawić w repertuarze waszych aktywności sportowych, co nowego mogłoby się pojawić w te wakacje. Trampoliny są zdecydowanie bardzo, bardzo dobrą propozycją, a skoro tak dużo o nich dzisiaj już powiedzieliśmy, to ja ciekaw jestem, jak dobrze nas słuchaliście, jak uważnie słuchacie całej tej audycji i mam dla was taką zagadkę związaną właśnie z trampolinami. A pierwsza osoba, która do nas zadzwoni pod numer telefonu 226452055 i udzieli dobrej odpowiedzi na moją zagadkę, na moje pytanie, otrzyma niespodziankę, którą przygotowaliśmy dla was razem z Darią. Zatem jak brzmi to pytanie, zagadka? Cóż to takiego jest pod matą i dzięki temu możecie wysoko podskoczyć? Jest ich wiele. Co to jest? Ja mam podpowiedzi, ale może się uda wam rozszyfrować tę zagadkę bez moich podpowiedzi. 226452055. Teraz trochę spokojniej, ale również wesoło. Łapiemy nutki i czekamy na wasze telefony.

0: Oczywiście muzyka będzie dla nas grać jeszcze do godziny 12 w audycji Hop do Góry, a potem nadal będzie grać w radiowych półkoloniach. Ale póki co rozmawiamy dzisiaj o trampolinach, skaczemy na trampolinach, wykonujemy na nich różne akrobacje i ewolucje, a ciekaw jestem, czy na trampolinach lubi skakać Emilka. Dzień dobry, Emilko.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty lubisz skakać na trampolinie?
1: Tak.
0: Kiedy skakałaś ostatnio?
1: Dzisiaj.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Ale na trampolinie przed domem, w ogródku, czy może byłaś w parku trampolin?
1: Na działce.
0: Na działce. Z kim skakałaś na tej trampolinie?
1: Moim bratem.
0: Kto potrafi skoczyć wyżej?
1: Ja.
0: Ty potrafisz skoczyć wyżej. A co ty czujesz, jak wykonujesz takie skoki na trampolinie? Co się wtedy czuje? Czy dużo takiej radości jest wtedy w sercu?
1: Tak.
0: To chyba dobra zabawa, prawda?
1: Bardzo dobra jest.
0: No to skoro masz trampolinę na działce, skoro wiesz, jak ona wygląda, to pewnie rozszyfrujesz moją zagadkę. Ja tylko przypomnę jej treść. Zgoda?
1: Mhm.
0: Co to takiego jest pod matą i dzięki temu można wysoko podskoczyć? Jest ich wiele.

0: Co to?
1: Sprężyny.
0: Tak jest, to jest prawidłowa odpowiedź. To są sprężyny. Niespodzianka od Polskiego Radia Dzieciom. Powędruje do ciebie na wskazany przez ciebie adres. Także jak już skończymy rozmawiać, to jeszcze się nie rozłączaj, żeby podać swój adres. A nie, Daria mi podpowiada, że już ma twój adres, więc niebawem niespodzianka od nas przywędruje do ciebie, czyli do... Skąd do nas dzwonisz?
1: Nowego Sącza.
0: Z Nowego Sącza. To co dobrego dzisiaj będziesz robić jeszcze w Nowym Sączu? Jakie masz plany na tę środę wakacyjną?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Mhm. A w ogóle jak ci mijają wakacje? Opowiedz nam, Emilko. Co właśnie oprócz tego skakania na trampolinach razem z bratem, co jeszcze ciekawego ostatnio robiłaś?
1: Huśtałam się na huśtawkach i byłam w kinie.
0: O, a możesz nam polecić jakiś dobry film? Co widziałaś w kinie?
1: Toy Story 5.
0: Tę najnowszą część?
1: Tak.
0: Naprawdę? To opowiedz proszę, o czym to jest, tak żeby tylko nie zdradzać zakończenia.
1: O zabawkach, które żyją.
0: Mhm. I warto pójść na ten film?
1: Tak.
0: A tam jest dużo tych różnych zabawek, prawda?
1: Prawda.
0: Która ci się najbardziej podobała? Który bohater, która postać zabawkowa oczywiście?
1: Jesse.
0: Mhm. A jak on wygląda, proszę powiedz?
1: Ma rude włosy i ma kapelusz i ma konia.
0: Aha, to jest ten kowboj, tak?
1: To jest dziewczyna.
0: Aha, to jest dziewczyna. I dlaczego akurat tę postać wybrałaś? Co w niej jest takiego ciekawego?
1: To jest odważna.
0: Mhm. A ty też jesteś odważną dziewczynką?
1: Tak.
0: Mhm. To bardzo ładna cecha być odważnym, prawda?
1: Tak.
0: A powiedz mi proszę, Emilko, czy odwagi można uczyć się też na takich skokach, na trampolinie?
1: Tak.
0: Mhm. A ty już długo skaczesz?
1: 3 lata.
0: No to trochę czasu minęło. I jak wyglądały twoje początki? Gdzie pierwszy raz skakałaś? Czy właśnie przed domem, na tej trampolinie na działce, czy może w parku trampolin?
1: Na działce.
0: Mhm. I wtedy ktoś cię obserwował? Mama, tata, czy tylko byłaś z bratem?
1: Rodzice mnie pilnowali.
0: A rodzice też lubią sobie czasem poskakać?
1: Tak.
0: Czyli to taki dobry, rodzinny sport, zgadza się?
1: Zgadza się.
0: Fajnie. Bardzo dziękuję, Emilko, że do nas zadzwoniłaś, a teraz 3, 2, 1, proszę bardzo. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Moją koleżankę Anię, mojego brata, dziadka, babcię i mamę i tatę.
0: A my z Darią serdecznie pozdrawiamy ciebie. Niespodzianka od nas za kilkanaście dni, tak jak wspominałem, dotrze do ciebie. A teraz skoczna piosenka specjalnie właśnie, Emilko, dla ciebie. Kangur Alex Hop. Może być?
1: Tak.
0: W takim razie słuchamy. Do usłyszenia.

Taka nostalgiczna piosenka, przynajmniej takie zakończenie tego kangurka Alexa Hop. Za chwilę znowu będzie hop, ale będzie hip-hop i hipopotam będzie tańczył hip-hop, więc tak jak słyszycie, drodzy radiosłuchacze, u nas mnóstwo postaci, mnóstwo zwierzaków również wykonuje hop do góry. A jakie hop do góry wy ostatnio wykonywaliście? Czy to były właśnie skoki na trampolinach, a może jakaś inna dyscyplina sportowa? Tak pięknie opowiadaliście tydzień temu o różnych aktywnościach sportowych, które przytrafiają wam się w wakacje, to ciekaw jestem, kto do nas jeszcze zadzwoni i opowie nam o tym, z jaką dyscypliną sportową, czy z jaką aktywnością sportową mierzycie się właśnie w tych pierwszych kilkunastu dniach wakacji. Co fajnego jest do tego, by ćwiczyć latem, na zewnątrz, w wakacje. 226452055. A ja jeszcze wrócę do tych sprężyn z mojej zagadki, którą tak szybciutko i doskonale rozszyfrowała Emilka. Nie wiem, czy wiecie, że sprężyny w trampolinie są umieszczone pomiędzy matą do skakania, a taką specjalną metalową ramą. Kiedy chcecie, sprężyny rozciągają, kiedy skaczecie, sprężyny rozciągają się wysoko, mocno i sprawiają, że to skakanie jest właśnie tak jak te sprężyny, sprężyste, jest przyjemne. I wszystkie ze sobą razem, bo jest ich co najmniej kilkanaście, współpracują tak, żeby trampolina była bezpieczna, żeby dobrze się działało, żeby dobrze działała, a nam, żeby dobrze się na niej skakało. To teraz, tak jak wspomniałem już wcześniej, hop do góry robimy z hipopotamem, który przy okazji tych skoków zatańczy hip-hop.

Ciekawe, gdyby ustawić trampolinę obok miejsca, w którym w jakimś ogrodzie zoologicznym mieszkają hipopotamy, to czy którykolwiek z nich zdecydowałby się na skoki na takiej trampolinie? Chyba nie. Chyba nie. Ale na pewno skoki na trampolinie, tego jestem pewien w 100%, poprawiają nam humor, poprawiają nam nastrój, bo wtedy, kiedy skaczemy, kiedy bawimy się, kiedy wykonujemy różne akrobacje na trampolinie, to nasz organizm wydziela hormony szczęścia, czyli endorfiny. Poza tym skakanie na trampolinie pomaga nam pozbyć się stresu, pozbyć się napięcia. Zatem to jest świetna aktywność nie tylko dla najmłodszych, nie tylko dla młodzieży, ale i dla dorosłych. Już po kilku minutach, jak stwierdzili naukowcy, skakania na trampolinie, wiele osób ma lepszy nastrój, rozluźnia się. Dzięki temu wszyscy śmieją się podczas tej wspólnej zabawy na trampolinie, mniej lub bardziej. To jest najbardziej naturalny sposób na poprawę naszego samopoczucia, naszego nastroju. Jeśli na przykład wybierzemy się do parku trampolin o poranku, to taki ruch, taka aktywność na trampolinach może nam dodać energii na cały dzień. I po takiej zabawie na trampolinie łatwiej nam na przykład wziąć się do pracy, łatwiej nam się skupić podczas czytania jakiejś fajnej, wakacyjnej książki, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nasz organizm lubi aktywność sportową. A teraz, skoro już wiemy, że skoki na trampolinach poprawiają nasz nastrój, to wyskoczmy wysoko, wysoko i daleko, daleko, doskakując z Polski aż do Chin i tam się zatrzymajmy, bo właśnie w Chinach moglibyśmy spotkać pewnego 11-letniego chłopca, który wykonał w ciągu jednej minuty 88 salt z półobrotem.

jednocześnie na trampolinach i było to 376 osób. Ciekaw jestem, jak ogromną przestrzeń ci wszyscy uczestnicy tego rekordu zajmowali. Na pewno był to ogromny, stworzony na potrzeby bicia tego rekordu park trampolin. Tak sobie myślę. A wy, drodzy radiosłuchacze, lubicie poskakać na trampolinach tylko w wakacje? Czy jest to taka regularna aktywność i chodzenie do parku trampolin zdarza wam się często? Jak to wygląda właśnie u was?

Trampoliny były bohaterkami dzisiejszej audycji Hop do Góry. Zachęcamy was wszystkich, i najmłodszych, i młodzież, i dorosłych, i seniorów, do tego, żeby się ruszać nie tylko na trampolinach, ale żeby hop do góry wykonywać słuchając ulubionej piosenki, albo wybiegając na kort tenisowy i odbijając piłeczkę z partnerem lub partnerką tenisową, albo grając w piłkę nożną, albo w koszykówkę, albo w badmintona, albo w ping-ponga. Dyscyplin sportowych i różnych aktywności jest tak dużo, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w wakacje. Trzymamy za was kciuki, drodzy radiosłuchacze, żebyście znaleźli coś, co dla was będzie przynosić największą radość, bo

Przecież w sporcie też o to chodzi, żeby to była ogromna, ogromna radocha dla was. A jeśli zdecydujecie się na trampoliny, to na nich możecie z całą rodzinką, ze swoimi przyjaciółmi wymyślać mnóstwo gier i zabaw. Można liczyć najwyższe skoki, można skakać w rytm muzyki, można pokazywać zabawne figury do powtórzenia przez innych i można zorganizować wspaniałe zawody wakacyjne i letnie zawody skoków na trampolinach. Dzisiaj na trampolinach hop do góry robiłem ja, Jacek Zawada, i wydająca tę szaloną sportową audycję Daria Brzezińska. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy aktywnej, dobrej, dynamicznej środy. Niech się dużo dzieje, niech będzie pięknie, wspaniale. Dobrego dnia. Słyszymy się już za tydzień w kolejnej hop do góry.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta

Dzień dobry. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych radiowych półkoloniach. Kolejnego dnia fantastycznych, wyczekiwanych, upragnionych przez wszystkich wakacji. A wakacje te trwają w najlepsze. My jak zawsze mamy dla was mnóstwo zabawy, ciekawostek, zagadek i wakacyjnych opowieści, rzecz jasna. A na początek pytanie dnia. Gdybyście mogli spędzić jeden dzień jako bohater dowolnej bajki, to kim byście zostali i dlaczego? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi. Śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: No bardzo jestem ciekawa, w jakiego bohatera bajkowego chcielibyście się zamienić i dlaczego właśnie w tę postać bajkową dodzwoniła się do nas Lenka. I zaraz będę mogła się dowiedzieć, w kogo chciałaby się zamienić właśnie ona. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Lenko, powiedz proszę, jak mijają twoje wakacje?
1: Mijają bardzo fajnie.
0: To doskonała wiadomość. A co takiego ciekawego przez te półtora tygodnia wakacji u ciebie się wydarzyło?
1: Przez pierwszy tydzień byłam u babci, byłam na koncercie w teatrze, na takim festynie, gdzie były kanie. Byłam... Pływałam na superwózkiem, byłam z tatą nad jeziorem. No i chyba za wszystko.
0: Wow, ale to naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy się u ciebie działo przez ten czas. No, mam takie wrażenie, że to jest zapowiedź naprawdę bardzo aktywnych i ciekawych wakacji. Fantastyczna wiadomość. A która z tych wszystkich rzeczy, o których opowiadałaś, sprawiła ci największą radość?
1: Chyba koncert.
0: Koncert, tam się bawiłaś najfajniej. Ale czy to jest związane z tym, że ty po prostu lubisz muzykę? Czy lubisz tańczyć?
1: Lubię tańczyć, lubię muzykę.
0: I pewnie pośpiewać sobie też od czasu do czasu. No właśnie, tak też myślałam. Powiedz mi proszę, Lenko, w jakiego bohatera bajkowego chciałabyś się zamienić, gdybyś mogła, tak na jeden dzień?
1: Chciałabym się zamienić w Mirabelle z Encanto, bo jest bardzo fajną dziewczyną. Nosi okulary, dla mnie bardzo fajna i jestem po prostu dumna, bo też nie dostała daru, a wszyscy inni dostali.
0: A do tego wszystkiego była niezwykle, tak jak powiedziałaś, miła, bardzo życzliwa, pomocna, uśmiechnięta, radosna, prawda?
1: Tak.
0: Chociaż wcale nie miała łatwo, bo tak jak sama powiedziałaś, faktycznie ona jako jedyna nie dostała daru z całej swojej rodziny. Mirabelle z naszego magicznego Encanto, bardzo ciekawa bajkowa postać. W ogóle cała bajka jest bardzo fajna, tam jest też dużo ciekawych piosenek i w ogóle jest to taka bardzo kolorowa. Przyznam ci się szczerze, że ja tę bajkę widziałam kilka razy, tak bardzo mi się podobała. A ty ile razy ją widziałaś?
1: Ja widziałam 5 razy też.
0: Też ją widziałaś 5 razy. No właśnie, tak, tak. A

0: A powiedz proszę, gdybyś ty mogła sobie wybrać taki jakiś dar, któryś z tych, które otrzymali członkowie rodziny Madrigal, to jaki dar byś chciała mieć?
1: Chciałabym mieć dar. No tak, ja bym chciała mieć wszystkie moce.
0: Ach, tak połączyć je. Sprytne, bardzo sprytne. Wtedy nie musiałabyś decydować się tylko na jeden, tylko w zależności od potrzeby, od humoru, od nastroju mogłabyś sobie wybierać ten dar, który aktualnie byłby tobie potrzebny.
1: Tak.
0: Dokładnie. A powiedz mi proszę, Lenko, jakie masz plany na pozostałą część wakacji?
1: Pojedziemy też na teatrzyk, do Pałacu Młodzieży na zajęcia. Jeszcze wyjedziemy gdzieś, ale nie wiemy jeszcze gdzie.
0: I jeszcze to jest tajemnica, jeszcze to jest niewiadoma w trakcie ustalania, rozumiem. A te zajęcia, na które będziesz chodziła do Pałacu Młodzieży, to jakie to będą zajęcia?
1: Będę gotowała, będę tańczyła, będzie też krawiec.
0: No to najróżniejsze zajęcia, super.
1: Jeszcze będzie perkusja.
0: Wow, ale to by było bardzo ciekawe, gdyby ci się udało szyć, gotując, grając na perkusji, prawda? To by w ogóle było na maksa szalone. Ale wakacje takie trochę są, prawda? To jest taki czas, kiedy możemy sobie na odrobinę szaleństwa pozwolić. No to rzeczywiście zarówno to, co się do tej pory działo podczas twoich tegorocznych wakacji, jak i to, co jeszcze masz zaplanowane, wróży, że te wakacje będą bardzo, bardzo atrakcyjne. No i super! I o to chodzi i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Powiedz proszę, Lenko, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, który pracuje, siostrę w przedszkolu, Nelkę, babcię, dziadka, drugą babcię, ciocię, wujka, drugą ciocię, drugiego wujka i trzecią ciocię. Tak, panią, tych słuchaczy, Rosmeluszki, panią Marcinę. Do rana też słuchałam radia.
0: Super, my się bardzo cieszymy, że możemy wam towarzyszyć o każdej porze dnia podczas tych wakacji i rozmawiać sobie z wami o tych najróżniejszych, ciekawych rzeczach, które wam się przytrafiają w waszych przygodach. Także super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Czy kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy, czy już ją zamykasz?
1: Tych, co lubią Encanto, moją klasę, moją wychowawczyni.
0: I jeszcze jedna osoba?
1: Moje koleżanki, kolegów i za wszystko.
0: Super, wspaniałe pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. My życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa. I Lenko, specjalnie dla ciebie teraz piosenka właśnie z naszego magicznego Encanto pod tytułem Rodzina Madrigal. To dla tych, którzy nie pamiętają, jakie moce mieli poszczególni członkowie tej rodziny, dzięki piosence będziecie mogli sobie to przypomnieć.

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: można rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę!
0: A więc Dolores ma słuch wybitny. Kamilo się zmieni.

A jaką bajkową postacią wy byście chcieli zostać? Przed momentem pojawiła się piosenka właśnie Rodzina Madrigal z naszego magicznego Encanto, dlatego że Lenka, która się do nas dodzwoniła, powiedziała, że właśnie chciałaby na jeden dzień stać się Mirabelle. A wy, jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, śmiało dzwońcie 22 645 2055. To jest numer telefonu tutaj do nas, do radiowych półkolonii, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać. Oczywiście sporo konkursów, a właściwie to jeden konkurs i wiele zabaw jeszcze dzisiaj przed nami. Konkurs dotyczący polskich parków narodowych. Na pewno do godziny 15 pojawi się związana z nim zagadka i będziecie mogli wygrać fenomenalne gry planszowe, turystyczne i przyrodnicze. Zdecydowanie warto się z nimi zapoznać, jeżeli na przykład planujecie podczas tegorocznych wakacji wybrać się do któregoś z polskich parków narodowych. Tam jest bardzo dużo ciekawostek i informacji związanych

związanych zarówno z florą, jak i z fauną, ale nie tylko, właśnie poszczególnych polskich parków narodowych. Rzecz jasna, nie zabraknie Waszych ulubionych wakacyjnych zabaw, które królują w radiowych półkoloniach. Mam tutaj na myśli bajkowego detektywa, wakacyjne zgadywanki i następny przystanek. No i przy tej okazji przypomnę, że w którejś z tych zabaw do zdobycia będzie upominek Polskiego Radia Dzieciom. Co to będzie za upominek i w której dokładnie zabawie, o tym się dowiecie przed samą zabawą. Tak, tak, ja nie powiem wam z góry, kiedy i w której zabawie będzie do zdobycia nasz radiowy upominek. Musicie po prostu zostać z nami do godziny 15 i wówczas się o tym przekonacie.

Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Ależ zasłuchaliśmy się w muzykę. No i fantastycznie, bo wakacje też są po to, by wsłuchać się na przykład w to, jak pojawia się piosenka, czyli wsłuchać się w nutę, którą możecie usłyszeć na przykład w filmie animowanym Minionki rozrabiają. Tak, tak, bo Turn Up the Sunshine, czyli piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach, właśnie z tego filmu pochodzi. A teraz tak sobie pomyślałam, skoro gdzieś tam ten bajkowy temat zaczął rządzić w naszych radiowych półkoloniach po godzinie 12, kiedy się z wami przywitałam, to od tego też chciałabym, od tej zabawy, chciałabym rozpocząć nasz zabawowy set. Dokładnie. Zatem, moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie teraz rozpoczyna się zabawa.
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to. A dzisiaj, moi drodzy, tropimy tytuł pewnej bardzo znanej bajki. Jeżeli po moich podpowiedziach będziecie mieli jakąś propozycję, co to za tytuł, to koniecznie do nas zadzwońcie 22 645 20 55. A oto moje podpowiedzi. Bohaterowie tej bajki są niewielkiego wzrostu i mieszkają w domkach przypominających grzyby. Każdy z nich ma swój wyjątkowy charakter, a ich wielkim wrogiem jest pewien czarodziej, który ma rudego kota. Kto to taki może być? Jeżeli macie pomysł, przede wszystkim jak się nazywają ci bohaterowie, o których pytam, ale także, a przede wszystkim właściwie, jak brzmi tytuł tej bajki, gdzie ci bohaterowie występują, to śmiało do nas zadzwońcie 22 645 20 55. Pytam o bajkę, której bohaterowie są niewielkiego wzrostu, mieszkają w domkach przypominających grzyby, a ich przeciwnikiem, przed którym muszą uciekać, jest czarnoksiężnik,

0: Bajkowy detektyw.
1: O, właśnie tak nazywa się zabawa, do udziału w której was zaprosiłam przed piosenką. No i w ogóle do tej zabawy zapraszam was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a godziną 15. Dzisiaj w naszym bajkowym detektywie poszukujemy tytułu piosenki. Nie, jakiej piosenki? Tytułu bajki. Haha, sprawdzam waszą czujność. Dobrze, doskonale. Chociaż oczywiście, jeżeli uda wam się prawidłowo odgadnąć ten tytuł, no to pewnie piosenka z tej bajki też się pojawi. Zresztą ta piosenka, która otwiera bajkę, ta tak zwana czołówka, też jest bardzo, bardzo popularna, ale na razie o tym nie mówimy, tylko o tym tytule, którego poszukujemy. I bardzo się cieszę, że mamy od razu pierwszy telefon, bo dodzwoniła się do nas Hela. Cześć! Halo, halo?
2: Cześć.
1: Och, nie słyszę ciebie, Helu. Nie słyszę ciebie zupełnie. Musisz mieć telefon blisko buzi. Najlepiej bez zestawu głośnomówiącego, tylko tak normalnie trzymać go przy uchu i przy buzi i wtedy cześć, na pewno będę ciebie słyszała. Jeszcze raz, halo?
2: Cześć.
1: Och, dzień dobry. No słyszę ciebie teraz doskonale. Bardzo miło mi usłyszeć pełny twój głos. Jak tam mijają wakacje?
2: Bardzo dobrze.
1: A co ciekawego się wydarzyło do tej pory?
2: No, ja poszłam na półkolonie, a moja siostra pojechała dzisiaj na obóz.
1: A na jakich półkoloniach byłaś lub jesteś?
2: No, w Gdyni. Ja byłam na jeden tydzień, a tam się było na dwa.

0: tygodnie. Bo można było wybrać, czy chcesz pójść na tydzień, czy na dwa.
1: A, no to ciekawe. I co tam się działo? Co robiłaś?
0: Pierwszego dnia poszliśmy do Jump City, drugiego poszliśmy do Loop It World, trzeciego pojechaliśmy do Lęborka i nasz pociąg powrotny się spóźnił o 3 godziny. Czwartego poszliśmy do tej, do Witawy, a piątego poszliśmy do Amazonii.
1: O, to rzeczywiście sporo się działo. A powiedz mi, czy dowiedziałaś się podczas tych pół kolonii czegoś nowego?
0: No, nauczyłam się salsa.
1: Czego się nauczyłaś, bo nie słyszałam?
0: Salsa.
1: Nie słyszę ciebie, Helu.
0: Nauczyłam się salsa.
1: Salta się nauczyłaś. Ach, czyli tutaj jeszcze takie gimnastyczne wątki się pojawiły. No to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe.
0: I gwiazdy jeszcze.
1: I gwiazdy. No gwiazdę to myślę, że z gwiazdą mogłabym sobie poradzić, ale z saltem na pewno nie, zdecydowanie nie. A powiedz mi, a miałaś jakieś obawy? Bo mnie najbardziej właśnie przeraża to, że muszę stracić kontakt nóg z podłogą, jeżeli chodzi o salto. A ty miałaś jakieś obawy, czy nie?
0: No, na początku tak, ale robiliśmy to na materacu, na początku loski, a potem salta.
1: Aha, i to dało na tyle ci komfortu i poczucie bezpieczeństwa, że bez problemu się udało.
0: Tak.
1: No, ja myślę, że rzeczywiście to jest bardzo ważne też to, by pamiętać o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem zdecydowanie i super, że też na to zwróciłaś uwagę. Helu, a czy ty lubisz bajki?
0: No, lubię bajki.
1: A jaka bajka jest twoją ulubioną?
0: Domisie i Smerfy.
1: O, proszę. No, domisie to są takie bardzo ciekawe stworki, które też mają wiele różnych przygód. A te drugie, ta druga bajka, o której powiedziałaś, no to też całkiem niezłe stworki. I ciekawe osobowości rzeczywiście. No ale słuchaj, no to skoro rzeczywiście teraz zeszłyśmy na ten bajkowy temat, to może warto zająć się tytułem bajki, którego to tytułu dzisiaj poszukujemy. Jaką masz propozycję? Helu, nie słyszę cię.
0: Smerfy.
1: Musisz trzymać telefon przy buzi, bo w ogóle ciebie nie słyszę.
0: Smerfy.
1: Och, no teraz usłyszałam. Smerfy. No to sprawdźmy, czy tam wszystko się zgadza. Czy występują tam bohaterowie niewielkiego wzrostu, którzy
0: tak.
1: Mieszkają w domkach przypominających grzyby?
0: Tak.
1: Tak. Każdy z nich ma swój charakter?
0: Tak.
1: Okej. Okay. No i mają problem, konflikt z pewnym czarnoksiężnikiem, czarodziejem, który ma rudego kota?
0: Tak.
1: A jak się nazywa ten czarnoksiężnik, pamiętasz?
0: Gargamel, a jego kot to Klakier.
1: No to słuchaj, no rzeczywiście z tego wszystkiego, co ty mówisz, to wynikałoby, że faktycznie to jest ten tytuł bajki, którego poszukujemy. Bo z tego, co powiedziałaś, to zrozumiałam, że te stworki nazywają się Smerfy, ale tytuł bajki, której poszukujemy, to też Smerfy, tak?
0: Tak.
1: Dobra, no to sprawdzamy. Świetnie, doskonale. Skoro Smerfy są jedną z twoich ulubionych bajek, to chyba ty tutaj żadnego problemu nie miałaś i dylematu, o kogo pytamy.
0: Tak, i poza tym byłam na filmie Smerfy.
1: O, no proszę. No to tym bardziej cieszę się, że udało nam się dzisiaj zupełnym przypadkiem trafić w tytuł twojej ulubionej bajki. Helu, a jakie masz plany jeszcze na pozostałą część wakacji?
0: No, jak moja siostra wróci, to 17 lipca jedziemy do Danusi, a potem do Gowlina i jeszcze nie wiemy, gdzie jedziemy.
1: O, czyli jeszcze część wakacji jest owiana tajemnicą. No i fajnie, bo czasami trzeba też troszeczkę pozostawić różnym spontanicznym decyzjom, no bo też nigdy nie wiadomo, co wpadnie wam rodzinnie do głowy i gdzie się wybierzecie. No to ja życzę oczywiście tobie udanych, fantastycznych, kolorowych, przemiłych i cudownych wakacji, aby wszystkie plany się ziściły, żeby wszystkie podróże się udały. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
0: Mamę, tatę, siostrę, siebie, cały świat, krasnoludki i całe polskie radio.
1: Bardzo pięknie dziękujemy i my także ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Obiecałam wam piosenkę ze Smerfów i rzeczywiście teraz pojawi się piosenka z filmu Smerfy.

poszukiwacze zaginionej wioski. No, ja nie wiem, jak to się stało, ale oprócz tego, tej wioski, co to zaginęła tutaj w tytule, to zaginęła nam też piosenka otwierająca bajkę Smurfy. Ale ja myślę, że wy doskonale tę piosenkę znacie. Jeżeli chcielibyście nam ją zaśpiewać, zanucić, to śmiało zadzwońcie. Bardzo chętnie skorzystamy tutaj z waszej pomocy.

Tak wsłuchując się w tę piosenkę pod tytułem Chwila ta nadeszła już, która pochodzi z bajki, z filmu animowanego dawno temu W trawie, to sobie pomyślałam, że rzeczywiście taką chwilą, na którą czekamy przez większą część roku, to jest właśnie czas wakacji. Tak, więc spokojnie 26 czerwca po odebraniu świadectw w szkole mogliście spokojnie tę piosenkę sobie zaśpiewać. No i myślę, że niektórzy ją śpiewali. Chwila ta nadeszła już, tak, tak, ta upragniona, wymarzona, wyczekiwana chwila wakacji. Zbliża się powolutku godzina 13, czyli będziemy zamykać pierwszą godzinę, pierwszą część naszego wakacyjnego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom w audycji Radiowe Półkolonie. Ale to jest też taki doskonały moment do tego, bym przypomniała Wam drogi kontaktu z nami. Śmiało możecie oczywiście do nas dzwonić pod numer telefonu 22 645 2055. Jak najbardziej ten numer telefonu służy nam na przykład do udzielania odpowiedzi na nasze zagadki, do tego byście mogli także odpowiadać na różne pytania, na przykład te konkursowe, ale także do tego byście mogli do nas się dodzwonić i opowiedzieć o tym, jak mijają Wam wakacje, co ciekawego do tej pory się podczas tegorocznych wakacji wydarzyło, jakie macie wakacyjne plany, jak wyglądałyby Wasze wakacje marzeń. Tutaj rzeczywiście możliwości jest bardzo dużo. Posiadamy także adres mailowy, na który możecie wysyłać wiadomości elektroniczne, a brzmi on następująco: dzieci@polskieradio.pl. I ten adres, jego znajomość będzie Wam niezbędna, jeżeli chcielibyście nas odwiedzić w radiowych półkoloniach. Tak, tak, bo jest również i taka możliwość. Możecie do nas tutaj przyjechać, do Warszawy, do studia Polskiego Radia Dzieciom i ze mną sobie porozmawiać podczas takiego programu na żywo, czyli takiego, który się dzieje tu i teraz. Świeci się taki wielki napis antena czerwony, zapalają się lampki przy poszczególnych mikrofonach i to jest znak, że tu i teraz słyszy nas cały świat. Dokładnie cały świat, bo Polskie Radio Dzieciom dociera wszędzie tam, gdzie dociera internet. Jeżeli chodzi o szczegóły takich zgłoszeń, to opowiem Wam o tym jeszcze po godzinie 13, więc koniecznie zostańcie z nami, jeżeli jesteście zainteresowani tą opcją. No i rzecz jasna, doskonałą drogą kontaktu, ale tutaj już bardziej polecaną dla Waszych opiekunów, dla dorosłych, jest także kontakt z nami przez nasze media społecznościowe. Tam też jesteśmy obecni, tam też można wysyłać wiadomości, można w komentarzach wpisywać różne swoje spostrzeżenia. Także, moi drodzy, korzystajcie z tej drogi kontaktu, która jest Wam akurat w danej chwili wygodną, bo najważniejsze jest to, byśmy ze sobą rozmawiali i ten kontakt utrzymywali, na przykład podczas wakacji.

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.

Tak, ja podobnie jak Zozi uważam, że każdy z nas ma jakiś talent i mało tego, bo każde dziecko ma wcale nie jeden talent, ale wiele talentów może mieć najróżniejszych, tylko czasami one są uśpione i potrzebują troszeczkę naszej pomocy, troszeczkę wsparcia dorosłych, otoczenia, ale też i wiary nas samych, właśnie w nas samych, do tego, by te supermoce w nas obudzić. Także, moi drodzy, myślę, że nawet jeżeli jeszcze nie wiecie, jaką posiadacie supermoc, no to wszystko przed wami. Jest ona z pewnością ukryta w was. Czy głęboko, czy nie, no to już zależy od najróżniejszych rzeczy, ale nie rezygnujcie z poszukiwań i odkrywania jej, bo ona na pewno tam się znajduje. Otworzyliśmy kolejną godzinę naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Tak, tak, 6 minut temu przywitaliśmy godzinę 13, a to oznacza, że jeszcze przez najbliższe 2 godziny w naszym towarzystwie czas spędzicie, jeżeli słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, a mam nadzieję, że tak jest i mam nadzieję, że wasze wakacyjne plany uwzględniają również nasze radiowe półkolonie, bo są to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju radiowe półkolonie na całym świecie.

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Witam Was w bajce i to nie byle jakiej bajce, bo naszej radiowej bajce, a to wszystko za sprawą gościa, który tak cichaczem wszedł do naszego studia Polskiego Radia Dzieciom, bo na moment z niego znikł, ale wrócił. Razem ze mną jest jedyny w swoim rodzaju, niezastąpiony Jacek Zawada. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry, Marto. Witam radiosłuchaczy, z którymi słyszałem się
0: godzinę
1: temu. Tak, godzinę temu, ale znowu jestem, zatęskniłem. Dziękuję za zaproszenie.
0: Wiesz co, bo ja zachęcam i zapraszam właśnie wszystkich naszych słuchaczy do tego, by podczas wakacji nas odwiedzali, bo jest taka opcja, by przyjechać tutaj do nas, do radiowych półkolonii i wówczas możemy sobie porozmawiać o waszych zainteresowaniach, o tym, jak mijają wam wakacje, jakie macie wakacyjne plany. No generalnie tutaj na pewno tematów do rozmowy nam nie zabraknie. No a skoro zapraszam słuchaczy, no to pomyślałam, że zapraszę także i ciebie, czyli po prostu mojego redakcyjnego kolegę.
1: Marto, ja słyszałem już o tym, że jest taka opcja, że ty zapraszasz tutaj dużo osób i trochę mi przykro, że czekałaś aż do 8 lipca, żeby zaprosić mnie, bo ja oprócz tego, że prowadzę audycję w Polskim Radiu Dzieciom, to jestem też aktywnym radiosłuchaczem tej rozgłośni, więc cieszę się, że w końcu upomniałaś o mnie.
0: Ale wiesz co, wakacje to jest też taki super czas, gdzie mamy trochę więcej czasu właśnie i możemy się troszkę lepiej, trochę z innej strony też zaprezentować naszym słuchaczom, którzy przecież też są ciekawi, jacy jesteśmy, co lubimy na przykład jeść na podwieczorek, jakie książki czytamy, jakiej muzyki słuchamy, najróżniejsze takie rzeczy i ja o tym wszystkim postanowiłam dzisiaj sobie z tobą porozmawiać.
1: Pytaj, proszę.
0: No to słuchaj, to najpierw poproszę ciebie o pomoc. Najpierw poproszę ciebie o pomoc, ponieważ w pierwszej godzinie naszych radiowych półkolonii w zabawie pod tytułem Bajkowy Detektyw, nie mylić z bajkowym detektorem, bo to zupełnie inna zabawa,

0: odkrywaliśmy, poszukiwaliśmy i tropiliśmy tytuł piosenki. I była tytuł bajki. Tak, tytuł bajki. Znowu was sprawdzałam. Dobrze mnie tutaj poprawiacie. I tą bajką były Smurfy. I choć la, bardzo... La, la, la, la, no właśnie, poczekaj, już właśnie mówię, o jaką pomoc mi chodzi. Ponieważ choć bardzo się z Darią starałyśmy, nie udało nam się znaleźć tej piosenki z czołówki, czyli otwierającej właśnie bajkę Smurfy. Dlatego bardzo bym ciebie, Jacku, poprosiła. Wiem, że ty uwielbiesz śpiewać i jesteś w ogóle ekspertem, jeżeli chodzi o bajkowe piosenki. Czy dałbyś radę nam chociaż kawałek tej czołówki zaśpiewać?
1: Tak, tym bardziej, że ta czołówka jest bardzo krótka. Z tego, co pamiętam, ona powinna być w naszej bazie piosenkowej, ale są wakacje, Marta, więc może ta piosenka udała się na przykład do jastarni na hel. Albo
0: ja myślę, że do miejsca, gdzie występują grzyby, no bo skoro Smurfy, wiesz, mieszkają w grzybkach.
1: Czyli do lasu jednak.
0: Ale tak, ale no niekoniecznie gdzieś tutaj u nas, może gdzieś na drugi koniec świata. No ale słuchaj, tak czy siak, ja bardzo chętnie właśnie w piosenkę w twoim wykonaniu się teraz wsłucham.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uwaga, Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo, to Gargamel. Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać,
0: bo to bajka dla tych, co się lubią bać.
1: I teraz tekst. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. I telewizor włączcie, sięg, podręcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film. Smurfy, Pejo. Był taki napis, pamiętasz? Oglądałaś to?
0: Oczywiście, że tak.
1: Ja to oglądałem, Marta, teraz mi się przypomniało, w małym czarno-białym telewizorku, który był w pokoju, w którym mieszkała moja babcia, i pamiętam taką sytuację, bo jakieś takie wspomnienie mi teraz przyszło do głowy, że coś robię, gdzieś siedzę w tym moim pokoju, a na taborecie stoi taki malutki, czarno-biały telewizor w czerwonej obudowie.
0: I to jeszcze tam, bez pilota, tylko z wciskanymi.
1: Przyciskami, dokładnie. I w tym telewizorku tak, lecą Smurfy, ale uwaga, może to będzie szokująca trochę wiadomość dla naszych najmłodszych słuchaczy, Smurfy czarno-białe.
0: Tak.
1: Więc ja tylko z opowieści w bajce słyszałam o
0: tym.
1: Że
0: one są niebieskie.
1: No tak. Ale sama wiesz, jak to jest z dziećmi w tym wieku. Wyobraźnia jest tak szeroka, że te Smurfy mogłyby być całe na biało.
0: Ależ,
1: a ja
0: oczywiście
1: i tak wyobrażałbym sobie, że są niebiesko-białe.
0: Dokładnie. Jacek, a masz lub miałeś swojego ulubionego Smurfa?
1: Ojej, ale...
0: Bo wiesz, każdy z nich miał swój charakter, każdy był wyjątkowy, niepowtarzalny.
1: Chyba z Grywusa lubiłem najbardziej.
0: No ciekawe dlaczego.
1: Czasami trochę mnie denerwował, ale przeważnie mnie rozśmieszał. Lubiłem, że był takim łobuziakiem. Lubiłem chyba też trochę Smurfa Ważniaka, chociaż momentami
0: ja
1: też mnie
0: Ważniaka
1: irytował. To było takie trochę pomieszanie emocji, bo po pierwsze i z Grywusa, i Ważniaka bardzo lubiłem, chociaż czasami mnie irytowali, no ale nie da się chyba wszystkich na 24 godziny na dobę lubić, uwielbiać i unosić pod niebiosa.
0: To jest
1: czasami ktoś
0: oczywiście
1: może nas czymś zdenerwować i to jest całkiem normalne,
0: całkiem
1: prawda?
0: Normalne i całkiem w porządku. Dokładnie tak jest czasami z naszymi znajomymi, z naszymi rodzicami, z naszym rodzeństwem. No, tak to po prostu bywa. My też odczuwamy najróżniejsze emocje.
1: I to jest w porządku.
0: Jak
1: tak
0: najbardziej. No to super, fantastycznie. Bardzo się cieszę, że tutaj mamy już kwestię Smurfów wyjaśnioną. Ale Jacku, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że ty nie tylko jesteś dziennikarzem Polskiego Radia Dzieciom. Czym ty jeszcze się zajmujesz?
1: Oprócz tego, że prowadzę fantastyczne audycje w Polskim Radiu Dzieciom, fantastyczne, bo bardzo lubię prowadzić te audycje, szczególnie audycje muzyczne, ale poranki
0: ale
1: i...
0: Ale to sobie o audycjach zaraz powiemy,
1: no,
0: najpierw ciekawa...
1: Ja już zmierzam do odpowiedzi, Marta, na twoje pytanie. Oprócz tego, że prowadzę audycje w PRD, to występuję też na deskach kilku teatrów warszawskich, między innymi w Teatrze Roma. W Muzycznym Teatrze Roma możecie oglądać mnie w spektaklu Alicja w Krainie Czarów, jak to w Romie.
0: Świetnym spektaklu. Ja miałam wspaniałą, tak, możliwość.
1: Byłaś, tak, rzeczywiście
0: obejrzenia
1: byłaś.
0: Tego
1: no, tak,
0: spektaklu.
1: Tak. I przepraszam, że tak zapomniałam, bo już mam tyle z tych spektakli za sobą, tyle osób zaproszonych, że

0: czasami już mi się to gdzieś miesza w głowie.
1: A te postacie, które masz w głowie, które odgrywasz, to one czasami ci się nie mieszają?
0: Nie, nie mieszają się, bo w scenariuszu tak, bo to jest ciekawe, bo każdy z nas w spektaklu Alicja w Krainie Czarów jest nas sześcioro, trzy aktorki, nie, przepraszam, siedmioro, trzy aktorki, trzech aktorów i siódma osoba, dziewczynka, nastolatka, która odgrywa, wciela się w postać głównej bohaterki Alicji, a każdy z nas, dorosłych aktorów, ma do odegrania na scenie kilkoro postaci. Nie naraz, tylko w różnych innych scenach. I ja gram sześć postaci, jestem... Kim ja jestem? Nie pamiętam.
1: Szalonym kapelusznikiem.
0: Jestem szalonym kapelusznikiem, jestem myszo, jestem panem myszem i mam tam fantastyczną taką piosenkę, bo na ogonie moim stał ta-ta-ra-ta-ra-ta. Nie pamiętam teraz tekstu, wiesz, tak jak
1: ale to jest
0: wywołałeś.
1: Niesamowite. Jest takie powiedzenie wśród aktorów, przyjdzie kostium, rola wróci. Co ono oznacza?
0: Tak. To tak jest rzeczywiście, wiesz, że często, kiedy nawet widzisz kostium wiszący w garderobie na wieszaku, to i wiesz, że za chwilę go przywdziejesz, założysz na siebie.
1: To przypominasz sobie teksty.
0: Tak, ale to też jest tak, że ciało pamięta różne układy choreograficzne, różne ustawienia na scenie, w relacji do innych postaci, z którymi gramy na scenie, więc wystarczy często nawet po długim czasie niegrania spektaklu, wystarczy wejść na scenę, przypomnieć sobie wcześniej tekst w domu, założyć kostium, wejść na scenę, ustawić się w początkowej pozycji i już reszta zaczyna ci się nagle w głowie odtwarzać i twoje ciało, twoje ręce, twoja głowa, cała ty lub cały ty, w zależności od tego, czy to jest aktor czy aktorka, pamięta tę rolę, nawet jeżeli nie była grana pół roku.
1: Czyli możliwe, że
0: wiesz?
1: Są takie poszczególne szufladki w takim naszym sejfiku pamięci.
0: No tak, ładnie to nazwałaś. Ja kiedyś nie grałam Kota w butach w Teatrze Syrena przez ponad pół roku i miałem wtedy jakiś taki bardzo intensywny czas w pracy i nie miałem czasu wcześniej przypomnieć sobie tych kwestii, które mówię w Kocie w butach i robiłem to dopiero jadąc do teatru na próbę. I nagle okazało się, że ja to w głowie po tych kilkunastu latach grania, bo tyle czasu graliśmy ten spektakl, mam to w głowie. Zaczynam mówić pierwsze słowa i kolejne linijki idą tak, jak to było na początku, na premierze, na kolejnych spektaklach. Także to nie wiem, to jest coś takiego niesamowitego też w tym, gdyby się na chłodno zastanowić, że my aktorzy i aktorki...
1: Taka trochę magia, mimo wszystko.
0: Może magia, może trochę też zdolność, umiejętność do tego. Przyznam się szczerze, że ja dosyć sporo rzeczy tak na co dzień w rozmowach z ludźmi zapominam. Ale jeżeli chodzi, Marta, o teksty moich, teksty spektakli, w których gram, to gdybyś mnie obudziła, jak to się u nas mówi w teatrze czy w teatrach, w nocy o północy, to jestem ci w stanie
1: wszystko
0: chyba
1: wyśpiewać,
0: wszystkie
1: wszystko
0: te role
1: powiedzieć.
0: Wypowiedzieć, tak?
1: Niesamowite.
0: Na wstrzyknięcie
1: palcami. Słuchaj, a która z tych ról, które do tej pory miałeś okazję odgrywać, jest twoją ulubioną? Nawet taka, której już nie grasz, ale gdzieś tam głęboko u ciebie w serduszku się zapisała.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o, powiem o spektakle, o spektaklach dla dorosłych, a potem o bajkach. Jeżeli chodzi o spektakle dla dorosłych, kilkanaście lat temu powstał spektakl Niedorosłym z piosenkami Taty Kazika w warszawskim Teatrze Syrena. Reżyserował to Jacek Bończyk, znakomity śpiewający aktor. Choreografię stworzyła Inga Pilichowska, znakomitą, ale bardzo wymagającą. Było dużo scen zbiorowych, tańczonych. To był spektakl, cały spektakl od początku do końca był taneczno muzyczny. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Wszyscy czuli się za każdym razem po tym spektaklu jak po bardzo intensywnym treningu na siłowni, ale satysfakcja z tego była niesamowita. Gdy przyszliśmy na pierwszą próbę i otrzymaliśmy cały materiał, wszystkie piosenki, które będą w tym spektaklu, ja sobie zaznaczyłem dwie i pomyślałem, ojej, żeby reżyser te dwie mi przydzielił. No i po kilku próbach Jacek właśnie Bończyk przyszedł na kolejną próbę i powiedział: dobrze, dzisiaj obdzielę was piosenkami. Dostałem dokładnie te dwie, które chciałam.
1: Ale
0: on nie wiedział,
1: super.
0: On nie wiedział o tym. I potem świetnie mi się je wykonywało. Dużo

0: emocji, dużo przeżyć. Jedną z tych piosenek wykonywałem. To była piosenka Zastanówcie się sami, coś tam, tak dalej. Nie pamiętam dokładnie tekstu, ale gdybyście mi dali chwilę, to bym na pewno sobie przypomniał. Piosenka, którą wykonywałem w piżamie, to była piosenka takiego człowieka, który nie może zasnąć, który cierpi na bezsenność. I stąd ta piżama w kostiumie. Tańczyliśmy w tych piżamach, śpiewaliśmy to. Klimat tej piosenki był taki senno zawieszony gdzieś w powietrzu, taki trochę między snem a jawą. I kiedyś dostałem super komplement od naszego inspicjenta, czyli osoby, która prowadzi cały spektakl,
1: zarządza
0: technicznej
1: nim, tak,
0: osoby. Tak jak u nas wydawca, prawda, w radiu. Piotrek, który prowadził ten spektakl, powiedział mi po jednym ze spektakli: słuchaj, zaśpiewałeś to dzisiaj tak, to zabrzmiało, jakby to śpiewał Prince. Bardzo lubię Prince'a.
1: Czyli
0: to
1: taki bardzo popularny wokalista.
0: Niestety już nie żyjący, ale znakomity.
1: Ale w czasach, kiedy my byliśmy w wieku naszych słuchaczy, tak, no to był niezwykle popularny.
0: Udało mi się być też na koncercie Prince'a. Na openerze, na festiwalu, na takim festiwalu w Trójmieście. Znakomity występ, a jeżeli chodzi o te spektakle dla dzieci, to rolą, która, to właśnie nie wiem, która rola, chyba, no mnóstwo jest takich ról. Bardzo lubię rolę Jasia w Jasiu i Małgosi, ale ponieważ jest to mój projekt z moją przyjaciółką, aktorką Hanią Kochańską, którą pozdrawiam teraz serdecznie, jeżeli nas słucha, to też gramy tam kilka ról. I przyznam szczerze, że w Jasiu i Małgosi ja wcielam się w postać Jasia, który nagle zaginie w tym lesie i na scenie wtedy zostaje sama Małgosia, a Jasio trochę też zaginie po to, żeby mogła pojawić się na scenie Baba Jaga!
2: Babą Jagą tą jestem ja, Marta, na scenie. Oczywiście w odpowiednim kostiumie, ale nie jestem straszną Babą Jagą, tylko taką bardzo, bardzo sympatyczną. Nazywam się Babcia Jagoda i bardzo lubię wszystkie
1: zjadać
2: takie...
1: dzieci.
2: Nie. Właśnie jestem bardzo pogodną Babą Jagą. Bardziej tak właśnie w stronę wegetariańskich potraw się skłaniam. Jestem Babą Jagą artystką.
0: Także wow. Trochę zrobiliśmy takie... nasze odczytanie tej bajki słynnej, braci Grimm, Jaś i Małgosia. Nikt tam nie ginie, nawet ukaranie Baby Jagi odbywa się w pokojowy sposób, ale kara zostaje jej jednak wymierzona, bo chciała zrobić coś bardzo, bardzo niedobrego, ale też uczymy dzieci w tym spektaklu, w którym jest mnóstwo interakcji z widzami, zmierzyć się ze swoimi strachami, lękami, które w którymś momencie wyrzucamy wszystkie w kosmos. W takiej zbiorowej scenie, w której robimy to ze wszystkimi widzami i nie chcę używać wielkich słów, że to jest jakiś też spektakl na poły terapeutyczny, ale mierzymy się z tym, nie tylko z tym, co lubimy, co kochamy, co nam sprawia radość, ale też trochę
1: głośno
0: z tym
1: mówicie też o tym, czego czasami się ludzie wstydzą,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. I oswajamy z własnymi lękami i strachami i dzieci, pytając je nawet, wiesz, podchodząc na widownię jako Jaś i Małgosia, a czego ty się boisz, a czego ty? Ale też czasami pytając dorosłych, czego oni się boją i kiedy... Kiedyś jedna z pań powiedziała: ja boję się urzędu skarbowego.
1: No, każdy z nas ma inne lęki. Jacku, do naszej rozmowy wrócimy za momencik po piosence i wówczas porozmawiamy sobie tegorocznych wakacjach, a podczas tych tegorocznych wakacji mnóstwo się rzeczy dzieje. Ja natomiast jestem bardzo ciekawa, jakie ty masz wakacyjne plany i czy opowiesz nam o nich śpiewająco?
0: Tak, opowiem.

0: Chcieć znaczy móc. Przyznam się wam szczerze, że ja się zgadzam z tym zdaniem. Ciekawa jestem, czy mój dzisiejszy gość również, a tym gościem jest Jacek Zawada. Witam cię ponownie po piosence. Zgadzasz się z tym zdaniem, czy nie?
1: Chcieć znaczy móc. W większości sytuacji tak, chociaż myślę, że też są czasami takie zdarzenia w życiu, że choćbyśmy...
0: Samochcenie nie wystarczy.
1: Tak, że samochcenie nie wystarczy, że samo zaangażowanie, sama praca w jakiś, no nie wiem, projekt nie sprawi, że to się zdarzy.
0: Ale może od chcenia warto zacząć.
1: Ale od chcenia na pewno warto zacząć i warto zawsze spróbować. Bo w większości sytuacji myślę, że może nam się udać, jeżeli będziemy w coś mocno wierzyć. Ale też, tak jak mówię, chcę stać tak twardo na ziemi, żeby nie odlatywać zbyt wysoko w kosmos czy do gwiazd. I chcę powiedzieć, że czasami może wyjść trochę inaczej albo bardziej inaczej niż chcieliśmy. Ale może to też jest jakieś rozwiązanie i może nas czegoś nauczyć, że chcieliśmy, żeby wyszło tak, a wyszło inaczej i z takiej lekcji też możemy wyciągnąć jakieś fajne rzeczy dla siebie.
0: Umiejętność troszeczkę planowania i w ogóle takiego rozkminiania, bo jeżeli czegoś bardzo chcemy i na pierwszy ten przysłowiowy rzut oka wydaje się, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, ale jak zaczniemy kombinować, rozpisywać sobie różne elementy, które posiadamy, które musimy zdobyć, albo ile musimy odłożyć, no to okazuje się, że owszem, może to potrwać nieco dłużej, ale nie jest nierealne.
1: Tak, zgodzę się z tym, co mówisz, Marta, bo rozplanowanie tego w czasie, rozłożenie jakiegoś projektu, no nie wiem, że chcemy pojechać do jakiegoś parku rozrywki, który znajduje się na przykład pod Paryżem. Jest tam taki park rozrywki.
0: Cudowny.
1: Jest to...
0: Bajkowy.
1: Ty byłaś chyba, tak?
0: Byłam.
1: No właśnie.
0: I wybieram się znowu.
1: Mogę z tobą pojechać?
0: Za trzy lata
1: właśnie, tak, bo ja planowałem za 3 lata właśnie.
0: No
1: tam,
0: widzisz, no to
1: tam...
0: idealne, bo ja mam rozłożone w czasie.
1: To dopisz mnie proszę do tego projektu. No właśnie, to jak masz rozłożone w czasie, to masz to zaplanowane tak, żeby w ciągu tych 3 lat doprowadzić różnymi małymi etapami, małymi kroczkami do tego, że się w tym parku rozrywki za te 3 lata znajdziesz.
0: Tak.
1: I to jest bardzo mądre, to też wielu psychologów, którzy zajmują się zarządzaniem czasem, czyli takim planem, może nie lekcji, ale planem, rozplanowaniem, tak, rozplanowaniem tego, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić, radzi, by rozłożyć takie wielkie wydarzenie, do którego chcemy doprowadzić, na małe, malusieńkie kroczki.
0: Na takie etapy.
1: I realizować je krok po kroku, czy nawet kroczek po kroczku, bo wtedy jest łatwiej i wiemy, że

0: że te malusieńkie kroczki, których jest, nie wiem, 12, 13, 15, 75, doprowadzą nas prawdopodobnie do celu.
1: Wiesz, to jest niesamowite, bo ja tę podróż planowałam i planuję cały czas z Frankiem, czyli moim towarzyszem podróży.
0: Naszym wspaniałym reporterem Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak. I towarzyszem podróży po polskich parkach narodowych. W poniedziałek, kiedy gościła w naszych radiowych półkoloniach Patrycja Lipińska, też już się zapisała do tej ekipy. Dzisiaj ty się zapisujesz. Ja mam wrażenie, że za te 3 lata to taka potężna ekipa Polskiego Radia Dzieciom się zbierze na tę podróż.
0: Może pojedziemy kamperem.
1: Wszyscy w jednym?
0: Tak.
1: Nie to całym w ogóle, wiesz, takim zespołem kamperów.
0: No tak, no, albo zespołem kamperów, żeby po prostu była wesoła radiowa wycieczka.
1: No myślę, że to na pewno byłoby bardzo, bardzo ciekawe. I relacje z tego też mogłyby być niezwykle interesujące. Ale Jacku, ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz porozmawiamy sobie o wakacjach. Czy wakacje to, podobnie jak w przypadku naszych słuchaczy, jest twoja ulubiona część roku?
0: Wiesz co, chyba tak. Ja też mam... Ja bardzo lubię w ogóle lato i... Drugą część wiosny, w ogóle lubię ten czas w ciągu roku, kiedy zaczyna się wiosna i kiedy widzę, o czym mówię często w porankach, które prowadzę, kiedy widzę, doświadczam tego na zewnątrz, w przyrodzie, że dzień jest coraz dłuższy, w związku z tym jest coraz więcej światła, w związku z tym jest coraz więcej witaminy D, którą dostajemy od słońca, która jest dla nas ludzi też bardzo ważna, bo wpływa na nasz nastrój, na nasze emocje i w związku z tym chyba mógłbym powiedzieć, że wakacje i lato to moja ulubiona pora roku, bo bardzo lubię spędzać dużo czasu po prostu na zewnątrz, kiedy jest widno, kiedy jest jasno i kiedy można zaplanować dużo fajnych aktywności, więc tak, jest to moja ulubiona pora roku, ulubiona część w roku.
1: Ale wakacje wolisz takie bardziej spontaniczne czy zaplanowane dokładnie?
0: Raczej spontaniczne, tak. Raczej spontaniczne, ale takie spontaniczne z głową, żeby był jakiś przynajmniej, wiesz, ogólny plan, ale ja nie muszę mieć zaplanowany krok po kroku, co będę robił wyjeżdżając gdzieś, bo często te plany ulegają zmianom w trakcie już pobytu w danym miejscu na wakacje. Teraz na przykład tuż przed rozpoczęciem naszego sezonu wakacyjnego w radiu i naszej ramówki wakacyjnej miałem wyjechać na Majorkę. I co się stało? Godzinę przed tym, jak miałem kupić, już sobie zaklepać lot, hotel i tak dalej, bo to wszystko znalazłem, doznałem naprawdę niefortunnego i bardzo bolesnego urazu pleców. Także bardzo ciężko było mi się poruszać, powiem szczerze. I ta Majorka, papa, odfrunęła
1: w przestrzeń. Musiała zostać przeniesiona w czasie.
0: Tak, no i wtedy sobie pomyślałam, ojej, ale moi znajomi są w Trójmieście. Dobrze, Trójmiasto. Trójmiasto też jest wspaniałą destynacją, wspaniałym kierunkiem wakacyjnym. No ale nie wiedziałam, czy mi się uda w ogóle ta podróż, bo zmagałem się z tym urazem pleców i udało mi się w którymś momencie znaleźć wspaniałego fizjoterapeuta, osteopatę, który postawił mnie na nogi w mgnieniu oka.
1: No i kiedy udajesz się na Majorkę?
0: Majorka jeszcze poczeka prawdopodobnie do początku września, a byłem teraz w Trójmieście ze znajomymi, odkrywając nowe, fajne miejsca. Nie wiem, czy byłaś na wyspie Sobieszewskiej. Mm-hmm. Sobieszewskiej. Byłaś tam?
1: Tak.
0: Niesamowite miejsce z szeroką, piękną plażą. To było chwilę przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, więc jeszcze nie było dzikich tłumów. Dotarliśmy z przyjaciółmi do rezerwatu ptaków Mewiałacha, to się tak nazywa. I tam też jest bardzo blisko, w tym właśnie rejonie jest ujście Wisły, Martwa Wisła, tak zwana Martwa Wisła, więc idziesz plażą, masz morze i nagle krajobraz zmienia ci się w krajobraz nadrzeczny, nad rzeką. I te dźwięki przeróżnych ptaków, nie tylko mew, które mają tam swój okres lęgowy właśnie w tym miejscu, sprawiło, że to było fantastyczne doznanie takie przyrodnicze.
1: Ale też takie relaksujące z tego, co bardzo, opowiadasz, bardzo odprężające, bardzo, rozluźniające.
0: Bardzo. Szliśmy wzdłuż plaży, przemierzyliśmy chyba 10-12 kilometrów, mniej więcej, żeby dotrzeć

0: dotrzeć do tego rezerwatu ptaków, podziwiać te ptaki i ich dźwięki. Potem dotarliśmy przez taki przedziwny las, który porastały takie wysokie krzaki, a równocześnie niskie drzewa. Wyglądało to trochę jak wycieczka przez dżunglę i przez te, w cudzysłowie mówię oczywiście, nadmorską dżunglę dotarliśmy do pięknej wieży widokowej. Oglądaliśmy tam właśnie mewy, które sobie siedziały i odpoczywały na takim malusieńkim cypelku, który był już na powierzchni, wyrósł przedziwnie na powierzchni morza. No naprawdę, bardzo relaksacyjne, ale bardzo odpoczynkowe, bardzo fajne doświadczenie, ale też takie doświadczenie bycia w przyrodzie, w naszej polskiej, nadmorskiej, w miejscu, w którym ja jeszcze wcześniej nie byłem, więc to było i odkrycie, i relaks,
1: I zaskoczenie
0: i obcowanie z przyrodą.
1: No
0: wszystko
1: dobra.
0: W jednym.
1: Czyli wybierasz sobie jakieś miejsce, ale kurczowo się jego nie trzymasz i dajesz sobie też taki margines na to, żeby ewentualnie jakieś zmiany mogły nastąpić.
0: Nastąpić, tak, bo ja pojechałem w ogóle do Sopotu, gdzie byli moi przyjaciele i tam spędziliśmy razem naszą paczką przyjaciół właśnie czas. I nagle sobie przypomniałem, ojej, przecież ostatnio jak byłem w Gdańsku, to odkryłem właśnie to miejsce, tę wyspę Sobieszewską, ale odkryłem ją wtedy w internecie i obiecałem sobie, że tam się udam, jak będę następnym razem w Trójmieście, stąd ten pomysł. A potem jeden z taksówkarzy trójmiejskich podpowiedział mi plażę Gdańsk-Stogi, tam gdzie jest też ogromny kemping Gdańsk-Stogi, ale też jest bliskość portu gdańskiego.
1: Ale zobacz, co ty też mówisz, też fajnym jest to, by się podpytywać ludzi, jak już gdzieś jesteśmy.
0: Tak. Tak, bo właśnie podróżując tam po Trójmieście taksówkami, dostałem mnóstwo polecajek od właśnie trójmiejskich taksówkarzy. Plaża Gdańsk-Stogi, plaża Gdańsk-Westerplatte, mała, taka bardzo kameralna, gdzie można odpocząć, gdzie nie ma wielu turystów. I dzięki temu odkryłem miejsca w Trójmieście, do którego podróżuję już od wielu lat, szczególnie do Sopotu, bo mam tam po prostu dużo przyjaciół. Odkryłem miejsca, których nie znałem wcześniej.
1: I do których być może byś nie zawędrował, tak, prawda? Gdyby nie przypadek trochę.
0: Gdyby nie to, że ja pytałem też ludzi, to co mi jeszcze polecicie? Gdzie? Ja byłem już tu. Co mi jeszcze podpowiecie? Więc jak to się mówi, koniec języka za przewodnika.
1: Och, to jest bardzo, bardzo fajne, wakacyjne powiedzonko. A propos, ty masz jeszcze jakieś swoje takie ulubione powiedzonka?
0: Powiedzonka, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, na pewno to. Jeżeli mam jakieś zadanie do wykonania i jeżeli wiem i czuję, że ja mam plan na to, jak je wykonać i ktoś mi zaczyna się do tego zadania wtrącać, to zazwyczaj stawiam wtedy granicę i mówię, że bardzo dziękuję za pomoc i za współpracę, ale jeżeli wiem, jaki ja mam konkretnie plan na zrealizowanie tego pomysłu, to chcę to zrobić tak, jak ja to zaplanowałem.
1: I że jeżeli będziesz potrzebował pomocy,
0: to się po nią zgłoszę.
1: To się zgłosisz
0: tak,
1: sam.
0: Dokładnie.
1: No, to jest.
0: A jakie ty
1: śmieszne.
0: Masz ulubione powiedzonka?
1: Potrzeba matką wynalazku.
0: O, fajne.
1: Tak,
0: fajne.
1: Rzeczywiście, to jest jedno z moich ulubionych powiedzeń, które towarzyszy mi już od wielu lat. Myślę, że jak byłam w wieku naszych słuchaczy, to gdzieś tam usłyszałam to powiedzenie i rzeczywiście tak wraca do mnie jak bumerang w różnych etapach mojego
0: bardzo
1: życia
0: mądre.
1: I przy różnych okazjach. Ale wakacje to nie tylko fantastyczne podróże, to nie tylko spotkania z przyjaciółmi, to także super nowości, zwłaszcza podczas tegorocznych wakacji na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Jacku, w jakich audycjach my możemy ciebie usłyszeć?
0: Tak, ja zapraszam na moje wakacyjne audycje w środę od 10 do 12, tuż przed twoimi, Marto, półkoloniami, radiowymi półkoloniami. W środę, dziś jesteśmy na świeżo po mojej wakacyjnej, sportowej, takiej aktywnej bardzo audycji Hop do Góry. Środy od 10 do 12 zapraszam wszystkich radiosłuchaczy. W każdej z audycji skupiamy się głównie na jednej dyscyplinie sportowej, ale poruszamy też wątki dotyczące wielu innych aktywności sportowych.

0: po to, żeby rzeczywiście, zależy mi na tym w tej audycji, żeby naszym telefonom, komputerom dać odpocząć, żeby one też udały się na wakacje, one tak intensywnie pracują w roku szkolnym, dajmy im odpocząć, a my skupmy się na tym, co możemy zrobić dla naszego ciała, dla naszego ducha, dla dobrego nastroju. Ćwiczmy, podskakujmy, tańczmy, bo tańcząc też można podskakiwać i robić hop do góry i poznajmy nowe dyscypliny sportowe, albo takie, które znamy, ale których z jakichś powodów jeszcze nie dotknęliśmy. Dzisiaj na przykład skakaliśmy fantastycznie z Aleksandrem, nie pamiętam jego nazwiska, ale był świetnym ekspertem w dziedzinie trampolin. Rozmawialiśmy też o parkourze i o wspinaczce takiej naściennej, tak? To się tak mówi? Mm-hmm. Wspinaczka. Więc szukamy fajnych i prostych też takich aktywności sportowych, przy których nie musimy opróżniać naszego portfela z pieniędzy, a możemy te aktywności sportowe nawet bez wydawania pieniędzy uprawiać w wakacje na świeżym powietrzu.
1: Tym bardziej, że rzeczywiście zalet płynących z uprawiania sportu jest bardzo, bardzo dużo. To nie tylko kondycja, nie tylko dbanie o nasze ciało, o nasze zdrowie, ale także o nasz dobry humor przecież.
0: Tak, endorfiny, czyli hormony szczęścia wydzielają się przy każdej aktywności sportowej. Ja powiem szczerze, że uwielbiam szczególnie w wakacje, bo uwielbiam przez cały rok, ale szczególnie w wakacje grać w tenisa, bo wtedy można grać w tenisa na świeżym powietrzu, na otwartych kortach, szczególnie wieczorem, kiedy jest, nie wiem dlaczego, ale tak mam, szczególnie wieczorem, kiedy jest zapalone już to sztuczne oświetlenie na korcie tenisowym, jest jakaś taka dla mnie, wiesz, magiczna aura, magiczna atmosfera na tych kortach tenisowych, no to jest niesamowite. Ja mógłbym wtedy grać tam do północy albo do momentu, aż zgaszą to sztuczne oświetlenie. Za dnia też się fajnie gra, chociaż w tych dniach, kiedy jest gorąco,
1: to trzeba się troszeczkę schować.
0: Tak, trochę się schować, albo po prostu cały czas się nawadniać, więc jak najbardziej zachęcam do uprawiania różnych sportów, tych sportów, które każdemu z nas sprawiają satysfakcję, radość. Fajnie jest, żeby każdy po prostu znalazł dla siebie taką aktywność, która jemu w sercu gra. Mi na pewno gra na 1000% tenis w moim sercu i jak wychodzę na kort, zaczynam odbijać piłkę z zawodnikiem po drugiej stronie siatki, to mogę to robić godzinami.
1: Czyli w środowe przedpołudnia sportowe tematy to jest to, na co zapraszasz słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że również można ciebie spotkać przed południem w audycji muzycznej w czwartki.
0: Tak, również od 10 do 12 i jest to śpiewnik turystyczny, który debiutował w ubiegły czwartek. Wtedy zorganizowaliśmy razem z Anią Jączyk, która świetnie wydała tę audycję, pierwszy rozdział śpiewnika turystycznego. Pierwszym rozdziałem były szanty. Czy ty, Marta, korzystałaś ze śpiewników turystycznych kiedyś, jak byłaś mała?
1: Jak byłam mała, tak.
0: Pamiętasz
1: tak,
0: śpiewniki?
1: Tak, oczywiście. Ale jak powiedziałeś szanty, to mi się jedna taka przypomniała. Hej, ho, żagle staw.
0: No dużo tych jest żagli. Dużo takiego hej, ho śpiewania w szantach.
1: No właśnie, bo takie... szanty, to przypomnijmy, tak. Jaki to jest rodzaj no piosenek.
0: To są piosenki, które były wykonywane przez marynarzy na statkach. Wtedy, jeszcze w tych czasach, kiedy nie było tak zmechanizowanych maszyn.
1: Ale też, żeby dodać siły, energii, prawda?
0: Tak,
1: bo piosenka ma rytm,
0: i
1: nie?
0: Kiedy wszyscy, którzy pracowali na statku, wykonywali większość prac samodzielnie, to znaczy wspólnie w grupie, ale siłą swoich rąk. I wtedy w taki naturalny sposób powstały szanty. Na pokładzie statku był szantymen, czyli ten, który dowodził tymi na początku przyśpiewkami, piosenkami, potem to dopiero zaczęto nazywać szantami i te szanty bardzo zagrzewały do pracy, dawały taki naturalny rytm, żeby trochę zapomnieć też o tym znoju tej pracy na statku, bo to nie jest takie hop-siup, tylko rzeczywiście trzeba było się tam postarać, żeby różne działania na statku wykonać. I tak powstały szanty, a my śpiewaliśmy szanty tydzień temu, mieliśmy wspaniałych gości z zespołu Zeyman Igar Kumpel i z zespołu Banana Beach. Chłopaki świetnie nam opowiedzieli w ogóle o tradycji szantowej, a pod koniec, wiesz, miałem takie zaskoczenie, zadzwonił do nas pan Józef ze swoim synem z Krakowa i zagrał

0: Grali nam jedną szantę, zagrali na gitarze i zaśpiewali i jakoś intuicja im podpowiedziała, żeby porozmawiać jeszcze z nimi poza anteną. Okazało się, że całą rodziną, pan Józef razem z żoną i trojgiem ich dzieci grają i śpiewają szanty, używają różnych instrumentów. Gitara, skrzypce, tamburyn chyba i coś jeszcze. I jutro dali się namówić, z Krakowa przyjeżdżają do nas, prosto do Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie i będą naszymi głównymi gośćmi, bo jutro drugi rozdział Śpiewnika Turystycznego, czyli piosenki Ogniskowe i Harcerskie. Nasza wesoła, rozśpiewana rodzinka z Krakowa nie tylko zagra swoje ukochane piosenki Ogniskowe i Harcerskie, ale też zadebiutuje ze swoim utworem.
1: Ale super!
0: Tak, więc będzie się działo i też zachęcam wszystkich naszych radiosłuchaczy, jeżeli chcieliby do nas przyjechać do Polskiego Radia Dzieciom, na przykład za tydzień, to bardzo zapraszam ich do korespondencji ze mną, do tego, żeby...
1: Przede wszystkim zapraszamy do telefonowania chyba w trakcie Śpiewnika Turystycznego, jak są poszczególne rozdziały, żeby też dzielili się swoimi ulubionymi piosenkami, zwłaszcza tak, tymi tematycznymi. Ale wiesz co? Ja bardzo jestem ciekawa, Jacku, jakie kolejne rozdziały się pojawią? Zdradzisz nam coś? Uchylisz rąbka tajemnicy?
0: Może nie. To na pewno nie dlatego, że nie wiem, bo już mam zaplanowany śpiewnik turystyczny ze wszystkimi rozdziałami na całe wakacje, ale niech to trochę pozostanie tak zawieszone w eterze, niech to będzie trochę też tajemnicą po to, żeby odkrywać kolejne karty i kolejne rozdziały śpiewnika turystycznego, krok po kroku.
1: Na pewno będzie czego posłuchać, będzie co wspólnie zanucić. Czyli przypominamy, Śpiewnik Turystyczny każdy czwartek od godziny 10 do godziny 12.
0: Tak, i właśnie tak jak wspomniałaś o telefonach, ja zachęcam naszych radiosłuchaczy, żeby dzwonili do nas, śpiewali swoje ukochane piosenki tematyczne, czyli jutro mogą dzwonić i śpiewać swoje ukochane piosenki harcerskie, ogniskowe, ale jeżeli ktoś nie lubi takich piosenek, bo tak może być, ja to doskonale rozumiem, to może do nas zaśpiewać, zadzwonić i na przykład zaśpiewać Meduza Klementyna, albo
1: piosenkę, którą
0: mam
1: lubi.
0: mam tę moc, albo jeszcze coś innego, co nosi w sercu i chce teraz w czasie wakacji dołączyć do naszego rozdziału Śpiewnika Turystycznego. Ważne, właśnie, bo jeszcze jedna ważna informacja. Ja też pytam w trakcie tej audycji Śpiewnik Turystyczny o to, jakie piosenki nasi radiosłuchacze lubią śpiewać w czasie wakacji, szczególnie na przykład w drodze. W drodze na wakacje, w drodze na kolonie, albo jak już są na takim urlopie, czy wakacjach z rodzicami. Na razie mam dwa tytuły. Jadą mi się, la la la la la.
1: Jeszcze... Śmieją im się pysie, tra la la la la.
0: Dokładnie tak. I jeszcze jakąś piosenkę, ale jej teraz nie pamiętam, mam to zapisane w moim notatniku.
1: I będziesz taki ranking tworzył?
0: Wiesz co, nawet nie taki ranking, tylko taką listę.
1: Playlista
0: bardziej, bo tam...
1: wakacyjna Polskiego Radia Dzieciom.
0: Tak, i razem ze słuchaczami będziemy tworzyć taką listę ich ulubionych piosenek wakacyjnych i w ostatniej finałowej, ostatnim finałowym rozdziale audycji Śpiewnik Turystyczny pojawią się wszystkie te piosenki, które są ukochane przez naszych słuchaczy.
1: No to są audycje, które przygotowujesz dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, a powiedz proszę, która z audycji jest tą, której ty zawsze słuchasz?
0: Której ja zawsze słucham. Wiesz co, mi się bardzo podoba audycja Wakacje z Duchami. To jest audycja też bardzo nowa, świeża, która pojawia się w poniedziałki od 18 do 20.
1: No właśnie, bo jeszcze to jest pozycja, w której też mogą ciebie usłyszeć słuchacze Polskiego Radia Dzieciom.
0: Wiesz co, ale czasami. Mhm. Czasami zastępuję tam głównodowodzącą Martę Kawalec i też miałam taką przyjemność, żeby poprowadzić audycję, pierwszą audycję Wakacje z Duchami w pierwszy poniedziałek wakacyjny i tak, i tam... Aha, już wiem.
1: Elfy, moje ukochane.
0: Właśnie. Mówiliśmy, wiesz, o elfach, o skrzatach, o krasnalach i tworzyliśmy taką opowieść pełną tajemnic, pełną sekretów, niedopowiedzeń, przedziwnych, trochę niepokojących, ale zawsze bezpiecznych sytuacji. I tę opowieść z elfami, ja pamiętam, że jednym z bohaterów był elf, a drugim troll. troll. To wymyślili nasi radiosłuchacze i razem wspólnymi siłami z osobami, które dzwoniły do audycji Wakacje z Duchami. I można dzwonić, przypominam, w poniedziałki od 18 do 20.

razem stworzyliśmy taką lekko niepokojącą, bardzo tajemniczą opowieść o trolu i elfie. Ja zapraszam już na kolejny

0: i opowieść o UFO, bufo, o ufolutkach. Czy ty wierzysz w UFO?
1: Och, ja tak, zdecydowanie, ale wiesz co, z tego co sprawdzam, to 23 lipca, to jest akurat czwartek, więc to na pewno nie jest ten dzień, natomiast ten, o który
0: 27 tobie lipca.
1: Chodzi, no to też nie jest ten dzień.
0: No to 20 lipca, to wtedy za...
1: Wspaniałe wyzwanie dla naszych kalendarza słuchaczy, by po prostu przez całe wakacje śledzili wakacje z duchami.
0: Tak, bo to jest audycja, w której z Martą właśnie staramy się o to, żeby stworzyć taką, wiesz, atmosferę tajemnicy, niedopowiedzeń, lekkiego niepokoju, ale zawsze bezpiecznej opowieści i można, powiem tak kolokwialnie, można się wkręcić w taki tajemniczy świat, do którego zapraszam w poniedziałki.
1: A ty masz swojego ulubionego takiego stworka? Jeszcze tylko się zapytam.
0: Bajkowego, czy...
1: No takiego właśnie, który byłby idealny na takie tajemnicze opowieści. Czy to właśnie te elfy, które się pojawiły w twoim odcinku?
0: Taki stworek, który byłby idealny do moich opowieści, to... Może wrócę do tych smerfów, o których rozmawialiśmy na początku.
1: O, proszę.
0: To ja bym zaprosił, gdyby te postaci z ekranu, na przykład z ekranu telewizora czy ekranu komputera mogły zejść na ziemię, tylko na chwilę, po to, żeby przyjść, zasiąść w naszym studiu i potem bezpiecznie wrócić do bajki, to ja bym chyba zaprosił czarownicę Hogatę ze smerfów.
1: Bardzo ciekawa postać.
0: No i oczywiście Gargamela. Ale przede wszystkim kota Klakiera. Bardzo bym chciał usłyszeć, co kot Klakier ma do powiedzenia na temat tych wszystkich eksperymentów, sztuczek i niepokojących rzeczy, które robi w kolejnych odcinkach serialu Smurfy Gargamel.
1: Jacku, jakich wakacji mamy ci życzyć?
0: Fajnych, dynamicznych, aktywnych, w których odkryję nowe miejsca, w których znajdę się w nowych miejscach, w takich, w których jeszcze nie byłem. Ja też dbam o to, żeby w takich nowych miejscach, nawet, wiesz, bo wspomnieliśmy o Majorce, nawet nie gdzieś daleko za granicą, tylko tutaj, u nas w Polsce, nawet wokół Warszawy się znaleźć, bo nasz kraj jest tak piękny, szczególnie jeżeli chodzi o północno-wschodnią część i na przykład uwielbiam i kocham Suwalszczyznę, którą odkryłem niedawno, właśnie kilka lat temu, że myślę, że możesz mi życzyć, Marto, odkrywczych wakacji. Wakacji, w których będę odkrywał nowe smaki, nowych ludzi, a przede wszystkim nowe, fantastyczne miejsca.
1: No to takich wakacji właśnie tobie życzymy. Jacek Zawada był gościem radiowych Półkolonii. Bardzo pięknie dziękuję ci za wszystkie opowieści.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam wszystkich naszych radiosłuchaczy na moje audycje. Przypominając raz jeszcze, Hop do Góry, audycja sportowa w środy o 10:00, śpiewnik turystyczny w czwartki o 10:00 i wakacje z duchami poniedziałki 18:00. Marto, tobie też życzę wspaniałych wakacji, wszystkich pozdrawiam i biegnę na obiad, bo już jestem taki głodny, że po prostu muszę coś zjeść.
1: A na rewizytę to się umówimy już na piosence.
0: Marto, zapraszam cię do mojej audycji. Informacja dla naszych radiosłuchaczy. Marta pojawi się już za tydzień w śpiewniku turystycznym. Oficjalnie powiedziałam. Marto, nie wywiniesz się.
1: Ale
0: cześć,
1: o sporcie
0: pa,
1: mieliśmy
0: hej.
1: rozmawiać, a nie o piosence.
0: Przepraszam, w hop do góry. Także jeżeli ktoś ma niedosyt Marty Powałowskiej, to w następną środę o 11:30 pod koniec audycji na finał Marta będzie skakać z nami i zrobisz ze mną hop do góry wysoko?
1: Tak, powiem więcej. Ja teraz nawet zrobię hop do kolejnej godziny naszych radiowych Półkolonii, bo zbliża się wielkimi krokami godzina 14:00.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

No i proszę bardzo, w ten oto sposób rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszych radiowych półkolonii. Tak, tak, jeszcze nieco mniej niż godzinę pozostało do zakończenia naszego spotkania, ale atrakcji przed nami co niemiara, bo jeszcze dwie nasze zabawy do rozsupłania zagadki z nimi związane pozostały, czyli następny przystanek oraz wakacyjna zgadywanka, no i rzecz jasna nasz konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Dlatego koniecznie zostańcie z nami, bo będzie się bardzo dużo ciekawych rzeczy działo. Dlatego też od razu pozwólcie, że przypomnę jeszcze raz nasz numer telefonu 22 645 20 55.

0: No to co? Rozpoczynamy naszą zabawę kolejną, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. Ja powiedziałam, że są takie trzy flagowe zabawy, do udziału w których Was zachęcamy. Jedna to bajkowy detektyw, zabawa, która już się pojawiła w pierwszej godzinie naszej dzisiejszej audycji. Zostały jeszcze dwie. No to teraz zapraszam Was na zabawę.
1: Następny przystanek.
0: Otóż to, następny przystanek, czyli poszukujemy wspólnie miejsca, do którego można byłoby się udać, na przykład podczas tegorocznych wakacji. No to moja pierwsza podpowiedź, a nawet kilka podpowiedzi będzie takich, że pozostajemy na kontynencie europejskim, ba, pozostajemy nawet w Polsce. To jest moja pierwsza podpowiedź. No dobra, jeszcze i na trzecią mnie namówiliście, nie ma problemu. Jest to miejsce, przez które przepływa rzeka Odra. Co to za miejsce, które znajduje się w Polsce i przepływa przez nie rzeka Odra? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: kuku. Następny przystanek.
1: Tak nazywa się zabawa, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach i to dzisiaj właśnie w zabawie następny przystanek do zdobycia jest upominek Polskiego Radia Dzieciom. Tak, tak, mam do rozdania super fantastyczny, sprawdzający się w każdych warunkach atmosferycznych, ale także i w każdych okolicznościach przyrody, kocyk Polskiego Radia Dzieciom. No tylko oczywiście trzeba do nas zadzwonić i udzielić prawidłowej odpowiedzi, czyli odnaleźć miejsce, którego poszukujemy dzisiaj na idealne miejsce, które można byłoby zwiedzić na przykład podczas wakacyjnej podróży. Z pierwszą propozycją dodzwoniła się do nas Ola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Olu, powiedz proszę, ile masz lat?
2: 6,5.
1: No to świetnie. A jak mijają twoje wakacje?
2: Wróciłam z wakacji kilka dni temu i było bardzo fajnie.
1: A gdzie byłaś?
2: W Hiszpanii na wyspie Majorka.
1: Och, to chyba miałaś dobrą pogodę.
2: Tak.
1: A długo tam podróżowałaś?
2: Tydzień.
1: Tydzień byłaś na miejscu, ale żeby dostać się na Majorkę, to jak to zrobiłaś?
2: Nie wiem, ale czy pojechałam samolotem do Grecji 2 godziny, a na Majorkę to już trochę nie pamiętam.
1: Ale
2: pojechałam taksówką.
1: Ale była to podróż pełna wrażeń. No i jeszcze lot samolotem. To był twój pierwszy lot samolotem?
2: Nie był pierwszy. Chyba piąty, nie, albo czwarty.
1: Kolejny. A lubisz latać samolotem?
2: Lubię, ale po samolocie mnie bolą trochę uszy, kiedy się ląduje.
1: No tak, bo jest różnica ciśnień. A gdybyś miała wybrać podróż samolotem albo pociągiem, to którą byś wybrała?
2: Samolot.
1: A jednak, bo zdecydowanie szybciej można się dostać, prawda? Do miejsca, do którego chcesz podróżować. No a jakie masz plany jeszcze na pozostałą część wakacji?
2: Potem do Grecji, a potem... Już nie wiem, ale będę mieć 3 wakacje.
1: Czyli podróże. To one królują podczas tegorocznych wakacji u ciebie. No i super, i fajnie, bo fantastycznym jest podróżować, zwłaszcza w ten wakacyjny czas. Powiedz proszę, Olu, jak według ciebie może brzmieć nazwa miejsca, którego dzisiaj poszukujemy w naszej zabawie?
2: Szczecin.
1: Już sprawdzam. To nie jest to miejsce, aczkolwiek powiem ci szczerze, że ja bardzo lubię Szczecin i z chęcią tam bym się wybrała. A ty byłaś w Szczecinie kiedyś?
2: Ja mieszkam w Szczecinie.
1: Och, no proszę. I co polecasz Szczecin jako miejsce na wakacje?
2: Tak.
1: Co fajnego można zobaczyć w Szczecinie?
2: Lato jest takie fajne, wesołe miasteczko.
1: Ach, czyli można się super pobawić, doskonale. A co jeszcze warto zobaczyć? Może masz jakieś swoje ulubione miejsce, które chciałabyś polecić słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom?
2: Chyba nie.
1: Pewnie jest tam też bardzo dużo najróżniejszych innych placów zabaw, które warto też samemu

0: odkrywać po prostu. No i jest też mnóstwo najróżniejszych zabytków w Szczecinie. No i w ogóle mam wrażenie, że to jest bardzo takie uśmiechnięte, radosne i gościnne miasto. Zgadza się?
1: Tak.
0: Też mi się tak właśnie wydaje, choć przyznaję, ja jeszcze w Szczecinie nie byłam, więc może rzeczywiście to Szczecin powinien się znaleźć na mojej podróżniczej liście podczas tegorocznych wakacji. Nie wykluczam, że może tak się właśnie stanie. Olu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moją siostrę Zosię dwa razy, babcia, dziadka, panią, Polskie Radio Dzieci, Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Do wszystkich Twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy. I Ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, kolorowych, przemiłych, cudownych i sympatycznych wakacji, udanych podróży. No i oczywiście dzwoń do nas, by opowiedzieć, jak mijają Tobie wakacje, jakie nowe miejsca odwiedziłaś i kogo poznałaś. Dobrze?
1: Dobrze.
0: Cudownie. Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: To była pierwsza propozycja, propozycja Oli odnośnie do miejsca, którego poszukujemy w zabawie Następny Przystanek, ale to nie koniec Waszych propozycji, bo jest z nami także Hania. Cześć Haniu.
2: Dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: Ja dzwonię z Bydgoszczy.
0: I jaka pogoda dzisiaj w Bydgoszczy?
2: No czy wcześniej było ładne niebo, ale teraz jest bardzo zachmurzone.
0: Ale myślisz, że jeszcze jest szansa na poprawę?
2: Znaczy myślę, że tak, bo jak teraz patrzę w dal, to widzę białe chmurki i widzę, że błękit nieba się przedziera.
0: O, no to rzeczywiście jest szansa. A jak z wiatrem? Bo na przykład, wiesz, powiem Ci szczerze, że w Warszawie to słońce całkiem ładnie świeci, ale jest tak silny wiatr, że jest ogromnie zimno.
2: Tak, u was chyba też.
0: U was też? A, no właśnie, właśnie.
2: Na przykład tej nocy bardzo mocno padało.
0: Tak. Tak, no ja wiem, że też deszcz i każda pogoda właściwie jest potrzebna i super, że się pojawia, no ale fajnie jakby w wakacje jednak było więcej słońca i ciepełka niż wiatru, chmur i deszczu. Chociaż według prognoz pogody niebawem znowu ta pogoda ma się zmienić i znowu ma być słońce i ma być ciepło i bardzo mnie to cieszy. Haniu, czy ty możesz przypomnieć podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły w związku z poszukiwanym przez nas miejscem?
2: Podpowiedzi?
0: Mhm.
2: To podpowiedzi, że powiedz nazwę miejsca, w którym przepływa rzeka Odra i ona znajduje się w Europie, ale jeszcze druga odpowiedź to było, że znajduje się ona w Polsce.
0: Zgadza się, tak. No i Twoim zdaniem, jakie to może być miejsce?
2: Moim zdaniem to może być Wrocław, ale przed chwilą zobaczyłam, że jeszcze na przykład mogłoby być na przykład też Brama Morawska, ale ja już powiedziałam Wrocław.
0: Czyli zostajemy przy tej odpowiedzi?
2: No.
0: Dobra, czyli sprawdzamy, czy to jest Wrocław.
2: Dobra!
0: No dobra, dobra!
2: Bardzo ja byłam pewna, że nie.
0: No widzisz, jak to nie ma co wątpić w pierwszą swoją odpowiedź, która wpadnie do głowy. Tak, tak, tak, chodzi o Wrocław, o miasto, gdzie znajduje się ponad 100 mostów i kładek i miasto, w którym ukryły się, no, chyba ponad 1000 krasnali tam jest ukrytych w tym mieście. No w końcu Wrocław to miasto krasnali zdecydowanie. Faktycznie jest trochę więcej tych miast, przez które przepływa w naszym kraju Odra. Przez Szczecin także, tak jak mówiła przed chwilą Ola, ale to nie Szczecina poszukiwaliśmy, tylko właśnie Wrocławia. Czy ty byłaś kiedyś we Wrocławiu?
2: Nie, jeszcze nie.
0: O, no to zobacz, no to słuchaj, to może to jest bardzo dobry pretekst, by ten kocyk Polskiego Radia Dzieciom, który udało ci się zdobyć właśnie udzielając poprawnej odpowiedzi, wziąć pod pachę i wyruszyć w taką podróż do Wrocławia. I na przykład przy niektórych figurkach krasnoludków usiąść sobie na kocyku i na przykład zrobić piknik z rodzinką. Bo ten koc jest idealny do pikników i naprawdę na wszystkie warunki atmosferyczne świetnie się sprawdza. Wiem, bo też wypróbowałam razem zresztą z

0: Kasią. Także możemy zdecydowanie polecić, że nie straszny mu deszcz, wiatr, ale także i słońce. I najróżniejsze podłoże również. Haniu, oczywiście kocyk wędruje w twoje rączki, kocyk piknikowy Polskiego Radia Dzieciom, bo to on był do zdobycia dzisiaj w naszej zabawie następny przystanek. No i oczywiście jeszcze masz czas na swoje pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Moich rodziców, moją babcię, mojego dziadka. Jeszcze pozdrawiam całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy i wszystkich mieszkańców Wrocławia.
0: Bardzo pięknie, dziękujemy. Oczywiście, te radiowe i te wrocławskie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za te pozdrowienia. My też się do nich przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych, przemiłych, kolorowych wakacji. A właśnie, jak tam ci mijają te wakacje?
1: Znaczy fajnie, bo jak było zakończenie roku w piątek, to potem w sobotę już pojechałam na tydzień do babci. Teraz wróciłam i sobie codziennie chodzę na basen i teraz już tą najbliższą niedzielę wyjeżdżam na obóz, taki, że w ogóle śpi się pod namiotami i w ogóle...
0: Super! No to rzeczywiście mnóstwo atrakcji podczas tych tegorocznych wakacji się tobie trafia i żeby tak było do końca, będziemy za to trzymać kciuki, a ty pamiętaj, żeby też od czasu do czasu wsłuchiwać się w Polskie Radio Dzieciom, bo liczę na to, że będziesz do nas dzwonić i opowiadać, co tam u ciebie słychać.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa, pa!
1: A jeszcze teraz się nie rozłączać, bo adres pewnie trzeba będzie za chwilę podać.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak, zdecydowanie. Pa, pa, pa!

wiecie co, tak sobie pomyślałam, że może nie ma co czekać, tylko zapraszam Was do kolejnej zabawy. Wakacyjne zgadywanki. Tak, tak, to ta zabawa jeszcze pozostała nam dzisiaj do rozsupłania i bardzo, ale to bardzo jestem ciekawa, jak szybko uda Wam się rozwiązanie i prawidłową odpowiedź odszukać, a kategoria, w której dzisiaj będziemy się bawić, to zawód. Więc ten zawód, którego poszukujemy, kojarzy mi się z takim słowem jak hydrant. O, ciekawa jestem, czy jakiś zawód, który kojarzy się ze słowem hydrant, przychodzi Wam do głowy? Jeżeli tak, i macie ochotę się podzielić,

dzielić z nami swoimi przemyśleniami, swoją propozycją, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, która aktualnie trwa w radiowych półkoloniach. Odgadujemy dzisiaj słowo związane z kategorią zawód, a podpowiedzią, która do tej pory się pojawiła, jest słowo hydrant. No i jest także pierwsza propozycja. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Roch, czy to ty?
2: Tak.
1: Och, to bardzo miło mi ciebie słyszeć. I jak się masz dzisiaj? Jaki nastrój i humor?
2: No, markotny.
1: Och, a dlaczego masz markotny nastrój?
2: Nie.
1: Przez pogodę?
2: Chyba tak,
1: no rzeczywiście. Jak jest tak trochę pochmurno, pada deszcz, wieje wiatr, to się człowiek czasami, no taki markotny też może stać. Ale ja się tym bardziej cieszę, że do nas zadzwoniłeś, by sobie ten humor być może poprawić. Powiedz proszę, jaki zawód kojarzy ci się ze słowem hydrant?
2: Strażak.
1: No to już ja już sprawdzam, czy to jest strażak. No brawo, brawo, brawo! Fantastycznie! Fanfary, oklaski w twoją stronę teraz wędrują. To jest strażak. To jest to hasło, którego dzisiaj poszukiwaliśmy w naszych wakacyjnych zgadywankach. A gdybyś mógł jeszcze podać mi takie dwa lub trzy inne wyrazy, które kojarzą ci się ze strażakiem, to jakie to by były słowa?
2: Rura.
1: Mhm. Może syrena?
2: Syrena.
1: Prawda? No.
2: Drabina.
1: O, drabina, świetnie.

0: Nie. No ja bym, jakbyśmy powiedzieli pożar... Hełm. O, hełm! Świetna podpowiedź. Pożar jeszcze, prawda? Albo odwaga. No ja myślę, że jest rzeczywiście całkiem sporo słów, które idealnie pasują do tego zawodu, jakim jest bycie strażakiem. A jak mijają twoje wakacje?
1: Nie mam wakacji, ale chodzę na półkolonie.
0: I co robicie na tych półkoloniach?
1: To leśne szperaki.
0: No to brzmi bardzo tajemniczo. Możesz nam o tym coś opowiedzieć?
1: Tam mam jednego kolegę, Michała. I mamy tam tajne bazy. Tam jest jeszcze Tyrolka. I można kopać i sobie budować takie kanały.
0: Wow, no to rzeczywiście cała masa najróżniejszych przygód, kiedy jesteś na tych półkoloniach, na ciebie czeka.
1: No.
0: Ale super. No to brzmi bardzo, bardzo ciekawie. A masz jakiś plan związany z kolejnymi zajęciami? Co takiego jeszcze chciałbyś, żeby na tych półkoloniach się wydarzyło?
1: Żeby odblokowali takie rurki do takiego wodociągu, żeby tam wsadzić takie rurki, takie przez rurki dostarczono wodę.
0: Ja
1: bym chciał, żeby to znowu założyli, bo to zdjęli.
0: No bo dzięki temu będzie więcej możliwości na zabawę. Super. No to słuchajcie, ja będę trzymała kciuki, żeby tak się właśnie wydarzyło. A kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mojego przyjaciela Tomka i jeszcze mojego kolegę Michała, który jest ze mną na tych półkoloniach. I jeszcze Mikołaja i Olafa. Mikołaj jest w domu, a Olaf wyjechał za granicę. Mamy tatę i Stasia i mojego kota Lele.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do wszystkich tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych i fantastycznych wakacji. A powiedz mi jeszcze tylko, Roch, czy ty kiedyś myślałeś o tym, żeby zostać strażakiem?
1: Nie.
0: Nie. To nie jest zawód, który znajduje się na twojej liście. A kim byś chciał zostać, jak dorośniesz?
1: Nie wiem.
0: Tak aktualnie, teraz. Jaki zawód ci się na chwilę obecną najbardziej podoba?
1: Majsterkowanie.
0: I to jest bardzo dobry zawód. Ale co los przyniesie i życie, no to z czasem się dowiemy. Najważniejsze jest to, że teraz tobie to sprawia radość i tego się trzymaj. Udanych, przemiłych wakacji, do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy. Pa, pa, pa.

Tak, tak, dobrze pamiętacie, obiecałam wam jeszcze konkurs i to taki konkurs, który związany jest z polskimi parkami narodowymi. Tak, dokładnie. W poniedziałek obiecywałam wam, że będą do zdobycia w wybrane dni właśnie w naszej audycji radiowe Półkolonie oraz w audycjach Hej Przygodo właśnie wspaniałe niespodzianki, gry planszowe. O, już właśnie taką jedną sięgam tutaj. Przyrodnicze i turystyczne. Tutaj są dwie gry w tym pudełku, które teraz trzymam. A gra ta nazywa się Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Co trzeba zrobić, by tę grę od nas otrzymać? Przede wszystkim zadzwonić do nas i podać poprawną odpowiedź. A przypomnę, że poszukujemy nazw polskich parków narodowych. Numer telefonu do nas to 22 645 2055. Niezmiennie ten sam cały czas. A oto moje podpowiedzi odnośnie do miejsca, które poszukujemy. Wiecie już, że jest to jeden z polskich parków narodowych. Mamy ich 23, dokładnie, więc wystarczy tylko podać ten prawidłowy. Park Narodowy, Polski Park Narodowy, którego dzisiaj poszukujemy, znajduje się nad polskim morzem. Znajduje się on na wyspie. Jest to niezwykłe miejsce, gdzie spotykają się lasy, jeziora, klify i morze. Który to polski park narodowy? Jeżeli wiecie, to zadzwońcie.

0: Trwa nasz konkurs, w którym można wygrać grę planszową Rzutem po Polsce. Właściwie to tutaj są dwie gry planszowe w tym pudełku, tak jak opowiadałam wam przed piosenką. Jedna przyrodnicza, druga turystyczna, także rzeczywiście można od humoru i od koloru sobie dobrać taką grę, w którą będziecie mieli ochotę danego dnia zagrać z przyjaciółmi, z rodzeństwem, z rodziną, z dziadkami, z kimkolwiek tylko sobie wymarzycie. Jednak oczywiście no, trzeba do nas zadzwonić i podać prawidłową odpowiedź, a poszukujemy nazwy Polskiego Parku Narodowego. I to takiego parku, który znajduje się na wyspie, nad polskim morzem. I to właśnie tam spotykają się lasy, jeziora, klify i morze właśnie. No i proszę, proszę, pierwsza propozycja już za moment się pojawi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja rozmawiam?
1: Z Dawidem.
0: Cześć Dawidzie, jak twoje wakacje ci mijają?
1: Fajnie, tylko no, trochę się nudzę.
0: Och, jak to możliwe, że się nudzisz?
1: No bo w domu siedzę.
0: No tak, rozumiem, że pogoda nie najlepsza u ciebie.
1: No tak.
0: No to wiesz, no to taka gra planszowa, myślę, jest doskonałym pomysłem, by tę nudę przegonić. Tylko należy podać prawidłową odpowiedź. Powiedz mi proszę, czy ty się interesujesz polskimi parkami narodowymi?
1: Nie, zbyt, ale się na lekcji uczyłem.
0: Och, no to świetnie, czyli wiedzę w tym temacie posiadasz, to cudownie. To powiedz mi proszę, który park narodowy znajduje się nad morzem, na wyspie, gdzie możemy podziwiać klify, jeziora i lasy?
1: Nazywa się Woliński Park Narodowy.
0: No już sprawdzam, czy to on. Brawo, brawo, brawo. Zresztą nazwa tego parku narodowego pochodzi właśnie od tej wyspy, na której się znajduje, od wyspy Wolin. Co ciekawe, no tam jest więcej tych wysp, ale ta zdecydowanie jest to największa. A wiesz, kto też na wyspę Wolin przybywał kiedyś, dawno, dawno temu? Tacy wojownicy. Nie. Nazywali się Wikingowie. Słyszałeś o Wikingach kiedyś?
1: Tak, i czytałam o nich dużo, bo lubię czytać w domu.
0: No właśnie, a wiedziałeś, że na wyspę Wolin oni przybywali?
1: Nie.
0: No to proszę bardzo, jaka kolejna ciekawostka do twojego worka ciekawostek związanych z polskimi parkami narodowymi. No to jeszcze chciałabym się podpytać ciebie, czy może wiesz, jakie zwierzę jest w symbolu tego parku?
1: To jest ptak,
0: podpowiem ci. Taki bardzo dostojny, przepiękny ptak i to jest bielik. To jest bielik. Wyobraź sobie, że jak taki bielik rozłoży skrzydła, to osiąga tyle metrów, że właściwie bardzo często ludzie tyle nie mają. Naprawdę. Ponad 2 metry, tak, często nawet 2,5. No to bardzo rzadko się takie osoby o takim wzroście spotyka. A bielik, proszę bardzo, tak właśnie swoje skrzydła potrafi rozłożyć. Woliński Park Narodowy, przepiękny polski park narodowy, w którym klify są chyba najwyższe, jeżeli chodzi o te, które znajdują się nad polskim morzem. Też bardzo wysokie, godne podziwiania, przepiękne. No, polecam ci zdecydowanie to miejsce jako cel wakacyjnej podróży, ale nie tylko, bo polskie parki narodowe można odwiedzać właściwie o każdej porze roku. No nie o każdej porze dnia, bo nocą do parku narodowego nie wolno wchodzić, ale zdecydowanie są to takie rejony naszego kraju, które warto umieścić na swojej mapie, czy też liście z miejscami godnymi polecenia. A jest jakiś polski park narodowy, w którym byłeś?
1: Nie. Bo mam małego brata.
0: Rozumiem i to wszystko wymaga większego planowania. Ale gdybyś mógł sobie wybrać któryś z tych parków narodowych, to do którego chciałbyś się wybrać?

0: brać?
1: No tam Woliński, bo na Wyspie to chyba tylko on jest.
0: Tak, to prawda. No i też tak tymi różnymi opowieściami mam wrażenie, że trochę ciebie zachęciłam. No to super, słuchaj, Dawidzie, jeżeli uda ci się odwiedzić Woliński Park Narodowy, to śmiało proszę dzwoń do nas, bo jestem

0: imienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Pozdrawiam rodziców, rodzeństwo, rodzinę, przyjaciół i Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i wszystkie wymienione przez ciebie osoby. No i oczywiście życzymy udanych, fantastycznych, przemiłych, cudownych i kolorowych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No i wam także pięknie dziękuję, moi drodzy, za te 3 wspólnie spędzone godziny. Powolutku kończymy dzisiejsze radiowe półkolonie, ale spokojnie, spotkamy się znowu już jutro w samo południe, punktualnie o 12:00. Będą nowe zagadki, nowi goście, kolejne wakacyjne podróże. Warto być wówczas z nami, z Polskim Radiem Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, Daria Brzezińska. Do usłyszenia, pa, pa!

radio dzieciom.

0: no już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: siostra, wnuka, wuja, ciotki.
1: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
2: A więc Dolores ma spód wybitny. Kamilo się zmieni.

jest Pepa, co rządzi pogodą. Mamy Julietę, co tworzy arepę, byś poczuł się lepiej. Tata Agustin ma wciąż pecha, lecz jakoś się trzyma. Oto moja rodzina, są ciotki, wujkowie, są siostry, kuzyni i...

0: Znacie się z Dolores? Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
1: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
0: No i tak mi mów.
1: Czy wyjdzie za mnie?
2: Ej, dzwoni.
0: To nasz dom i nowy ma fundament.
3: Niedoskonały.
0: Tak jak i my.
3: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
4: Potrzebna klamka.
5: Dla ciebie, proszę, weź.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

człowieka. Zmienię się i ja, na trąbce będę grał i folkloby miał. I już widzę, jak wielbi mnie cały świat. Dzięki, dzięki. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś jedziemy na samo południe, do miejscowości, która, jak pisał Konstanty Stecki, tworzyła wielu nieprzeciętnych ludzi i wiele nieprzeciętnych myśli.
3: Kto to był Konstanty Stecki?
2: To był pisarz. Jeden z dziesiątków tworzyli w Zakopanem, dlatego że ta mała miejscowość ma zaledwie 28 tysięcy mieszkańców. No, w porywach do 30 tysięcy mieszkańców. Przyciąga od ponad 100 lat właśnie nieprzeciętnych ludzi i nieprzeciętne myśli. Niewspółmierna jest waga Zakopanego w stosunku do właśnie tego i położenia dość oddalonego od wszelakich centrów, ale również do tego, co tam się mieści. No bo Zakopane to jest tak naprawdę dziura. Teraz wszyscy się na mnie obrażą, ale mam prawo tak powiedzieć, bo tam mieszkałem przez 13 lat, więc wiem, to jest dziura, ale nieprzeciętna. I rzeczywiście ma coś w sobie, że przyciąga ludzi, przy czym zwłaszcza przyciąga Polaków w takich momentach historii, kiedy nie jest nam łatwo. Nieprzypadkowo wielka kariera Zakopanego zaczęła się właśnie pod zaborami, dlatego że tam wydawało się, że jest trochę swobodniej, że można bardziej odetchnąć te zaborcze represje, które dotykały Polaków. Tam w Zakopanem trochę można było się porządzić samemu, było daleko od Wiednia, który był stolicą Austro-Węgier, do których należały Zakopane. To też jest zabawne, że zabory zaczęły się w Zakopanem dużo wcześniej niż wreszcie Polski, dlatego że już w 1770 roku cesarzowa Maria Teresa pod pozorem rozciągnięcia kordonu sanitarnego, bo wybuchła zaraza, przesunęła granicę Austrii, właśnie zabierając nam Zakopane. Ale Zakopane było też pierwszym miejscem, które odzyskało niepodległość po I wojnie światowej. Pamiętasz, Magda, kiedy było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej?
3: W 1918 roku.
2: No, ale kiedy dokładnie?
3: 11 listopada. Nasze święto narodowe.
2: Nasze święto narodowe. Natomiast w Zakopanem 13 października, na miesiąc przed odzyskaniem niepodległości oficjalnym przez Polskę, przed tym momentem, kiedy marszałek Józef Piłsudski wysiadł z pociągu, przyjechał z Magdeburga i wysiadł w pociągu w Warszawie i objął władzę jako naczelnik państwa, 13 października 1918 roku Zakopane uwolniło się od władzy Austrii i proklamowało niepodległość. Tak powstała Rzeczpospolita Zakopiańska. A wiesz, kto był prezydentem tej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej?
3: Kiedyś mi o tym opowiadałeś. To chyba był jakiś słynny pisarz.
2: Twój ulubiony.
3: To już wiem, Stefan Żeromski.
2: Tak jest. Stefan Żeromski został wybrany prezydentem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, przy czym to nie była tylko i wyłącznie taka formacja papierowa, jak moglibyśmy się spodziewać po pisarzu, tylko naprawdę dysponowała swoim własnym wojskiem.

0: zbrojnie przejęła władzę, zresztą rozciągnęli swoją tą władzę Rzeczpospolita Skopieńska, rozciągnęła na znacznie większe tereny, na całe Podhale, Spisz, który częściowo teraz już jest słowacki, i na Orawę. Działała dość ekspansywnie, powstało wiele norm prawnych, ustrojowych. Oczywiście w momencie, kiedy powstała Polska, to Stefan Żeromski złożył swój urząd i przyłączył Zakopane do Polski.
1: Jak dzisiaj powiedziałeś, że w tej audycji będziemy mówić o Zakopanem, to ja myślałam, że będziemy opowiadać o Krupówkach, o owcach, o oscypkach, a my rozmawiamy o jakichś strasznie poważnych sprawach.
0: Dlatego, że Zakopane jest takim właśnie zlepkiem folkloru i kultury, tradycji, ale również, tak jak zacząłem od tego cytatu, przyciągało nieprzeciętnych ludzi i nieprzeciętne myśli. O tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. A teraz posłuchajmy muzyki.

Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. To jest audycja, w której mówimy o moim ukochanym Zakopanem. Zakopane niezwykłe miejsce naprawdę, dlatego że nic tak nie dodaje skrzydeł jak ten wiatr górski. Dlatego właśnie do Zakopanego przyjeżdżali ludzie na początku z Krakowa. Dlatego, że no to jest bardzo blisko, 99 km oficjalnie pomiędzy Krakowem a Zakopanem, i krakowianie wiedzieli o tym, że gdzieś tam na południu są tacy dziwni ludzie, którzy mówią trochę taką gwarą, która się Sienkiewiczowi bardzo kojarzyła z językiem staropolskim, i stąd był taki pomysł, że górale to są tacy prawdziwi Polacy, którzy przez wieki mieszkali w

0: odosobnieniu, dlatego że no, w tych kurskich dolinach tam nie dochodziły echa wojen, nie zmieniała się władza, ta wielka polityka trochę omijała tamte przestrzenie pomiędzy Kubałówką a Tatrami, tak przynajmniej uważano w połowie XIX wieku i stąd koncepcja, że ten język góralski to był taki język staropolski, że zresztą jak czytasz Krzyżaków zresztą Sienkiewicz napisał w Zakopanem, a poszczególne fragmenty bardzo lubił czytać w kawiarniach zakopiańskich i letnicy go oklaskiwali i czasami podpowiadali mu różne tropy, którymi powinien podążać, pisząc właśnie Krzyżaków. On czasami z tego korzystał, czasami nie, ale w każdym razie to był taki moment niezwykły też dla Sienkiewicza. No więc Sienkiewicz oparł bardzo często dialogi te swoje, które działy się w XV wieku przecież, oparł na gwarze góralskiej. Tak samo Stanisław Witkiewicz, bardzo ważna postać w historii zakopiańskiej, pojawił się po raz pierwszy w 1886 roku w Zakopanem dla podratowania zdrowia. Witkiewicz miał taką koncepcję, że ten styl góralski to jest taki prawdziwy styl polski i powinniśmy oprzeć swoje tradycje nie na tej secesji wiedeńskiej, nie na modernizmie, tylko właśnie na tych naszych góralskich gontach.
1: Czyli jak wygląda taki styl zakopiański, który on uznał za narodowy?
0: Przede wszystkim dom drewniany, kryty gontem z pięknymi ozdobami, z taką snycerką. To są te wszystkie wzory.
1: Snycerka, czyli
0: Wycinanie w drewnie. Góralskie wzory, róże, lilie. No ale przede wszystkim właśnie to, co kojarzymy z góralskim pasterskim szałasem. To był taki pierwowzór, od którego wyszedł Witkiewicz. Dzisiaj też chciałbym zaproponować wam, że jeżeli będziecie w Zakopanem, to żeby przejść się właśnie takim szlakiem i pomyszkować po Zakopanem i poszukać takich fantastycznych domów. Podpowiem wam parę tropów. Na przykład jeżeli byśmy zaczęli od góry, wejdziemy na Antołówkę. Antołówka to jest takie wzgórze nad Zakopanem od stacji kolejowej w stronę Tatr biegnie. Jest najpiękniejszy dom w stylu zakopiańskim. Nazywa się Villa pod Jedlami na ulicy Koziniec. Trafimy tam łatwo, chociaż nie wejdziemy niestety do środka, dlatego że to jest dom prywatny od lat. Kiedyś to było centrum życia kulturalnego Zakopanego, dlatego że tam mieszkała rodzina Pawlikowskich. Między innymi słynny pisarz Jan Gwalbert Pawlikowski, Maria Jasnorzewska Pawlikowska. Cały klan, tam urządzano rauty, herbatki, wieczory literackie, przyjmowano gości. I rzeczywiście to jest piękny dom, który projektował Witkiewicz, ale nie ten słynny Stanisław Witkiewicz, tylko jego bratanek Koszczyc, ten Koszczyc Witkiewicz. Jak będziemy tam, to zobaczymy, obok była taka stróżówka, gdzie mieszkali państwo paryscy. Państwo paryscy to byli najsłynniejsi botanicy. Pani Zofia Radwańska-Paryska była słynną botaniczką, szefową stacji PAN, czyli Polskiej Akademii Nauk, a jej mąż Witold Paryski był najsłynniejszym taternikiem i autorem niezwykłego przewodnika taternickiego po naszych największych górach. A skąd się to wszystko zaczęło? Skąd się zaczęła moda na Zakopane? Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby tam jeździć? O tym powiemy po przerwie.

0: Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której tropimy niezwykłe miejsca na mapie Polski. Magda, na pewno znasz tego człowieka, który rozpropagował Zakopane, przyjechał do Zakopanego z Warszawy w 1873 roku, na 100 lat przed moimi urodzinami, i zachwycił się tamtejszym klimatem. Ma w Warszawie swoją ulicę.
1: Ojej, nie wiem, takie trudne pytania mi zadajesz. Może Tytus Chałubiński?
0: Brawo, oczywiście. Doktor Tytus Chałubiński przyjechał w 1873 roku z Warszawy do Zakopanego i doszedł do wniosku, że tam właśnie to może być nasze polskie Davos, czyli takie miejsce, gdzie można w górach, we wspaniałym klimacie leczyć gruźlicę.
1: Czyli Tytus Chałubiński jest tak naprawdę prekursorem tych wszystkich warszawiaków, którzy tłumnie jeżdżą teraz na długie weekendy i na Sylwestra i na wakacje do Zakopanego, i to on, to jemu zawdzięczamy te wielkie korki na Zakopiance.
0: Tak, jak każdy warszawiak uważał, że to on właśnie odkrył Zakopane, chociaż przyjechał do Zakopanego w 1873 roku i w tym samym roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie. Tak nic tego nizowego? Nie. Oczywiście do Zakopanego już wcześniej jeździli ludzie, między innymi Mariusz Zaruski, słynny lwowiak, żeglarz i też prekursor polskiego żeglarstwa. I taternictwa, i narciarstwa. Taki niezwykły, absolutnie niezwykły człowiek. Wielki też patriota, żołnierz, który nie ma swojego grobu, dlatego że zginął gdzieś w drodze na Syberię, zesłany w czasie II wojny światowej. Natomiast rzeczywiście w 1873 roku to są dwa wielkie wydarzenia w Zakopanem. Właśnie przyjeżdża doktor Tytus Chałubiński i wśród swoich klientów, pacjentów w zasadzie i przyjaciół w Warszawie rozpropagowuje to miejsce i bardzo zaczną warszawiacy tłumnie do Zakopanego przyjeżdżać. I powstaje właśnie Towarzystwo Tatrzańskie, czyli pierwsze polskie towarzystwo krajoznawcze, które w ogóle Zakopane ma szczęście do takich pierwszych rzeczy. Na przykład powstaje w Zakopanem ledwo 3 lata później pierwsze muzeum regionalne na ziemiach polskich. To będzie oczywiście Muzeum Tatrzańskie. Co przyciąga do Zakopanego ludzi?
1: Na pewno góry.
0: Oczywiście. Góry i górski klimat. Przy czym
1: nie mamy takich gór nigdzie w Polsce i nie mamy takich widoków, chociaż gór mamy wiele. Są piękne, mają piękne skały albo lesiste zbocza, ale takich gór jak Tatry, ogromnych i niedostępnych, na których leży śnieg przez cały rok, czy prawie przez cały rok?
0: Są miejsca, gdzie rzeczywiście leży przez cały rok.
1: No właśnie, no to takich miejsc nie mamy rzeczywiście nigdzie. A powiedz mi, kiedy ludzie zaczęli chodzić w Tatry? No tak turystycznie, bo górale to pewnie od zarania dziejów, ale kiedy pojawili się tacy pierwsi turyści na tatrzańskich szlakach, od czego to się zaczęło?
0: W XVIII wieku jedna Magda zresztą wyruszyła z Kierzmarku, jeszcze węgierskiego w tamtym czasie, dzisiaj słowackiego, na wycieczkę górską i od tego się zaczyna turystyka tatrzańska. Natomiast rzeczywiście połowa XIX wieku to jest ten moment, kiedy przyjeżdżają pierwsi turyści z Krakowa i zaczynają wynajmować przewodników. W ogóle nie było do pomyślenia wyjście w Tatry bez góralskiego przewodnika.
1: Czyli tak jak teraz chodzimy sobie z rodzicami albo z kolegami sami do Morskiego Oka albo do Doliny Pięciu Stawów albo nawet jeszcze wyżej, to kiedyś nie można było tego zrobić, trzeba było mieć przewodnika.
0: Znaczy nikt tego nie zabraniał, natomiast nikt o zdrowym rozsądku nie wybrałby się w Tatry sam, dlatego że Tatry miały

kotlinie niezwykle gór trudnych, no nie było szlaków. Wyobraź sobie, że nie było tych ścieżek, które dzisiaj są. Dopiero właśnie Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zaczyna budować ścieżki, zaczyna też budować schroniska. Więc to wyjście w góry wtedy było trochę taką wyjściem w taką kompletną dzicz. I dlatego przewodnikami byli bardzo często polowacy, czyli inaczej rzecz biorąc kłusownicy, którzy chodzili z flintą po górach, żeby ustrzelić jakąś kozicę albo jeszcze lepiej świstaka, dlatego że mówiło się o tym, że sadło ze świstaka jest lekarstwem na wszelkie bolączki. No i prawie wytrzebiono tego naszego nieszczęsnego świstaka z Tatr. Tak samo polowano na niedźwiedzie i zbujowano niestety, czyli rzeczywiście górale czasami napadali na przechodzących przez Tatry, przez Tatrzańskie Doliny kupców. Ale z tego właśnie zaczęła się turystyka. Jak wyglądały takie wycieczki po Tatrach? Chcesz wiedzieć w XIX wieku? Zaraz ci opowiem, ale posłuchajmy najpierw muzyki.

audycji Polak Mały, audycji, w której tropimy niezwykłe miejsca. Jesteśmy w Zakopanem i idziemy w Tatry. Takie wyjście opisał w XIX wieku, opisał świetnie Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, w swojej powieści Na Przełęczy. I wiemy dzięki temu, że przygotowywano się bardzo, ale to naprawdę bardzo poważnie na taką wyprawę. Trochę jakbyśmy wychodzili na Kilimandżaro, czyli zawsze trzeba było mieć ze sobą górskiego przewodnika, najczęściej, który się rekrutował właśnie z byłych zbójników albo kłusowników. Takim słynnym przewodnikiem był Maciej Sieczka, który mieszkał przy ulicy Kościeliskiej i też prowadził taki

0: można powiedzieć, pensjonat, dlatego że ksiądz, pierwszy ksiądz zakopiański, czyli ksiądz Jan Stolarczyk, przyjaciel Tytusa Chałubińskiego, wpadł na pomysł, żeby górale wynajmowali, pomagali sobie jakby w budżecie, wynajmując izby. Namówił górali, żeby się, jak przychodzi lato, bo kiedyś sezon był tylko letni w Zakopanem, żeby się przenosili z góralskie chaty, zawsze były dwuizbowe, więc żeby się przenieśli do jednej izby, a jedną wysprzątali porządnie i wynajmowali letnikom za pieniądze. Tak zaczęła się turystyka w Zakopanem. No więc Maciej Sieczka, przewodnik, wynajmował swoją chałupę na przykład Helenie Modrzejewskiej albo Henrykowi Sienkiewiczowi, którzy przyjeżdżali tam na letnie wczasy. No i wybierano się w góry. Często panie podjeżdżały na konikach w górskie doliny. Do tego byli tragarze, którzy nosili kufry z różnym sprzętem, dlatego że trzeba było przecież w eleganckich warunkach zjeść posiłek. Gotowano też, w górach rozpalano watry, czyli ogniska. I takie wyjście, które dzisiaj zajmuje nam, powiedzmy, całe przejście 5, 6, no może 7 godzin, no to trwało dobre 3 dni. Ale za to górscy przewodnicy grali na gęślach, czyli na takich wąziutkich skrzypcach. Słynnym takim bajarzem i też przewodnikiem górskim był Jan Krzeptowski-Sabała. Chyba najsłynniejszy góral, którego znamy. Przy okazji ojciec chrzestny Witkacego. Matką chrzestną była Helena Modrzejewska. No i takie wyjście w góry.
1: No i jak to właśnie wyglądało? Grali na tych skrzypcach, jedli obiady z pięknymi widokami.
0: Tak, dokładnie tak było. Zatrzymywano się nad górskimi stawami. Pamiętasz, jak byliśmy w Dolinie Pięciu Stawów? Ta dolina przepiękna była uznawana za najbardziej dziką, najbardziej oddaloną. No i przejście tam, no, to był rzeczywiście wyczyn, którym się można było chwalić później w Warszawie przez całą zimę. No i rzeczywiście te góry przyciągały, dlatego że rzeczywiście administracja austriacka nie była aż tak mocna. Bardzo często też przybywano do hrabiego Jana Zamoyskiego, który został właścicielem dóbr zakopiańskich pod koniec XIX wieku, chyba w 1899 roku. Wcześniej Zakopane były taką przybudówką tak naprawdę przy Kuźnicach. Dzisiaj Kuźnica to jest ta dzielnica Zakopanego, gdzie jedziemy, żeby wyjechać kolejką na Kasprowy Wierch. A kiedyś to był tak naprawdę centrum miasta, dlatego że tam się mieściła huta największa w Galicji, huta żelaza. I te młoty kuźnickie było słychać aż na Krupówkach. Były takie dwa centra miasta, właśnie Kuźnice, tam był dwór Zamoyskich i na samym dole przy kościele, takim w kościółku pięknym, drewnianym, wybudowanym w 1847 roku, stała karczma i był taki ośrodek góralski, tam była wieś góralska i tam właśnie przyjeżdżali letnicy. A co, jak przyjechali, to co robili i kto przyjeżdżał, o tym powiemy po przerwie.

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której szukamy miejsc niezwykłych na mapie Polski. Jesteśmy w Zakopanem. Zakopane przyciągało nieprzeciętne umysły i nieprzeciętne myśli. To tutaj bardzo często na wakacje przyjeżdżali pisarze, inteligencja z Krakowa i z Warszawy. I to się chyba utrzymało aż do lat międzywojennych. Bardzo lubili pisarze czytać swoje utwory. Jest taka słynna historia, jak górale uprosili Henryka Sienkiewicza, żeby opowiedział im o swoich podróżach. To był rok 1896. Wrócił Henryk Sienkiewicz z Włoch i na prośbę górali wygłosił taki odczyt o tym, co go zafascynowało w Wiecznym Mieście. I między innymi opowiedział o historii, którą przeczytał razem ze swoim przyjacielem Henrykiem Siemirackim w pismach starochrześcijańskich o tym, jak krwawy cesarz Neron prześladował chrześcijan. No i tam Tertulian pisze właśnie, że jedna z takich branek, prawdopodobnie z krajów słowiańskich, została przywiązana do rogów byka i tak zamęczona. No więc opowiadał o tym Henryk Sienkiewicz w Zakopanem. Górale doszli do wniosku, że to jest świetna historia i że powinien to opisać. I tak być może powstało Quo Vadis. Natomiast pisarze przyjeżdżali do Zakopanego już od końca XIX wieku. Twój ulubiony Stefan Żeromski mieszkał właśnie w pensjonacie Czerwony Dwór. Czerwony Dwór od czerwonych dachówek, które były na zamiast gątów. I w tym miejscu dzisiaj przy ulicy Kasprusie jest przedszkole. I to było przedszkole, do którego ja chodziłem. Chodziłem właśnie tam, gdzie mieszkał Stefan Żeromski. A Stefan Żeromski znany był też z takiej anegdoty. Mimo że bardzo udzielał się społecznie, właśnie był wybrany też jako pierwszy burmistrz Zakopanego, no to nie wszyscy go znali. I kiedyś którejś zimy poślizgnął się w Zakopanem na Krupówkach i wybił witrynę w sklepie. Rozsierdzony kupiec złapał go za kołnierz i zaprowadził do pobliskiego komisariatu policji. No i policjant spisywał dane i pyta się go: nazwisko Żeromski, imię Stefan, zawód pisarz. Więc policjant tak patrzy na niego uważnie, mówi: ale pisarz gminny czy powiatowy? Dlatego że w tamtym czasie, no to ta anegdota dzisiaj może nam tylko powiedzieć, że kiedyś było coś takiego jak stanowisko pisarza gminnego, czyli kogoś, kto umie pisać i pisze na przykład wszystkie listy, za oczywiście drobną opłatą dla ludności, wnioski, formularze, to co dzisiaj każdy musi sam to robić i uczy się tego w szkole. No to w tamtym czasie, kiedy nie było jeszcze takiej pełnej edukacji, to często korzystano z pomocy pisarza gminnego albo powiatowego.

0: mieszkali w Zakopanem również kompozytorzy, muzycy. Jeden z kompozytorów, Mieczysław Karłowicz, który zaczął przyjeżdżać pod koniec XIX wieku, był takim trochę odludkiem, przyjeżdżał z Warszawy. W Warszawie wsławił się tym, że był pierwszą osobą, która jeździła na wrotkach, na pierwszym wyasfaltowanym odcinku ulic w Warszawie. Przyjechał do Zakopanego, zakochał się w tym miejscu i zaczął przede wszystkim fotografować, komponować i jeździć na nartach. I połączył te swoje pasje, zaczął działać też w Towarzystwie Tatrzańskim i on był pomysłodawcą, żeby zacząć wycinać szlaki tatrzańskie, dla takie ścieżki dla turystów i znakować je. Dlatego, że gdzieś tam podpatrzył w Alpach, że niektóre szlaki na popularne szczyty są znakowane, żeby można było pójść tą drogą, nie zgubić się po drodze. I miał taki pomysł, że te szlaki, które on wytyczał, to znakował swastyką. Dzisiaj to jest bardzo często się dziwią ludzie, dlatego że zaraz powiem dlaczego. Mieczysław Karłowicz zginął 8 lutego 1909 roku przysypany lawiną pod Małym Kościelcem i tam jest taki wielki kamień. Jak zejdziemy ze szlaku, to zobaczymy ustawiony na sztorc piękny granitowy głaz. Na nim jest napisane non omnis moriar, Mieczysław Karłowicz i znak swastyki.
1: Czyli nie wszystek umra.
0: Tak. Znak swastyki, dlatego że w góralskiej stylistyce bardzo często korzystano właśnie z takiej swastyki. To trochę jest to samo taki system, taki znak solarny, który...
1: Czyli słoneczny.
0: Słoneczny. Zanim jeszcze, górale stosowali to, zanim jeszcze stało się to modne w nazistowskich Niemczech i zostało przejęte przez hitlerowców. Dzisiaj oczywiście swastyki nie używamy, ale kiedyś swastyka była neutralnym znakiem szczęścia. I Mieczysław Karłowicz zginął, natomiast jego kolega po fachu, Karol Szymanowski, jest uznawany za takiego najbardziej zakopiańskiego kompozytora. Mieszkał w latach 1930-36 w willi Atma na ulicy Kasprusie. Możemy pójść tam do muzeum Karola Szymanowskiego. To jest przepiękny, przepiękny dom. Odbywają się tam koncerty. Jak się bawili pisarze i kompozytorzy? O tym powiemy po przerwie.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której tropimy niezwykłe miejsce na mapie Polski. Jesteśmy w Zakopanem.
1: A skoro jesteśmy w Zakopanem, a ty pochodzisz z Zakopanego, spędziłeś tam całe swoje dzieciństwo, to może podpowiesz nam, jakie miejsca, kiedy przyjedziemy tam z rodziną albo z kolegami, jakie powinniśmy odwiedzić? Jakie są takie najfajniejsze miejsca, w które powinniśmy skierować swoje kroki?
0: Na pewno warto jest przejść Krupówkami. To jest ten deptak, który tacy bardzo wytrawni turyści starają się omijać. Natomiast ja na przykład bardzo lubię Krupówki. I to jest coś takiego, co przyciągało ludzi od ponad 100 lat. Ten deptak słynny, gdzie można było pójść do kawiarni, pograć w brydża, posłuchać góralskiej muzyki. I dzisiaj te tradycje się odnawiają. Bardzo wielu restauracjach przy Krupówkach posłuchamy na żywo góralskiej muzyki, ale schodząc w dół Krupówkami dojdziemy do targu, który jest pod Gubałówką i to jest takie miejsce, gdzie możemy zobaczyć też taką prawdziwe Zakopane, czyli górali, którzy sprzedają oscypki, bryndzę, bundz, czyli te sery owcze, sprzedają wełniane różne akcesoria, można kupić kierpce, które się świetnie nadają na kapcie domowe, a kiedyś w tym po prostu chodzono po ulicy. Także na pewno na dole Krupówek targ pod Gubałówką to jest takie miejsce, które warto odwiedzić. Na pewno też warto jest pójść do Muzeum Tatrzańskiego, który jest trochę z boku na wysokości kościoła murowanego, troszeczkę powyżej przy Krupówkach. To jest najstarsze muzeum regionalne w Polsce i zobaczymy tam ekspozycję, która nam opowie bardzo dużo o Tatrach i Parku Narodowym. Warto jest pójść do Muzeum Karola Szymanowskiego na ulicy Kasprusie. Warto jest pójść do Starego Kościółka. Jak będziemy przy Starym Kościółku, to żebyśmy odwiedzili Stary Cmentarz, gdzie są groby wielkich Polaków. Nie dlatego, że przywożono ich gdzieś skądś, tylko po prostu tutaj bardzo często osiadali pisarze czy muzycy. No i tutaj kończyli swój ziemski byt. Znajdziemy tam m.in. grób Kornela Makuszyńskiego, który mieszkał w Zakopanem. Znajdziemy grób Tetmajera, Orkana, Witkiewicza. Także naprawdę Tytusa Chałubińskiego. Zobaczymy kawał historii Polski.
1: A skąd jest najpiękniejszy widok na Zakopane albo na Tatry?
0: Jest kilka takich miejsc, do którego najłatwiej dotrzeć, to dojedziemy kolejką na Gubałówkę i stamtąd zobaczymy piękną panoramę Tatr. Kolejka jest linowa, wybudowana w 1938 roku, czyli jeszcze przed wojną, ale bardzo nowoczesna i naprawdę warto jest wyjechać na Gubałówkę. Można przejść też na Butorowy Wierch i zjechać wyciągiem krzesełkowym. Zobaczymy tą samą panoramę Tatr z nieco innej perspektywy. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to warto też wyjechać z Zakopanego i pojechać na Głodówkę. To jest taka dzielnica Bukowiny, w drodze trochę na Łysą Polanę, czyli do przejścia granicznego ze Słowacją. I stamtąd jest absolutnie niezwykła panorama Tatr, które Tatry wtedy widzimy jak na dłoni.

prostu jakbyśmy byli w samym środku, widzimy te najwyższe partie gór, czyli Tatry Wysokie, a jeszcze bliżej są Tatry Bielskie, które są prześliczne, bardzo widokowe, ale wszystkie już leżą po słowackiej stronie. To właściwie tylko odrobina tego, co jest w Zakopanem. Zakopane na pewno, mimo że jest popularnym miejscem czy wypoczynku, czy przyjazdu na obozy młodzieżowe, to często niestety ograniczamy się tylko i wyłącznie do spaceru po Krupówkach. Warto jest zobaczyć Zakopane prawdziwe, przejść się po tych bocznych uliczkach, odkrywać Zakopane na własną rękę. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, mimo że Kornel Makuszyński, który w Zakopanem mieszkał przez długie lata i tutaj umarł, żartował, że Zakopane to z jednej strony Giewont, z drugiej Kubałówka, w środku deszcz.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz trafią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Zakopanem pod Tatrami. Patrzymy na Giewont. Giewont to najbardziej charakterystyczna góra w Zakopanem, ale myślę, że znana każdemu dziecku w Polsce. I znana jest ta słynna legenda o rycerzach Bolesława Krzywoustego, którzy wędrowali przez Polskę i weszli, schronili się przed burzą do jaskini właśnie w Giewoncie i zasnęli. I śpią do dziś, mają się obudzić wtedy, kiedy Polska będzie w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
1: I ten szczyt, Giewont, przypomina właśnie takiego śpiącego rycerza w swoim kształcie.
0: Tak, a pod wąsem ma wbity krzyż.
1: A ten krzyż rzeczywiście jest jednym z symboli polskich i przecież górale na własnych plecach wnosili go na szczyt góry.
0: Tak, dlatego że ksiądz Kaszelewski, drugi proboszcz zakopiański, właśnie upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, bardzo chciał, żeby Zakopane też przybliżyło się do Alp, dlatego że w tamtym czasie

0: alpejskie szczyty zaczęły zdobić krzyże. To była taka moda. A z drugiej strony wymyślił fantastyczną pokutę dla górali za ich grzechy. Kazał im po prostu wnosić części krzyża w ramach tej pokuty Giewont. I tak powstał prawie 15-metrowy krzyż.
1: To nie jest jedyne takie wyjątkowe miejsce w Tatrach, które ma swoją legendę, bo jest również tajemnicze jezioro morskie Oko.
0: To jest też jezioro, które bardzo mocno się wpisało w polską historię, dlatego że kiedyś był bardzo ostry spór graniczny pomiędzy Polską a Węgrami. W Gracu w końcu rozwiązano, komisja musiała międzynarodowa powstać i ustaliła granice pomiędzy Polską a Węgrami, dlatego że Węgry miały ogromną chrapkę na to najpiękniejsze tatrzańskie jezioro, a według legendy to jezioro ma połączenie właśnie z Morzem Bałtyckim i ryby, które tym takim kanałem podziemnym pływają, czasami wypływają właśnie w morskim oku. Pierścień rzucony do morskiego oka wyłowiono kiedyś z Bałtyku. To są oczywiście legendy. Nie ma żadnego takiego połączenia, ale prawdą jest, że morskie oko to jest najpiękniejsze, najbardziej malownicze polskie jezioro, a otoczenie wokół stoją Rysy, czyli najwyższy polski szczyt, 2499 metrów. Takie potężna ściana mięguszowieckich szczytów. To są najbardziej takie piękne, masywne, wielkie, granitowe ściany. Nie ma takich pięknych gór nigdzie na świecie. Nasze Tatry są najpiękniejsze, a najpiękniejsze Tatry są właśnie w okolicach Morskiego Oka.
1: A gdzie, powiedz, jako chłopak, ty schodziłeś całe Tatry razem ze swoimi rodzicami, to na pewno znasz takie miejsca, gdzie można, no, na przykład zobaczyć kozice.
0: O dziwo, najłatwiej jest zobaczyć kozice na Giewoncie, czyli na tym słynnym szczycie, który zna każde polskie dziecko i na które bardzo często chodzą wycieczki. To jeżeli byśmy szli od Doliny Małej Łąki, to jest takie podejście, myślę, najrzadziej wykorzystywane, bo to trzeba trochę podjechać z Zakopanego, nie da się pójść prosto Doliną Strążyską albo z Kuźnic, to są takie najbardziej popularne podejścia. Jakbyśmy szli Doliną Małej Łąki i to jeszcze wcześniej rano, to na pewno zobaczymy kozice, które się pasą na Małym Giewoncie, czyli na takich wapiennych skałkach, które prowadzą, są nieco z boku od tego głównego, najwyższego szczytu, w który jest wbity krzyż. Tam bardzo często spotkamy kozice, a jeżeli weźmiemy ze sobą lornetkę, to prawie zawsze zobaczymy kozice albo na Czerwonych Wierchach właśnie, albo na Giewoncie.
1: A jeżeli ktoś nie jest takim wytrawnym taternikiem, tylko powiedzmy pierwszy raz jedzie w wysokie góry i chciałby zobaczyć taki najpiękniejszy widok, najbardziej efektowny, ale nie potrafi jeszcze tak do końca się wspinać, żeby wchodzić od razu na zawrat, który jest chyba najtrudniejszy w całych Tatrach, to jaki szlak byś doradził?
0: Doradziłbym, żeby wyjść z Kuźnic, przejść takim czerwonym szlakiem przez Boczań do Doliny Gąsienicowej. Tam jest schronisko, można odpocząć, wypić herbatę i pójść dalej do Czarnego Stawu Gąsienicowego. To jest moje ulubione miejsce w ogóle w Tatrach, żeby usiąść przed Czarnym Stawem Gąsienicowym. Piękna tafla wody, a wokół nas szczyty, fantastyczny kościelec, obok granaty, czarne ściany, nieco dalej Świnica, zadni kościelec. To są piękne szczyty, a po lewej stronie zobaczymy taką piramidę, która wygląda jak piramida Cheopsa, tylko znacznie większa, i to jest Żółta Turnia. To jest najpiękniejsze według mnie miejsce w całych Tatrach. Całkiem łatwo tam dostać się, nie trzeba być taternikiem. Zaczęliśmy od Zakopanego, kończymy w Tatrach, czyli tam, gdzie chodzili na wycieczki praktycznie wszyscy pisarze, kompozytorzy, którzy przyjeżdżali do Zakopanego zwabieni tym fantastycznym górskim powietrzem, oddechem wolności i folklorem.
1: Po ich śladach chodzimy my, wszyscy turyści przyjeżdżający do Zakopanego do dzisiaj.
0: Warto jest pojechać do Zakopanego. Jak będziemy w Zakopanem, warto jest pójść w Tatry. Tylko nie zapominajmy, że pogoda w górach jest bardzo zmienna. Trzeba zawsze mieć bardzo wygodne buty, coś od deszczu, bo pogoda

0: destino appartiene a me.
1: Słuchajcie polskiego radia dzieci.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Ciach na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

0: Tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki, bo tam

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dresy.

0: listki. Pochylił się przechodzień i krzyknął:
1: cześć!
0: Do wszystkich. A skrzynka z narzędziami spokojnie stała za nim z napisem:

0: żeby fruwał. Kura po to, by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie. A świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupaka. Chomik, żeby chomikował.
2: Kruk, by ser wypuścił z dzioba.
0: By wyśledzić coś, są śledzie.

0: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czciu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą. Astonoga?
2: Astonoga?
0: Nie wiem.

Można oszaleć, zwariować. Już tego wytrzymać nie mogę. Tych butów stu

0: wiem, już wiem, że tej nocy nie zasnę, gdy spada złomotem budżetny. Nerwowy się robię i szpetny.
1: Ojoj, ojoj, ojoj. Są żyjątka rozmaite, kogut po to, by piał świtem,
2: chuś jest po to, żeby bał się,
3: wilk by babcię schrupał w bajce,
1: dla urody są motyle,
3: a rak, żeby chodził.

0: niestety by pasował do karety.
1: Dzięcioł, żeby stukał w drzewa,
2: słowik by najpiękniej śpiewał.
3: By upierać się jest osioł, a stonoga?
0: A sto

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

17:05 na zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy w środę naszą wyjątkową audycję, czyli letni koncert życzeń. Środa po południu to jest taki czas, kiedy właśnie możemy trochę posłuchać dobrej muzyki i to właśnie takiej muzyki, którą wy wymyślicie. To wy dzisiaj będziecie tworzyć naszą audycję, będziecie zamawiać piosenki takie, które lubicie, które wam w duszy grają, albo wam w głowie grają, albo wpadła wam jakaś piosenka do ucha i możecie ją właśnie teraz zadedykować swojej mamie, tacie, babci, dziadkowi, ale dzisiaj jeszcze będziemy o innych mówić dedykacjach, bo nasza dzisiejsza playlista będzie chodziła, pływała, skakała, pełzała, mruczała, bo to dzisiaj będzie taki koncert życzeń ze zwierzęcymi przebojami. Zatem zapraszamy wszystkich, którzy lubią piosenki o zwierzętach albo tacy, którzy lubią zwierzęta i będzie można dzisiaj zadedykować piosenkę swojemu psu, kotu, chomikowi, rybce albo papudze na przykład, jeżeli macie takie zwierzaki albo o których marzycie. No i oczywiście można też wymyślić sobie piosenki o zwierzętach. Tak sobie pomyślałam, że zwierzęca lista przebojów to coś, czego jeszcze w polskim radiu nie było. Zatem psy, koty, żyrafy, słonie, bociane, pingwiny, wszystko będzie się u nas dzisiaj pojawiało, będzie śpiewało, wydawało różne odgłosy. Zatem teraz pytam was, jakie jest wasze ulubione zwierzę? Co mogłoby zaśpiewać, gdyby dało głos? Albo jaką lubi muzykę? Może macie takie zwierzęta, które mają jakieś ulubione przeboje i możecie właśnie im te przeboje zadedykować. Zatem 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Rozpoczynamy i gramy dla was dzisiaj do godziny 20, a zapraszamy na tę audycję wspólnie Marta Kawalec i Ania Jończyk.

0: Słuchajcie, mamy już pierwszą słuchaczkę, która dodzwoniła się do nas wraz z życzeniem piosenki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś Krysią.
1: Tak.
0: Witam cię bardzo serdecznie, Krysiu. A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Worówna.
0: Bardzo w takim razie pozdrawiamy twoją miejscowość również. A powiedz, czy ty masz może jakieś zwierzęta w domu? Albo na podwórku? Kogo masz?
1: Mam psa i kota.
0: A jak mają na imię?
1: Bajer i Felek.
0: O! I one lubią słuchać muzyki?
1: Lubią.
0: Lubią i pewnie Bajer razem z tobą.
1: Bajer się boi hałasu, więc nie lubi muzyki, a Bajer lubi właśnie muzykę.
0: Mhm. A może one same też potrafią jakąś muzykę wywoływać? Może potrafią śpiewać?
1: Bajer umie taką śpiewać głośną muzykę, a Felek taką smutną.
0: Mhm. To może muzyka poważna by mu się spodobała?
1: No.
0: Na przykład na skrzypcach albo na fortepianie jakieś takie dźwięki powolne, może to by mu się spodobało, jeżeli nie lubi hałasu i taką powolniejszą muzykę, to może coś takiego na przykład.
1: No.
0: No, ale słyszałam, że ty jesteś fanką Zwierzogrodu.
1: Tak.
0: Oglądałaś ten film?
1: Tak. No, pierwszą część i drugą.
0: I pierwszą i drugą. I która była lepsza? Twoim zdaniem?
1: Druga.
0: Druga. A kogo miałaś z ulubionych bohaterów?
1: Judy Hopps, Nick Bajer i Dan Wąż.
0: Mhm, rozumiem. To też już wiem, dlaczego właśnie twój pies tak się bawi, tak? To ze Zwierzogrodu, rozumiem, że ta nazwa dla psa.
1: No?
0: No, tak myślałam. Dobrze, w takim razie Krysiu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić, zanim zadedykujemy piosenkę? Kogo?
1: Tatę, mamę, mojego psa, kota, moją koleżankę drugą. I pozdrawiam przedszkole. I jeszcze tą piosenkę i Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienie. Czyli rozumiem, że teraz będziesz tańczyła razem ze swoimi zwierzakami, kiedy poleci Zwierzogród na naszej antenie.
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie wszyscy chyba teraz pójdziemy w tany i będziemy tańczyć przy piosence Nie bój się chcieć, która właśnie była życzeniem Krysi. A komu dedykujemy tę piosenkę?
1: Bajerowi.
0: Dobrze, no to w takim razie Bajer, słuchaj uważnie, bo to jest piosenka dla ciebie, no i dla naszych słuchaczy również, także Zwierzogród przed nami, Nie bój się chcieć, a tobie Krysiu, bardzo dziękuję za telefon.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję bardzo i słuchajcie teraz. Kolejna piosenka to Zwierzogród, a następną to już wy wymyślacie. Także czekam na wasze telefony 22 645 20 55 i Zwierzogród już leci na naszej antenie.

0: I już się chyba trochę rozkręciliśmy na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo to była rzeczywiście wyjątkowo taka skoczna piosenka i mam nadzieję, że wy również trochę się poruszaliście. A już teraz na naszej antenie kolejna słuchaczka, Klaudia. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Słupska.
0: Ze Słupska, tak?
1: Mhm.
0: Bardzo się cieszę. W takim razie pozdrawiamy Słupsk. Czy ładną masz pogodę dzisiaj w Słupsku?
1: Pada i pełno jest chmur.
0: O, no tak. To tak jak trochę w Warszawie. U nas też rzeczywiście nie jest najlepiej, jeśli chodzi o pogodę. A czy masz już jakieś propozycje na wakacje? Już wiesz, co będziesz robiła?
1: Obecnie spędzam u babci i dziadka wakacje.
0: U babci i dziadka spędzasz wakacje?
1: Mhm.
0: Mhm. A jeszcze będziesz się gdzieś wybierała?
1: Nad morze.
0: Nad morze, fajnie. I też masz dla nas jakąś propozycję, która może na naszej antenie zabrzmieć?
1: Tak.
0: Tak? Jaka to piosenka?
1: Chupaj, siupaj.
0: Chupaj, siupaj. Czyli rozumiem, że też chciałabyś trochę poskakać?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę w takim razie. Rozumiem, że przy zwierzogrodzie też trochę potańczyłaś, poruszałaś się?
1: Tak.
0: Dobrze. No to w takim razie Chupaj, siupaj, czyli piosenka z filmu Kubuś Puchatek, tak? Dobrze. Bardzo się cieszę w takim razie, że taką piosenkę wylosowałaś, wybrałaś, bo to również będzie bardzo, bardzo taka skoczna piosenka i będziemy mogli się wszyscy do niej trochę pobawić. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić, Klaudio?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, kuzyna Leona, kuzyna Gucia, szkołę, SP5, cały
0: Słup
1: i cały świat.
0: O, cały świat.
1: I krasnoludki.
0: No, ja mam nadzieję, że krasnoludki również poczują się pozdrowione, a skoro już pozdrowiłaś cały świat, to o nikim w takim razie nie zapomniałaś. Bardzo się cieszę w takim razie, że mogłyśmy porozmawiać. A powiedz jeszcze, czy ty masz jakieś zwierzęta w domu, które by tak chupały i siupały?
1: Miałam rybki.
0: Rybki. One też tak skakały, czy raczej bardziej pływały? One raczej nie podskakiwały pewnie?
1: Pływały.
0: Pływały, bo są takie też skaczące ryby. Bardzo zabawne. Ale twoje rozumiem, że takie nie były.
1: Nie.
0: Dobrze. A komu dedykujemy piosenkę Chupaj, siupaj?
1: Ale jeszcze miałam krewetki w akwarium.
0: Krewetki. I one były
1: takie
0: skoczne?
1: Małe. Mhm.
0: Były skoczne. No to super.

0: Pewnie było ich bardzo dużo, bo krewetki bardzo szybko się rozmnażają.
1: Tylko ślimaki trochę zjadały jaja.
0: A, rozumiem. Czyli no trochę tutaj regulacja była dzięki ślimakom. To miałaś jeszcze ślimaki. Fajnie, tak. Czyli taka już cała rodzinka była w tym akwarium. Pewnie się dobrze bawiły wszystkie razem. Ale rozumiem, że na razie nie ma żadnego zwierzaka, któremu można byłoby zadedykować tę piosenkę.
1: Nie mam.
0: Dobrze, no to w takim razie skaczemy jak tygrysy i hupaj siupaj na antenie Polskiego Radia Dzieciom specjalnie dla Klaudii i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Dziękuję ci bardzo za telefon.
1: Proszę.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pozdrawiam panią, do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy nie

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręć jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj,

0: co, poćwiczyliście trochę z tygrysem i maleństwem. No ta piosenka to nie tylko wygibańce takie, gdzie możemy trochę poćwiczyć nasze ciało, ale też i język. Jeżeli znacie takie łamańce językowe jak stół z powyłamywanymi nogami, to tutaj na przykład w tej piosence możecie trochę jeszcze poćwiczyć. Spróbujcie powtórzyć coś takiego. Jak policzysz wyznaczoną tygra sektorię swego paskoprzyspieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar twojego mikronapędu. Umiecie już to powtórzyć? No właśnie. Także ta piosenka to rzeczywiście jest dobry łamaniec językowy, a już teraz jest z nami Adrian. Dzień dobry, Adrianie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Różca.
0: O, to pięknie. Pozdrawiamy w takim razie również twoją miejscowość. Czy już plany wakacyjne też są gotowe? Jesteś może spakowana,
1: tak,
0: albo gdzieś wyjechałeś już? Dokąd? Gdzie jedziesz?
1: Nie wyjechałam na przykład.
0: Ale jest plan.
1: Tak.
0: I dokąd pojedziesz?
1: Na Mazury.
0: Na Mazury, czyli będzie kąpanie w jeziorze, może jakieś ognisko, grill, co?
1: No tak.
0: Jest taki plan, dobrze. Adrianie, a powiedz, bo dzisiaj rozmawiamy o różnych zwierzętach w piosenkach. Czy ty masz jakieś zwierzę w domu albo na podwórku?
1: Psa.
0: Psa. Jak ma na imię twój pies?
1: Pchełka.
0: Pchełka, czyli jest jakiś malutki, czy właśnie bardzo duży, tak dla odmiany?
1: No, taki średni.
0: Średni. I jest jakimś psem rasowym, czy może takim wielorasowcem?
1: Rudy, więc wielorasowy.
0: Mhm. A potrafi coś zrobić, jakąś sztuczkę? Może nauczyłeś go czegoś?

0: ale jak chce, to potrafi stanąć na dwóch łapach.
1: Mhm, czyli pewnie jak czegoś potrzebuje od ciebie, jak chce poprosić o coś, to pewnie na dwóch łapkach stoi.
0: No tak.
1: Mm-hmm. No to tak, czyli to jest pies, który jest mądry sam z siebie. Jego nie trzeba już pewnie trenować, bo on wie, czego potrzebuje. Adrianie, no to w takim razie bardzo się cieszę, że masz już plany wakacyjne, masz też pieska, który jest razem z tobą. Twój piesek też wybiera się na wakacje?
0: Jeszcze kiedyś miałem króliki.
1: O, jednego czy więcej?
0: Dwa. I jeszcze kiedyś miałem psa.
1: Mhm, innego psa. A te króliki mieszkały z tobą w pokoju?
0: Nie.
1: Nie? Były gdzieś indziej w domu, tak?
0: Na dworze.
1: A na dworze, czyli to były takie większe króliki, nie takie domowe.
0: Nie.
1: Uwielbiam króliki głaskać, bo one są takie milutkie i puszyste. No ale pieski też oczywiście są bardzo fajne, a ja wiem, że ty masz dla nas bardzo ciekawą propozycję piosenkową. Co to będzie za piosenka, którą już za chwilę usłyszymy?
0: Puszek okruszek.
1: No taka klasyka gatunku. Pamiętasz, kto śpiewał tę piosenkę?
0: Nie.
1: Natalia Kukulska. Ona kiedyś jako dziecko była taką wielką gwiazdą. Ja pamiętam, kiedy byłam mała, to uwielbiałam słuchać piosenek Natalki Kukulskiej. Między innymi Puszek okruszek to był też mój przebój. A ty lubisz tę piosenkę do tej pory słuchać?
0: Tak.
1: I pewnie znasz całą piosenkę na pamięć.
0: No na pamięć to
1: nie. Nie, ale pewnie jak przypomnisz sobie, to refren na pewno zaśpiewasz razem z nami, tak?
0: Tak.
1: No to teraz będziemy wszyscy razem śpiewać Puszka okruszka. A kogo pozdrawiamy jeszcze, Adrianie?
0: Psa, króliki i drugiego psa.
1: Dobrze. I im w takim razie też dedykujemy tę piosenkę, czy komuś innemu?
0: Komuś innemu.
1: Komu zadedykujemy w takim razie?
0: Przyjaciołom z przedszkola.
1: O, pięknie. A twoja grupa miała jakąś nazwę?
0: Tak.
1: Jak się nazywała grupa?
0: Sówki.
1: Sówki, a, czyli też zwierzęce. Pewnie po nowym roku, po wakacjach, od nowego roku będziecie mieli inną nazwę.
0: No... Po wakacjach to idę do szkoły.
1: A, czyli to była zerówka i sowy to była zerówka, a teraz idziesz do szkoły, do pierwszej klasy. Czyli to będzie już twoja nazwa grupy. No to świetnie, to w takim razie życzę ci udanego roku szkolnego, ale też przede wszystkim wakacji. Na razie odpoczywaj, przygotowuj się do tego wejścia do szkoły. Myślę, że będzie super. A ty tak też sądzisz? Cieszysz się, że pójdziesz do szkoły?
0: Nie wiem.
1: No, myślę, że szkoła jest fajna. Trzeba na pewno polubić niektóre przedmioty, ale ogólnie możemy się tam świetnie bawić. Dobrze, Adrianie, który jesteś z grupy Sowy, a już teraz idziesz do pierwszej klasy, specjalnie dla ciebie i dla twojej grupy z przedszkola, Puszek okruszek na antenie Polskiego Radia Dzieciom i dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. No i Puszek okruszek leci.

Puszek Okruszek i też moje wspomnienia z dzieciństwa, bo to były oczywiście piosenki, które słuchały być może również wasze mamy i wasi tatusiowie. Pamiętają na pewno Natalkę Kukulską, która w latach 80. była wielką dziecięcą gwiazdą i śpiewała wiele takich piosenek, a Puszek Okruszek to piosenka, do której tekst napisał Jerzy Dąbrowski, a muzykę Jarosław Kukulski, czyli tata Natalii Kukulskiej, napisał piosenkę i w ten sposób powstał utwór, ale ten utwór nie wziął się znikąd, bo Puszek Okruszek, ten tytułowy pies, istniał naprawdę i Natalka Kukulska naprawdę dostała puszka od dziadka. Tak jak właśnie zaczyna się ta piosenka Mój dziadek dał mi psa. To była właśnie prawdziwa historia, która została przełożona też na piosenkę. I w ten sposób wiele dzieci w całej Polsce znało piosenkę Puszek Okruszek. Ten tytułowy Puszek Okruszek niestety nie był z Natalką zbyt długo, bo bardzo szybko musiał przejść na drugą stronę tęczy, ale myślę, że to wspomnienie i ta piosenka została znacznie dłużej niż samo wspomnienie prawdziwego Puszka Okruszka. No dobrze, drodzy słuchacze, mamy już 33 minuty po godzinie 18, a za nami fantastyczne przeboje. Usłyszeliśmy już Zwierzogród, Nie bój się chcieć. Był też Tygrys i Przyjaciele, czyli piosenka z filmu Kubuś Puchatek i Hupaj, Siupaj, Łupaj, Cupaj. To była kolejna propozycja od naszych słuchaczy. To Klaudia zadedykowała nam taką piosenkę. No i już przed chwilą poleciał Puszek Okruszek Natalii Kukulskiej. Co będzie następne? Kogo będziecie chcieli wyznaczyć na tego, kto otrzyma waszą dedykację i jaką piosenkę wyznaczycie na naszej antenie? Możecie do nas dzwonić i podawać swoje propozycje. Telefon do naszego studia to 22 645 20 55. Bardzo liczę na to, że pojawi się jakaś kolejna piosenka, którą wygrzebiecie gdzieś ze swojej pamięci albo pamięci waszych rodziców. A już teraz specjalnie dla was koty versus psy, czyli kto jest silniejszy, kto jest lepszy, kto jest ładniejszy i kto ma ładniejszy ogonek, czyli piosenka z filmu Garfield. To moja dedykacja dla was na antenie Polskiego Radia Dzieciom. W letnim koncercie życzeń ja również mam taką możliwość, żeby wam zadedykować jakąś piosenkę, więc teraz Garfield na antenie Polskiego.

0: Koty kontra psy. To jedna z kolejnych piosenek na naszej zwierzęcej liście przebojów w audycji Letni Koncert Życzeń. No właśnie, podobno ludzie dzielą się na tych, którzy lubią koty, albo na tych, którzy lubią psy. Ciekawa jestem, kogo lubi Gaja i Juraj. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty jesteś Gaja.
1: Tak.
0: Dobrze. A ty, Gaju, wolisz koty czy psy?
1: Psy, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. A twój brat, Juraj?
2: Koty.
0: Koty. O, czyli tutaj byście się nie dogadali na wspólnego zwierzaka, tak? Jedno koty, drugie psy.
1: No.
0: No dobrze. A macie jakieś koty, psy albo inne chomiki w domu?
1: Tak, mamy 10 zwierząt.
0: Ojej.
1: To no.
0: Co takiego u was
1: 7
0: mieszka?
1: Straszyków. Takich patytaków.
0: Mhm.
1: I dwa psy i węża.
0: I oni się lubią wszyscy w tej waszej rodzince? Patyczaki,

0: Węże i psy?
1: Tak. Tak.
0: Czy lepiej nie zostawiać ich samych ze sobą?
1: Lepiej nie.
0: Najbardziej pewnie poszkodowane byłyby straszyki.
1: Tak, no.
0: Bo są najmniejsze.
1: Chociaż wąż też mógłby ugryźć psa albo coś w tym stylu.
0: A no tak. A to jest jakiś jadowity wąż?
1: Nie, mamy zwykłego zbożowego, takiego niejadowitego.
0: A, no to tak, rzeczywiście, to nie jest jadowity. A czy wasze zwierzaki mają swoje imiona?
1: Tak, wszystkie oprócz jednego, bo jeszcze jednemu nie wymyśliliśmy.
0: O, to jak, powiedzcie, nazywają się wasze psy najpierw?
1: Jeden to Tula, a drugi Zuma.
0: Mhm. A wąż?
1: No, wąż ma trzy imiona, tak? Trzy. Wężusia, Tesla i Milka.
0: Aha, i reaguje na wszystkie trzy imiona?
1: No, nie reaguje.
0: Nie reaguje, czyli nie przychodzi na żadne, to tylko wasze są imiona, a jej jest pewnie wszystko jedno. Bo to wężyca
1: no,
0: jest, tak?
1: Co?
0: To jest wężyca.
1: Tak.
0: Czyli pani wężowa.
1: Tak.
0: Tak. Jakiego koloru jest wąż zbożowy?
1: Pomarańczowo-brązowy.
0: Mhm. I też pewnie ma wylinkę.
1: Tak, tak.
0: I co jakiś czas ten kolor trochę się zmienia. A wąż zbożowy je tylko zboże?
1: Nie, wąż zbożowy nie je zboża.
0: W ogóle nie je zboża. Czyli dlaczego tak się nazywa?
1: Bo mieszka w zbożu.
0: A, mieszka w zbożu i je myszy. A myszy jedzą zboże, czyli tu mamy cały łańcuch pokarmowy, tak?
1: Tak.
0: No to muszę zapytać jeszcze, czy wasze straszyki mają imiona?
1: Tak, wszystkie mają oprócz jednego.
0: No to powiedzcie, jak się nazywają wasze straszyki?
1: Dwóch chłopaków to jest Six i Seven.
0: Mhm. To muszą być spoko kolesie.
1: Tak. Dziewczyna to jest, ma imię dla chłopaka, ale no jest dziewczyna, Kaskaderek.
0: Mhm.
1: Jeszcze jedna dziewczyna też ma imię dla chłopaka, bardzo śmieszne imię, Czarnuch, bo jest czarny. I jeszcze jest Sara Linda.
2: Tylko łapkę nie.
3: Ale...
1: Sara Linda i Sałata. A, Sałata, tak. I jeszcze jeden, który nie ma imiona.
0: No dobrze, ale to musisz mi jeszcze powiedzieć, Gaju, jak wy te straszyki odróżniacie? One jakieś kropki noszą, żebyście wiedzieli, który to jest który?
1: Każdy jest inny.
0: A, każdy jest inny, czyli one mają inne kolory, czy inaczej, czym się różnią od siebie?
1: Wielkością, kolorami też trochę i... Paska. Niektóre mają paski, niektóre mają różne kropki.
0: Mhm. I dzięki temu potraficie ich rozróżnić.
1: Tak.
0: A teraz piosenka, o której chcielibyśmy jeszcze też usłyszeć, bo będziemy słyszeć teraz piosenkę z filmu Mała Syrenka.
1: Tak.
0: Syrenek nie macie w domu.
1: Nie.
0: Nie, ale pewnie fajnie by było. Mała Syrenka to jest oczywiście przebój kinowy. Syrenka to też jest taka pół dziewczynka, pół zwierzę, prawda?
1: Tak, tak.
0: A jakie zwierzę?
1: Pół ryba.
0: Pół ryba, no właśnie, czyli ma ogonek rybi.
1: Tak.
0: A nie ma nóżek. No właśnie, tak to tej małej Syrence wymyślono. I to jest twoja ulubiona piosenka, Gaju?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie bardzo się cieszę, że...
1: Twoja też.
0: Aj, twoja też, czyli tutaj się zgadzacie razem, rodzeństwo.
1: Tak.
0: Co do psa i kota się nie zgadzacie, ale co do piosenki świetnie. To w takim razie mamy tutaj zgodność. Drogie rodzeństwo, w takim razie kogo pozdrawiamy teraz jeszcze?
1: Pozdrawiamy na pewno rodzinę. Wszystkie zwierzęta świata. Pozdrawiasz kogoś, Ciura?
2: Nasze psy i węże.
1: O, no. Babcie, dziadka, no rodzinę. I tyle. I moją szkołę.
0: Pięknie. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Bardzo się cieszę, że mogliśmy trochę zajrzeć do waszego domu i poznać tyle ciekawych zwierząt. Myślę, że u was tam musi być zawsze bardzo wesoło i kolorowo, jak macie tyle zwierzaków w domu.
1: Tak.
0: A jak na wakacje jedziecie, to co zrobicie ze zwierzakami? Weźmiecie je wszystkie ze sobą do bagażu?

0: Wąż je co tydzień.
1: A, to on może zostać.
0: Tak. Straszniki też wystarczy, że damy im tam trochę liści i będzie, a psy zostawiamy u rodziny.
1: O, no i rozwiązana sytuacja. Mam nadzieję, że straszyki się nie przestraszą, że na chwilę was nie będzie, nie będą tęskniły i wrócicie wszyscy bezpiecznie do domu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję wam bardzo i już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom mała syrenka specjalnie z dedykacją dla was, tak?
0: Tak.
1: Dziękujemy
0: bardzo.
1: Dziękuję. Do usłyszenia i mała syrenka już leci.
2: Ariel, posłuchaj.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

12 minut pozostało do godziny 19, a to audycja Letni Koncert Życzeń. Przed chwilą na naszej antenie Na Morza Dnie, czyli piosenka z filmu animowanego Disneya Mała Syrenka, a w tej wersji polskiej językowej zaprezentował się zabawny Emilian Kamiński, który tę piosenkę wykonał. Myślę, że to rzeczywiście było fantastyczne wykonanie, no i niestety Emilian Kamiński już nie wykona go więcej, ale pozostawił po sobie wspaniałe piosenki i mam nadzieję, że będziemy jeszcze je mogli usłyszeć na naszej antenie. Letni Koncert Życzeń to oczywiście kolejne piosenki, które już wkrótce będą mogły usłyszeć wszystkie dzieci w Polsce. Dzisiaj Letni Koncert Życzeń pod hasłem Zwierzęce, zwierzęca lista przebojów. Tych zwierzaków już trochę było na naszej antenie. Koty, psy, syrenki, czyli pół człowiek, pół zwierzę, puszek, okruszek, hupaj, siupaj, czyli tygrys i przyjaciele, a na początku był oczywiście piosenka z filmu Zwierzę.

Żogród, Nie bój się chcieć. Jaka teraz piosenka pojawi się na naszej antenie? Kto jeszcze zamówi ją? To może już za chwilę rozwikłamy te tajemnice. Na razie mam nadzieję, że wy już też kombinujecie, jaką piosenkę w kolejnej godzinie zadedykować i komu, bo może macie jakąś piosenkę, która będzie mogła być naprawdę wyjątkowa i która będzie taką, która wam brzmi i w uszach, i w sercu, i którą lubicie śpiewać. A może to będzie taka piosenka, gdzie będziemy mogli też usłyszeć język zwierząt, bo oczywiście przecież zwierzęta też potrafią fantastycznie śpiewać, one uwielbiają muzykę. No przecież ptaki to są fantastyczni śpiewacy, świerszcze, które już teraz wieczorem można usłyszeć, żaby kumkają, trzmiele bzyczą, no a nasze zwierzęta domowe również potrafią cieszyć się bardzo dobrym głosem, słuchem muzycznym, a niektóre z nich potrafią nawet tańczyć. No to cóż, to teraz w takim razie kolejna piosenka na naszej antenie. A już za chwilę wasze propozycje.

0: letni koncert życzeń na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Już teraz dodzwoniły się do nas kolejne słuchaczki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jaki ładny chórek. Tosia i Zuzia są z nami.
1: Tak,
0: bardzo się cieszę, dziewczynki, że zadzwoniłyście do nas. Wy jesteście też posiadaczkami jakichś zwierzątek w domu albo na podwórku?
1: My mamy psa.
0: Macie psa?
1: Owczarka niemieckiego.
0: A jak się nazywa?
1: Zara.
0: Zara, tak? Dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: Dobrze, ale coś jesteś smutna chyba, Tosiu, co?
1: Nie.
0: Nie? Jesteś wesoła?
1: Tak.
0: Bo my dzisiaj o zwierzakach różnych opowiadamy, a może ty byś opowiedziała o swojej Zarze, jaka ona jest?
1: Dobrze.
0: Jaki jest twój owczarek niemiecki?
1: No to ogólnie to jest, tata mówi, że to jest wilk.
0: Mhm.
1: I

też oglądamy czasem w nocy. Tata nam pokazuje też takiego psa, który różne sztuczki robi. I my w ogóle lubimy bardzo.

0: Lubię się bawić w Berka.
1: W Berka. On ciebie gania, czy ty jego?
0: On mnie.
1: I na zmianę pewnie tak sobie zmieniacie się, tak? Kto kogo goni?
2: Tak. A potem przerwa na jedzenie. Ja trochę się wtrąciłem, tato, z tej strony.
1: Witamy serdecznie, tatę, w takim razie.
2: Dzień dobry.
1: Przerwa na jedzenie i dla psa, i dla dziewczynek.
2: I dla dziewczynek.
0: Ale też babcia się nazywa Ewa Dziadek-Bazik. No i babcia Jola też. Tak, ale babcia Ewa ma ogródek i dzisiaj nam dali maliki, a przedwczoraj czarną porzeczkę, a jeszcze jeden przedwczoraj dali nam borówki.
2: Co taka propozycja?
1: No właśnie, no myślę, że właśnie w tej przerwie, kiedy jecie borówki, to wtedy wasza Zara też odpoczywa i możecie się razem cieszyć. Fantastycznie. Dziewczynki, jaką piosenkę chcecie zadedykować teraz na antenie Polskiego Radia Dzieci?
0: Mam tę moc.
1: Mam tę moc. Fantastyczna piosenka z Krainy Lodu, tak? I komu dedykujemy tę piosenkę? Dla kogo będzie ta piosenka? Dla taty?
2: Dla taty, może dla być? Mamy, dla kolegów, koleżanek, dla dziadków.
1: Super, no to w takim razie już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom prosto od dziewczynek mam tę moc z Krainy Lodu. Myślę, że wy również tę moc poczujecie razem z tą piosenką. No to ruszamy. Dziękuję wam bardzo za telefon i za tę piękną piosenkę oczywiście.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiamy.
2: Do dobrego.
1: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

0: Dwie minuty po godzinie 19 ruszamy z kolejną porcją przebojów, bo to druga godzina naszego letniego koncertu życzeń i są już z nami słuchacze. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Adaś i Emilka się dodzwoniły do Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, dzieci.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak poważnie, czy tak wesoło, czy poważnie jesteście na...
2: Wesoło.
0: Wesoło, dobrze. Powiedzcie, czy wy macie jakieś zwierzaki tam u siebie w domu albo w okolicach?
2: Tak, dwa koty.
0: Dwa koty. A jak mają na imię?
2: Sofik i Kala.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie. Czy to są koty, które się lubią ze sobą bawić, czy raczej rywalizują ze sobą?
2: No czasami się biją.
0: Biją, ale tak czasami śpią razem ze sobą też? Czy czasami śpią też razem takie wtulone w siebie?
2: Zwykle śpią osobno, ale czasami tak bywa.
0: Mm-hmm. A jak wyglądają? Jakiego mają koloru sierść?
2: Sofik jest pomarańczowy, a Kala jest szara.
0: Rozumiem.
2: Kala jest bardziej czarna niż szara, a Sofik to jest taki...
0: Rudzielec. Tak? To jest kot Rudzielec.
2: Tak. Mhm.
0: Dobrze, no to w takim razie już wiemy, że macie dwa koty. A co zrobicie z kotami, kiedy pojedziecie gdzieś na wakacje? Czy będziecie gdzieś wyjeżdżać?
2: Mamy znajomych, oni pilnują naszych kotów.
0: Rozumiem. Czyli macie tutaj wsparcie. Kotom nic się nie stanie, kiedy wyjedziecie. A gdzie wyjeżdżacie na wakacje?
2: Nad Polskie Morze.
0: Nad Polskie Morze.
2: Byliśmy w Turcji.
0: O, czyli już jesteście opaleni.
2: Tak.
0: Pięknie. A nad Polskie Morze pamiętacie może dokąd jedziecie?
2: Do Gdańska.
0: Do Gdańska, czyli też pewnie trochę pozwiedzacie, bo Gdańsk jest pełen różnych ciekawych miejsc.
2: Tak.
0: Tak myślałam. No to w takim razie życzę wam udanej podróży do Gdańska i mam nadzieję, że odpoczniecie też trochę. A teraz powiedzcie, czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Kogo?
2: Mamę, tatę, dzieci z przedszkola, babcię, dziadka, moją siostrę cioteczną, wszystkich z kuli ziemskiej i każdego z kosmosu.
0: O, pięknie. W ten sposób pozdrowiliśmy tak naprawdę cały wszechświat, prawda?
2: Tak.
0: Bardzo dobrze, czyli cała kula ziemska i wszechświat pozdrowiony z Polskiego Radia Dzieciom od Adasia i Emilki. I słyszałam, że długie debaty trwały nad tym, jaka piosenka na naszej antenie się pojawi i wygrał Dziobak Król. Zgadza się? Dobrze, no to w takim razie już teraz specjalnie od Emilki i Adasia piosenka.

0: piosenka Dziobak Król. Mam nadzieję, że wspólnie posłuchamy i będziemy mogli potańczyć też do tej piosenki.
1: Tak.
0: Dziękuję Wam bardzo za telefon. Udanych wakacji życzę i piosenka dla Was.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dziobek, król na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A teraz już kolejni słuchacze chcieliby zamówić jakiś przebój na naszej antenie. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, czy są tam nasi słuchacze po drugiej stronie? Nie odzywają się. Zamilkli. Aniu, Tymku, czy jesteście tam z nami? Halo, halo.
1: Tak.
2: Głośno.
0: Teraz jesteście dobrze. Bardzo się cieszę, że już możemy się usłyszeć. Ania i Tymek są dzisiaj z nami. Zgadza się.
1: Tak.
0: A skąd do nas dzwonicie?
1: Z Kowali.
0: Z Kowali. Pozdrawiamy w takim razie Kowale. A powiedzcie, czy wy jesteście również posiadaczami szczęśliwymi jakichś zwierzaków domowych?
1: Tak, tak.
0: Kogo tam macie w domu?
1: Mamy kota i psa.
0: Kota i psa. A jak się wabią?
1: Kot ma imię Gina, a piesek Lola.
0: No pięknie. I lubią się razem bawić, czy raczej tylko się kłócą?
1: Nie kłócą się, ale też się raczej razem nie bawi.
0: Rozumiem. Czyli każdy ma swój świat.

0: i w ten sposób sobie radzą. A ty wolisz się bawić z kotem czy psem? Masz swojego ulubieńca, czy obydwu lubisz tak samo?
1: Z kotem lepiej, bo kot jest jeszcze młodszy trochę od psa.
0: Aha, i można mu jakieś zabawki rzucać i on pewnie goni za nimi?
1: Tak.
0: Dobrze. Bardzo się cieszę w takim razie, że wy również macie jakieś zwierzaki w domu. A czy macie też jakąś propozycję muzyczną dla naszych słuchaczy?
1: Kaczuszki.
0: Kaczuszki, wspaniale. Czyli wielki przebój taki, żeby można się było też trochę poruszać. Znacie te układy, które są razem do tej piosenki dołączone?
1: Tak, tak.
0: Tak, i co tam się robi, kiedy są kaczuszki, to jak trzeba robić rękami i nogami? Potraficie to opisać?
1: Trzeba machać.
0: Machać rączkami, takimi złożonymi, tak? Czyli tak, żeby były łokcie zgięte. Mhm. I co jeszcze trzeba robić?
1: Kusać
0: i machać kuperkiem chyba też, co?
1: Tak
0: jak kaczki, no dobrze. Czyli rozumiem, że jeżeli teraz poleci nasz przebój kaczuszki na antenie, to wszyscy będziecie teraz tańczyć, tak jak się tańczy do kaczuszek.
1: Tak.
0: Dobrze, to w takim razie trzymam was za słowo. Ja również trochę się poruszam, żeby było mi cieplej, weselej, przyjemniej i radośniej. A czy wy chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Mamy, tatę.
0: No piękny chórek.
1: Babcię i dziadka. Mojego kolegę, który mieszka w Bangladeszu.
0: O, jak daleko.
1: Moją koleżankę. Julkę i Olka. No i już.
0: I już, dobrze. To w takim razie pozdrawiamy wszystkich, których wymieniliście. Bardzo mi się podobało, jak zaczęliście i tak myślę, że długo musieliście ćwiczyć to. Pozdrawiamy mamę, tatę, co? Bo ładnie nam to razem wyszło. Nie, o, też się zgadzacie, a jednak jesteście chyba zgodnym rodzeństwem. Bardzo się cieszę w takim razie i już teraz na naszej antenie specjalnie dla was kaczuszki. Zgadza się?
1: Tak.
0: No to tańczymy. Uwaga, uwaga, ruszamy.

0: No naprawdę już pod sam koniec to było ostro. Mam nadzieję, że wy również się rozruszaliście. Ania tutaj tańczyła w reżyserce. U mnie też było bardzo wesoło, także no taka piosenka to dopiero można sobie poćwiczyć i potrenować. No bardzo wam dziękuję za tę propozycję. Od razu mi lepiej, a teraz mamy już kolejnych słuchaczy na linii. Halo, halo, dzień dobry drodzy słuchacze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wspaniały chórek Juleczka i Marysia się do nas dodzwoniły. Tak, zgadza się, wszystko się zgadza. A dziewczynki, skąd dzwonicie do nas? Dobrze. To jest już wasze miejsce wakacyjne, czy tam po prostu mieszkacie? Oj, coś was nie słychać za bardzo. Halo, halo, słyszymy się? Mówcie głośniej.
2: Bo my...
0: Tak? Jesteście tam?
2: Tak.
0: Jesteście, dobrze. Czy to jest wasze miejsce wakacyjne, gdzie jesteście, czy dopiero będziecie gdzieś na wakacje jechać?
2: Wracam. Teraz z wakacji.
0: Wracacie z wakacji. I jak było?
2: Fajnie, super.
0: Fajnie. Co robiliście?
2: Byliśmy na plaży.
0: Na plaży. I była ładna pogoda?
2: Właśnie, teraz nam się nie udało.
0: A, no właśnie, bo w Warszawie to padało, czyli u was też padało.
2: Nie.
0: Ale cały czas padało?
2: Nie, cały czas. Tylko trochę zimno było.
0: Mhm. No tak to czasami bywa, że się wylosuje akurat taki tydzień, gdzie jest trochę chłodniej. A jeszcze gdzieś planujecie się wybrać?
2: My z dziadkami na wycieczkę chyba jedziemy.
0: O, to może wtedy będzie ładniejsza pogoda?
2: Może wtedy się uda.
0: A co robicie, kiedy jest właśnie tak deszczowo i pochmurno? Czy macie jakieś już ulubione zabawy w tym czasie, żeby się nie nudzić?
2: Wtedy to zazwyczaj chodzimy na jakiś basen.
0: Na basen. Tak. Mhm. A jakieś gry planszówki, jakieś rysowanie też wchodzi w grę?
2: Tak, ja bardzo lubię rysować. Ja też bardzo lubię.
0: Czyli jeżeli się dobrze spakujemy, weźmiemy ze sobą flamastry, kredki, farby, plastelinę może nawet, to nawet jak jest gorsza pogoda, to też nie będziemy się nudzić. No
2: tak,
0: właśnie. No chyba, że mamy basen w okolicy, to wtedy też możemy się tam wybrać i razem się bawić na basenie.
2: Tak.
0: No dobrze, czyli w takim razie już teraz trochę wiemy, żeby w razie czego zabezpieczyć się, gdybyśmy się właśnie trafili na gorszą pogodę, to wziąć trochę więcej różnych zabawek ze sobą, może jakąś książkę, może właśnie grę, może karty, albo jeszcze kartki do rysowania i wtedy na pewno będzie wesoło. Dziewczynki, tworzymy dzisiaj listę przebojów, zwierzęcą listę przebojów. Czy wy macie jakieś zwierzaki, które mogłyby dołączyć do naszej listy?
2: Tak.
0: Kogo?
2: Tak.
0: Co?
2: Puszkę i chomika.
0: O! Jak się nazywają wasze zwierzaki?
2: Papuga się nazywa Konan. Ananasek.
0: Pięknie. Czyli rozumiem, że teraz wracacie do swoich zwierzątek i będziecie mogły się nimi cieszyć teraz po powrocie.
2: Tak, tak.
0: Czy to właśnie im zadedykujemy teraz tę piosenkę, czy komuś innemu?
2: Całej planety i wszechświatowi.

0: Robi.
1: O, to grubo.
2: I nawet klasą przyszłym.
1: Dobrze, czyli jeszcze klasy pozdrawiamy, tak?
2: Tak.
1: A które klasy?
2: Rodzinę.
1: Dobrze, no to w takim razie dołączamy do waszych pozdrowień i już teraz na naszej antenie piosenka pod tytułem?
2: Hakuna Matata.
1: No, jak cudownie to brzmi, rzeczywiście, Król Lew i piosenka filmowa teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo wam dziękuję za ten przebój, to również moja jedna z ulubionych piosenek, także chętnie jej posłucham, no i możemy też się oczywiście trochę poruszać, tak?
2: Tak.
1: Dobrze, no to w takim razie Hakuna Matata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
4: Hakuna Matata.

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
3: Dobre.
2: A jak?
3: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
3: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
3: Och, co za wstyd!
2: Tak, było mu wstyd!
3: Cały świat aż mi zbrzydł!
2: Po nocach też był!
3: Och, wcale mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: I jak podłapaliście ten feeling? No właśnie, Hakuna Matata i Król Lew. Piosenka z 2019 roku, czyli już dosyć dawno, ale śpiewali ją właśnie Krzysztof Tyniec i tak jak powiedziałam, jeszcze nam tutaj wrócił Emilian Kamiński właśnie w wykonaniu Hakuna Matata, Timon i Pumba. Piosenka z Króla Lwa, czyli Hakuna Matata, nie martw się, nie miej zmartwień. To piosenka, która z język pochodzi z Afryki Wschodniej, używany jest w Kenii, Tanzanii i właśnie w ten sposób tam witają się i to jest też taka maksyma życiowa. Nie martw się, nie miej zmartwień, Hakuna Matata. No dobrze, to w takim razie kolejni słuchacze na naszej antenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto się do nas dodzwonił?
1: Dzień dobry. Ula i Ewa.
0: Bardzo się cieszę. Witam was bardzo serdecznie. Czy wy już jesteście po wakacjach, a może na wakacjach, a może się dopiero pakujecie?
1: Po.
0: Już jesteście po. I gdzie byliście?
1: Bułgarii.
0: Bułgarii. Ciepło tam było?
1: Tak.
0: Pewnie trochę cieplej niż w Polsce, co?
1: Tak.
0: Bo teraz trochę się ochłodziło w Polsce, ale były też upały. Tam w Bułgarii pewnie piękne słońce, wspaniałe plaże, ciepłe morze.
1: Tak.
0: Tak. I co robiłyście w tej Bułgarii?
1: Chodziłyśmy na basen, na plażę, na spacer.
0: A piasek jest fajniejszy w Polsce czy w Bułgarii?
1: Tu i tu.
0: Tu i tu. Czyli z każdego piasku da się zrobić fajne zamki, można się też w nim zakopać.
1: Tak.
0: No to pięknie. Czy jeszcze jakieś macie plany wakacyjne? Dokąd się jeszcze wybieracie? Czy już teraz będziecie odpoczywać w domu?
1: Tak, na Polskie Morze to jest Jastrzębiej Góry.
0: O, to w takim razie może się spotkamy, bo ja też jadę do Jastrzębiej Góry. A kiedy tam będziecie?
1: W sierpniu.
0: W sierpniu, no to się nie spotkamy, bo ja już niedługo jadę tam na chwilę odpocząć, ale Jastrzębia Góra jest spoko, także bardzo się cieszę, że taki wybór właśnie dokonaliście. Drodzy
1: słuchacze,
0: bardzo dziękuję wam również. Przekażę wam później, czy było fajnie i wy też może zadzwonicie i się wymienimy, gdzie
1: będziemy
0: był ten
1: czekać.
0: Piasek fajniejszy. No właśnie, bardzo się cieszę w takim razie. Drodzy słuchacze, w takim razie jaką piosenkę teraz wybieracie na naszą antenę?
1: Czekoladowe miasto.
0: To brzmi i pachnie pięknie. Czekoladowe miasto z Filharmonii Szczecin. Rozumiem, że bardzo lubicie czekoladę. Czy tylko tą piosenkę?
1: Bardzo.
0: Bardzo. No dobrze. A kogoś pozdrawiamy?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Tatę, mamę, moją siostrę Ewę, babcię, dziadka, wujka, jeszcze pozdrawiam ciocię, jeszcze pozdrawiam moje koleżanki z przedszkola, jeszcze pozdrawiam
0: koniec. Koniec, dobrze. Czyli mamy wszystkich wymienionych. Bardzo dziękuję w takim razie Ulu za te pozdrowienia. Cieplutko was pozdrawiam. Trzymajcie się, dobrych wakacji i do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa. A już teraz specjalnie dla was czekoladowe miasto. Ale mi narobiłyście smaku na tę czekoladę. No to spróbujmy, jak to brzmi.

0: Jak zapachniało wam czekoladą? Ja myślę, że muzyka ma taką moc, że możemy się przenieść wyobraźnią, wyobrazić sobie właśnie takie miasto, które jest zrobione z czekolady, albo gdzie właśnie znajduje się jakaś fabryka czekolady i pięknie pachnie, kiedy ta czekolada jest tam produkowana. No dobrze, a teraz już zmieniamy klimaty. Nowy słuchacz się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Michale. Halo, halo, dzień dobry. Czy jesteś tam,
1: halo.
0: Michałku? Jesteś, jesteś. Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Wrocławia.
0: Z Wrocławia. Dobrze, w takim razie zapytam cię o to, jaką piosenkę chciałeś nam teraz puścić na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
1: Księżniczka i Żaba o Orlea,

0: Orleańskie miasto.
1: O Nowym Orleanie. A dlaczego właśnie taki wybór? Skąd ten pomysł na tę piosenkę?
0: Bo niedawno oglądałem właśnie tą bajkę i mi się spodobała ta piosenka.
1: Mm-hmm. A powiedz, czy ty oprócz tego, że właśnie lubisz księżniczkę, żabę i tę piosenkę, jesteś może fanem jakiegoś konkretnego zespołu albo wykonawcy?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson. A skąd taki wybór?
0: No po prostu dowiedziałem się, że lubi dzieci, że ładnie śpiewa i po prostu lubię jego piosenki, bo są długie.
1: Są długie, no i są takie rytmiczne. Ty jesteś też człowiekiem tańczącym czy śpiewającym na przykład?
0: Śpiewającym bardziej.
1: Śpiewającym. A potrafisz śpiewać piosenki Michaela Jacksona? Znasz jego teksty?
0: Tak.
1: O, i jaką na przykład piosenkę znasz?
0: Smooth Criminal, Bad Eat, Ben, Trailera, Can't Stop the Lady i chyba tyle.
1: Mm-hmm. No to dużo. I rozumiem, że teraz, kiedy są wakacje, to lubisz podśpiewywać i podsłuchiwać trochę
0: no,
1: Michaela Jacksona.
0: No zawsze jak jeździmy autem, to zawsze włączam Michaela Jacksona.
1: O, i jest od razu weselej, szybciej, tak? Mija czas dzięki tym piosenkom.
0: A i jeszcze dlatego lubię Michaela Jacksona, bo ma moje imię, ale po angielsku.
1: No właśnie, czyli macie ze sobą sporo wspólnego. A może ty też będziesz kiedyś twórcą muzycznym?
0: Może.
1: Interesujesz
0: mama
1: się muzyką?
0: Chciała.
1: Tak, mama by chciała. A może na jakimś instrumencie też grasz, albo chciałbyś grać?
0: Na flecie i na pianinie.
1: Ale grasz, czy chciałbyś grać?
0: Gram.
1: Grasz. I co wolisz, flet czy pianino?
0: Pianino.
1: Mhm. No, nie da się grać na jednym i na drugim, więc pewnie będziesz musiał w pewnym momencie wybrać, w którym kierunku, albo po prostu, czy będziesz chciał grać tym razem na flecie, czy na pianinie, tak?
0: I chciałem jeszcze się nauczyć grać na trąbce.
1: O, no to tak, czyli tutaj zupełnie trzy inne instrumenty. Świetnie. A chodzisz do szkoły muzycznej?
0: No, chodzę na takie zajęcia z takim panem, a tak to chodziłem kiedyś do NFM-u tutaj we Wrocławiu na chór, ale też grałem trochę na pianinie tam, na fortepianie. No, więc...
1: No fantastycznie, czyli przed tobą może właśnie duża kariera muzyczna. Jeżeli będziesz miał jakąś piosenkę, którą napiszesz, zagrasz, to możesz do nas zadzwonić i pochwalić się.
0: Dobrze.
1: Dobrze, no to jesteśmy umówieni w takim razie. A ty, Michale, już jesteś po wakacjach, czy jeszcze przed tobą jakieś wyjazdy?
0: Jestem przede mną.
1: Dokąd wyjeżdżasz?
0: Do Francji, do mojej cioci.
1: No to pięknie.
0: I do babci. Tak, o, bo...
1: Ale babcia już w Polsce mieszka.
0: Tak, tak.
1: No dobrze. A Francja to Paryż, czy gdzieś nad Morzem Lazurowym?
0: Zobaczymy. Nie wiem.
1: Dobrze. No to w takim razie, jak wrócisz, to też możesz do nas zadzwonić i opowiedzieć o swojej podróży do Francji. Myślę, że bardzo piękne wspomnienia będziesz miał, bo Francja to piękny kraj. A już teraz kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Mamę, babcię. I do, ciocie, do której jadę, dziadka, Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
1: Pozdrawiamy w takim razie. A już teraz twój wybór, czyli księżniczka i żaba, to się pięknie komponuje z naszą zwierzęcą listą przebojów, bo żaby jeszcze nie mieliśmy na tej naszej liście przebojów, także bardzo fajnie. A czy ty masz jakieś zwierzę, które też mogłoby na twoją listę przebojów trafić?
0: Mam kota.
1: Kota. Dobrze. No dużo jest tych posiadaczy psów i kotów, ale właśnie bardzo się cieszę, że w takim razie żaba nam się pojawiła.
0: Nazywa się Mija.
1: Mija. Pozdrawiamy w takim razie Miję i ciebie również. Bardzo dziękuję za telefon, Michale. I już teraz specjalnie dla ciebie księżniczka i żaba, piosenka o Nowym Orleanie. Dziękuję, do usłyszenia. Pa, pa.

0: I'll Be There, czyli Jackson 5, to jeszcze za czasów, kiedy Michael Jackson był właśnie takim dzieckiem jak wy i stawiał dopiero kroki na scenie. To taka jeszcze dodatkowa informacja dla Michała, który lubi Michaela Jacksona. Stwierdziliśmy, że jeszcze mu takiej piosenki poszukamy, no i się znalazła. A teraz już zapraszam was na Lato Pełne Dźwięków, czyli Martyna Sojka dołoży nam jeszcze kilka różnych zwierzęcych przebojów na naszą listę, zatem zapraszamy.
1: Lato pełne dźwięków.
2: Muzyka potrafi opowiadać wspaniałe historie, nawet bez użycia słów. Kompozytorzy potrafili tak pięknie naśladować zwierzęta, że wystarczy zamknąć oczy i po prostu słuchać. Gdy myślimy o zwierzętach w muzyce, nie może tu zabraknąć jednego z najważniejszych dzieł francuskiego kompozytora Camilla Saint-Saënsa, Karnawał zwierząt. To wyjątkowe dzieło, które sam kompozytor nazwał fantazją zoologiczną. Na początek przyjrzyjmy się ptaszarni. Zwróćcie uwagę na wysokie, lekkie dźwięki fletu. Czy słyszycie, jak ptaki ćwierkają, fruwają i przelatują z gałązki na gałązkę? Jedno jest pewne. Gdy słuchamy tej części, nie da się jej pomylić z innym zwierzęciem. Przenieśmy się na moment do Australii. Przed nami pojawiają się kangury. Muzyka nie płynie tu spokojnie, lecz jakby podskakuje. Krótkie dźwięki przypominają sprężyste skoki kangurów, a uzyskuje się je tak zwanym staccato. A teraz wszyscy zatykamy nos i nurkujemy pod wodę. W części akwarium usłyszycie delikatną, tajemniczą muzykę wodną. Wyobraźcie sobie kolorowe rybki, meduzy i morskie koniki, które powoli pływają wśród roślin. Efekty, które zastosowano w tej części, to m.in. glisanda.

A czy instrument może stać się zwierzęciem? W bajce muzycznej pod tytułem Piotruś i Wilk Sergiusza Prokofiewa każdy bohater jest pokazany poprzez konkretny instrument. Ptaszka przedstawia flet, kaczkę obój, kota klarnet, a groźnego wilka aż trzy waltornie. Dzięki temu nawet bez słów wiemy, kto właśnie pojawił się w muzycznej opowieści.

To lot Trzmiela Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Muzyka tu jest niezwykle ekspresyjna i pełna wirujących dźwięków. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie takiego trzmiela, który z ogromną prędkością przelatuje z kwiatka na kwiatek. Ten utwór to prawdziwe wyzwanie dla muzyków. Aby wykonać go w odpowiednim tempie i z taką precyzją, trzeba posiadać wyjątkowe umiejętności wirtuozowskie.

Dzisiaj przekonaliśmy się, że muzyka potrafi śpiewać jak ptaki, skakać jak kangury, falować jak podwodny świat, a nawet bzyczeć jak trzmiel. Następnym razem, gdy będziecie słuchać muzyki, być może odnajdziecie tam jakieś inne zwierzęta?

Hej, hej, hej! Powoli kończy się nasza audycja, także bardzo Wam dziękuję za to spotkanie w naszym popołudniowym wydaniu letniego koncertu życzeń. Każde środowe popołudnie to jest wyjątkowe spotkanie z muzyką, a dzięki Wam ta muzyka naprawdę brzmi tak, jakbyście chcieli, czyli wybieracie te piosenki, które właśnie w duszy albo w sercu Wam grają. Bardzo się cieszę, że tyle wspaniałych przebojów na naszej antenie w naszym zwierzęcym koncercie życzeń się pojawiło. Była żaba, były kaczuszki, był król lew, no i było jeszcze mnóstwo innych fantastycznych zwierząt. Jak się okazuje, bardzo wiele z nich kryje się w różnych przebojach. Można ich poszukać, można sprawdzić, które piosenki ukrywają jakieś wspaniałe zwierzęta.

Kurczaki. A już teraz specjalnie z pozdrowieniami dla pana Piotra Karłowatej i Nutkosfera na naszej antenie, a my już wam bardzo dziękujemy za te wydanie letniego koncertu życzeń. Marta Kawalec, Ania Jończyk, dobrego wieczoru, do usłyszenia, pa, pa!

0: autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

Bogusz. Zaskoczyłem was, co? Zaskoczyłem. Mnie znacie, księgę znacie, ale kim jest Tymoteusz? Nie wiecie. Postaram się przybliżyć wam tę postać, bo naprawdę poznać ją warto. Niby to postać bajkowa, ale problemy ma jak każdy z nas. Natrafiłem na przygody Tymoteusza dziś rano, gdy moją zniszczoną księgę bajkowych opowieści przeglądałem pod kątem spotkania się z wami. Przygody Tymoteusza znajdowały się w rozdziale spektakli teatralnych dla najmłodszych. I rzeczywiście, napisane były nieco inaczej niż zwykłe opowiadania. Takie zapisywanie historii nazywane jest z podziałem na role. Wiem coś o tym, bo Wojtek jest przecież aktorem. I w sprawy teatru mocno mnie wtajemnicza. Jak i również do teatru zabiera, gdy tylko może. Przygody Tymoteusza, niezwykle sympatycznego misia, poznałem właśnie tam, w teatrze. Tym chętniej zabrałem się za czytanie ich spisanych na stronach mojej księgi, bo warto sobie co jakiś czas fajne historie przypominać. Szło mi całkiem nieźle, bo mimo iż moja księga nie bez powodu nazywana jest księgą zniszczoną, to jednak opowiadanie o przygodach Tymoteusza zniszczone nie było. Przewracałem kartkę za kartką i przypominałem zapisane sobie na nich treści, które kiedyś już poznałem. To jak miś Tymoteusz któregoś dnia postanowił się poopalać na leśnej polanie i rozebrał się do spodenek, położył na miękkiej trawie i wypinał do słoneczka raz swoją stronę ogonkową, raz tę drugą stronę nieogonkową. Ważne w tej opowieści jest również to, że koszyk, z którym do lasu przyszedł, postawił pod drzewem. Po co go ze sobą do lasu wziął, tego nie wiem, ale to właśnie owy koszyk odegrał niebagatelną rolę w tej przygodzie. Wyobraźcie sobie, że to w Tymoteuszowym koszyku zniosła jajko kukułka. Ptak, który nie lubi wysiadywać swoich jajek, za to chętnie je podrzuca do gniazd innych ptaków. Gdy miś zorientował się, że w jego koszyczku leży niebieskie jajeczko, całe nakrapiane białymi kropkami, zaczął biegać po lesie i pytać wszystkie ptaki, czy aby nie zgubiły jajeczka. Ale we wszystkich gniazdach stan jajek się zgadzał. Więc Tymoteusz postanowił wysiedzieć jajko sam. To z kolei strasznie nie spodobało się jego ojcu, panu niedźwiedziowi Stefanowi. Tak się zezłościł na swojego synka, że nie zauważył, na czym w tej swojej złości siada. Był tak wściekły na pomysł Tymoteusza z tym wysiadywaniem, że zapomniał o Bożym świecie. Zmęczony swoim krzykiem, cały w nerwach, przysiadł na chwilę, zupełnie przypadkowo, na koszyku z jajkiem. I w tym momencie, kiedy na koszyku siedział, skorupki jajka pękły i oczom obu misiów ukazał się pisklaczek. Był tak sympatyczny, że pan Stefan zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia i nazwał ptaszka misiółeczką. Historia skończyła się dobrze, ale była nie jedyną historią opisaną w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. Na kolejnej stronie rozpoczynała się druga opowieść, ale druga raptem się urywała. Urywała w miejscu, gdzie miś Tymoteusz może sobie bez mojej pomocy nie poradzić. Tak. Opowieść druga również z jajkiem jest związana. Tym razem tata Tymoteusza, niedźwiedź Stefan, wysłał go po jedno jajko do sklepu. Sklepu, który prowadziła pani kura. Zamarzyła mu się na kolację jajecznica z 5 jaj i jednego jajka mu brakowało. Droga do sklepu była prosta, ale jednej rzeczy nasz bohater, miś Tymoteusz, przewidzieć nie mógł. Spotkał pieska, z którym od razu się zaprzyjaźnił, z wzajemnością zresztą. Postanowił go zatrzymać i opiekować się nim. Wiedział, że jego tata, miś Stefan, piesków nie lubi, bo dokuczyły mu kiedyś w młodości, ale wracał do domu pełen nadziei, że uda mu się tatę przekonać. Okazało się to trudniejsze, niż myślał. I w tym momencie niczego więcej z kartek mojej księgi dowiedzieć się nie można, bo ich po prostu nie ma, są wyrwane. Na szczęście wiem, jak popchnąć akcję do przodu, tak, żeby zakończenie było po myśli Tymoteusza. Poproszę magiczną pozytywkę, by zmieniła mnie w lisa. Lisa złodziejaszka. A dlaczego o to poproszę? O tym dowiecie się, gdy z bajki o misiu Tymoteuszu powrócę. Poczekajcie na mnie. Mam nadzieję szybko się uwinąć. Pozytywka przygotowana. Kluczyk w

Uff! I trochę mi wstyd za to, jak się tam zachowywałem, no ale zakończenie bajki jest takie, jakie być powinno. Piesek, wyobraźcie sobie, zamieszkał razem z misiami. Nawet niedźwiedź Stefan go bardzo polubił. Haha, a miał za co? I to nieskromnie mówiąc moja zasługa. A co takiego zrobiłem? Uważajcie. W nocy, gdy misie sobie smacznie spały, odwiedziłem ich domek i zrobiłem dokładnie to, co lis złodziejaszek, w którego zostałem przemieniony, zrobić powinien. Złodziejaszki, jak wiadomo, przywłaszczają sobie rzeczy, które do nich nie należą. A ja wiedziałem dokładnie, że w tej bajce taką pracę wykonać powinienem. Dlatego prosiłem pozytywkę o przemienienie mnie w lisa, bo lis okradł misie. Ale to z kolei uruchomiło pieska. To było bardzo ważne. Pieska, który spał sobie w pobliskich krzakach. Pies wyczuł mnie, czyli lisa, zorientował się, że chce pozbawić pana Stefana i Tymoteusza ich ulubionych rzeczy, że chce ich okraść i gdy tylko napełniłem moją walizkę łupami z domu niedźwiadków i zacząłem się oddalać, piesek ruszył za mną z pościgiem. Dogonił mnie bardzo szybko, a ja szybko, by nie narażać się na atak ze strony jego zębów, walizkę mu oddałem. Przestał zwracać na mnie uwagę i od razu pędem ruszył w kierunku domu niedźwiadków. Odczekałem chwilkę, postałem i ruszyłem za nim. Chciałem zobaczyć, jak zachowa się niedźwiedź Stefan, tata Tymoteusza, gdy zobaczy pieska, który przynosi mu skradzione przeze mnie rzeczy. Chcę też dodać, że za stratę swoich spodni, koszuli, butów i słoika miodu pan Stefan obwiniał pieska, gdyż słyszał jego szczekanie, gdy zbudził się i zobaczył, że zniknęły jego rzeczy. A tak naprawdę piesek szczekał, bo gonił za mną, czyli za lisem, złodziejaszkiem. Gdy przybyłem na miejsce, tata Tymoteusz tulił i głaskał pieska. Uśmiechał się i ciągle powtarzał, że wszystko się znalazło, że jest szczęśliwy. Obiecał też Tymoteuszowi, że piesek znajdzie w ich domu swoje miejsce na stałe. Wyznaczył mu sypialnię pod swoim łóżkiem, a Siusiu kazał robić do skrzyneczki w ogrodzie. Widziałem też szczęście w oczach Tymoteusza. Znalazł prawdziwego przyjaciela i towarzysza zabaw. To było bardzo ważne dla małego misia, który mieszkając gdzieś w środku lasu, nie mógł liczyć na zbyt wielu znajomych czy kolegów. A teraz już nie jest sam. Ma z kim spacerować, ma się z kim bawić i ma też kogoś, na kim może polegać. Cieszę się, że to ja przyczyniłem się do pomyślnego zakończenia tej historii, choć wystąpiłem w niej jako ktoś, kto na pochwałę zasłużyć nie powinien. Kraść to coś bardzo nieładnego i godnego potępienia. Ale jeżeli ma to pomóc w zbudowaniu przyjaźni, to nie wstydzę się, kim byłem w tej bajce.

0: zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o strasznej dżungli i jakimś sprytnym chłopczyku, który nie bał się ciemności?
0: To dlatego, że ty się boisz?
1: Nie, ja to wcale nie, już dawno nie, a nawet...
0: A może jednak trochę?
1: No to może o jakimś odległym królestwie, gdzie były najpyszniejsze przyprawy świata?
0: Żeby jeszcze były jakieś przyprawy?
1: No, a do tego, żeby był jakiś...
0: No dobrze, zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, połóżcie się wygodnie, poduszka pod głową, zamknijcie oczy i posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko, może nad morzem, a może niedaleko gór lub gdzieś nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: W magicznej bibliotece, w głębokim, aksamitnym fotelu przed kominkiem zasiadł skrzat.
1: I to skrzat opowie nam bajkę?
0: Ale tylko wtedy, jeśli zamkniecie oczy i nie będziecie już nic mówić.
1: No dobrze, obiecuję, to znaczy... Możecie zaczynać? Ojej, to znaczy ten skrzat może zaczynać.
0: No proszę, jaki łaskawy miś. Dziękujemy, misiaczku.
1: Bardzo proszę.
0: Skrzaty schodziły się z całego Skrzatowa, ze wszystkich chatek i mieszkań, ze wszystkich półek bibliotecznych, żeby usiąść albo położyć się w największym pomieszczeniu Skrzata Anzelma i wysłuchać jego opowieści. Wczoraj do mojej magicznej skrzyni, do której, jak wiecie, przylatują listy i paczki od skrzatów z całego świata, przyleciał list, a w nim rysunki, plany i liście. Bardzo dziwne w kolorze i kształcie, jakby ktoś zabrał z nich całą zieleń i wodę. Liść wyglądał jak wysuszony kawałek papieru, takiej pogniecionej bibułki. Mieszkańcy dżungli nad wielką rzeką proszą nas w nim o pomoc. List napisany był na papierze i ten papier wyglądał, uwierzcie mi, bardziej soczyście niż dołączony liść. Co mogło spowodować aż takie wysuszenie liści? Dlaczego aż tak stracił kolor? Dziwne, prawda? Na liściach opisano wszystko, co dzieje się tam z roślinami, a dzieje się coś bardzo tajemniczego. Kiedy tylko przeczytałem o tym, coś zaczęło mi świtać. Przypomniałem sobie, że kiedyś czytałem o podobnej chorobie roślin. Czy pamiętacie wredną wiedźmę Kaprychę? Jak zalazła wszystkim skrzatom za skórę, jaka była niedobra? Ile razy musieliśmy stawać przeciwko niej do walki? Na szczęście udało nam się ją wygonić ze Skrzatowa, ale wtedy właśnie nasze rośliny też przybrały taki biały kolor.

0: kolor, przestały pachnieć i kruszyły się pod palcami. Przez zaklęcie tej czarownicy i wtedy pomógł nam pewien grajek ze swoim instrumentem, no, który pojawił się w Skrzatowie. Miał na instrumencie takie pierścienie i tam ustawiał rodzaj melodii. To on mógł, grając, wyprowadzić ze Skrzatowa wszystkie szczury kaprychy. To on mógł spowodować, że psy tańczyły, a ludzie biegali dookoła siebie szczekając. Ale on również sprawił, grając na flecie, że wróciła zieleń. Ileż radości wówczas mieliśmy, a jak smakowały nam później zielone sałaty i szczypiorek. Wszystko takie soczyste, zielone, warzywa i owoce. O, mam nawet nagraną tę melodię, tę leczącą rośliny, ale no, trzeba by było pojechać i tam zagrać im. No, a to niemożliwe.
1: Ale nie dla nas.
0: A któż to składa takie obietnice bez pokrycia?
1: To my, Skrzaty z Królestwa Wynalazcy. Naszego taty, Kandelabra.
0: A, to wy, Kandela i Żyrandol, dzieci naszego wynalazcy Skrzata Kandelabra.
1: No, przecież mamy komputer i możemy im wysłać e-mailem.
0: Nie rozumiem, czym wysłać?
1: No, to jest możliwe do zrobienia i my możemy to zrobić.
0: Ale jak włożycie dźwięk fletu do tego, jak mówicie, e-maila?
1: Oj, Anselmie, chyba przydałoby ci się kilka lekcji o internecie.
0: Dajcie spokój, i tak nic nie zrozumiem.
1: Dlatego nie będziemy ci przeszkadzać i sami załatwimy tę sprawę.
0: Ale pamiętajcie, że liczy się każda minuta. W liście Skrzaty z dżungli napisały, że coraz trudniej im oddychać. Z białymi liśćmi jest też coraz goręcej. Sami nie wiedzą już, co robić. Uwaga, Skrzaty na ratunek, czyli akcja w dżungli.
1: To dobrze, ruszamy.
0: Żyrandol dopowiedział. A Kandela, jego siostra?
1: Jeszcze tylko chwila.
0: Dźwięk czarodziejskiego fletu, który pozwoli im odczarować złe i gorące zaklęcia. I już za chwilę otrzymali odpowiedź z dżungli, że po włączeniu muzyki. Ale zaraz, to niemożliwe. Jak to dostali to?
1: No mailem.
0: A, tym. I oni to już mają u siebie?
1: Tak, mają, włączyli i melodia popłynęła i odczarowała liście.
0: Oj.
1: O, jeszcze przyfrunął od nich mail.
0: No to czytajcie.
1: Wszystko już w porządku, dobra robota. Dżungla znowu wilgotna, gorąca i wszystkie zwierzęta wracają z odległych miejsc.
0: No to trochę nie rozumiem. Jak to? No może mi wytłumaczycie, a może wy, basałyki, wszystko zrozumieliście? No bo teraz już podobno najmłodszych lat nasi najdrożsi słuchacze radzą sobie z elektroniką o wiele lepiej niż ich rodzice czy dziadkowie. Czy to prawda? Ja bym nie dał rady, ale wy błyskawicznie sobie poradziliście i pomogliście naszym znajomym skrzatom daleko, bardzo daleko gdzieś w odległej dżungli. Nie ma się co dziwić, przez kilka ostatnich miesięcy wielu, wielu naszych słuchaczy przecież nie wychodziło z domu i pewnie doskonale radzili sobie z nowym wyzwaniem, czyli komputerami. Tak, i myślę, że wy również, basałyki, tak jak nasi bohaterowie, którzy się tym zmęczyli, też postanowiliście się położyć i trochę odpocząć. Na pewno i dzisiaj mieliście już mnóstwo ciekawych zajęć i jesteście trochę zmęczeni. Zresztą każdy się męczy, zwłaszcza kiedy jest gorąco i słonecznie, kiedy jest duszno, ale też kiedy pada deszcz czy grad, kiedy nie mamy dobrego samopoczucia, to zwyczajnie chce nam się spać. Dlatego teraz jest doskonały moment, żeby odrobinę odpocząć. Prawda? Może we śnie przeniesiecie się do gorącej dżungli, gdzie białe liście zmieniają się ponownie na zielone, gdzie mieszkańcy znowu są radośni i weseli. Tak jak wy, basałyki, będziecie po krótkiej drzemce. Tak jak teraz. Gwarantuję, że kiedy się obudzicie, będzie jeszcze mnóstwo innych wspaniałych przygód i niesamowitych historii. Zarówno tych z magicznego Skrzatowa w bibliotece, jak i tych, które macie obok siebie na wyciągnięcie ręki. Jeżeli będziecie wypoczęci, wyspani, dlatego teraz już kończę, żebyście mogły wyruszyć na wspaniałe, senne wyprawy.

zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

chcę

0: Promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze

rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: krople rosy.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
3: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
1: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, słuchacie podcastu Mama do kwadratu. Emocje. A już teraz ze mną w studiu Agata Magnucka, mama bliźniąt Marty i Roberta. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak dzisiaj się czujesz? Jak poranek?
2: Bardzo dobrze. Po pierwsze, moi rodzice wyprawili dzieciaki do przedszkola, tak więc zostałam z tego zwolniona. Więc już od razu tak, plus. No miło, dzień się zaczął, pogoda dopisuje.
1: Jak wspominasz swoje początki macierzyństwa? Są osoby, które mówią, że właśnie na początku to był taki totalny hardcore, że to było duże zaskoczenie, że na bliźniaki nie da się przygotować, ale jest też druga grupa, która twierdzi, że na początku jest dużo łatwiej, a później, gdy dzieci już nabierają takiej dużej swojej indywidualności, sprawczości, biegają, no to właśnie trudniej jest nad tym wszystkim zapanować.
2: No, to słowo chaos bardzo pasuje, bo świat się zmienił o 180 stopni, jak się dzieci pojawiły. I nie mogę powiedzieć, że było lekko, bo tak naprawdę byłam sama i mąż, nie mieliśmy dodatkowej pomocy. I to tak spadło na nas, tak po prostu, bum, są dzieci i musimy to ogarnąć. I rzeczywiście dla mnie początki były bardzo ciężkie. I tak jak sobie przypomnę, do 8 miesiąca, no to taka była walka i dzień każdy to było przetrwanie, że się zatracał człowiek w tych obowiązkach i gdzieś nawet chwilami brakowało miejsca na po prostu przytulaski, jakąś miłość. Po prostu człowiek był zabiegany w obowiązkach. Mhm. Ciężko było, naprawdę ciężko.
1: Też właśnie tak to wspominam, że zanim dzieci pojawiły się po drugiej stronie brzucha, to ja sobie wyobrażałam, że będę raz jedną przytulała, raz drugą, że będzie tak. Ten czas taki, wiesz, właśnie na jakieś czułości, na jakąś taką budowanie tej więzi, że to będzie taki czas trochę jak się ogląda zdjęcia, filmiki na Instagramie. I też pamiętam, że w ogóle nie miałam na to czasu, że właśnie karmienie, przewijanie, usypianie, jakaś aktywność.
2: Właśnie tak.
1: I już w ogóle nie było czasu na cokolwiek innego, czasami nawet na jedzenie dla mnie, czy picie, czy
2: tak,
1: cokolwiek.
2: Tak, ale powiem ci, z czasem tak jak na to patrzę, to trochę tak przykro, bo ten czas uciekał i teraz tak można na to spojrzeć, że no, obowiązki, a tej miłości gdzieś tam nie można było tyle dawać, ile by się chciało. Tak jak mówisz, obraz gdzieś zakłamany, taki instagramowy, a rzeczywisty. Bo człowiek się skupiał, żeby po prostu wykonać wszystkie te polecenia, obowiązki. Tak jak mówisz, karmienie,

0: Nie, przewijanie, no pierwsze miesiące to przede wszystkim tylko to. No i nie spanie, tak? Wszystko podporządkowane dzieciom. I tak u nas to było tak co 3 godziny. Co 3 godziny. I to jedzenie, i to przewijanie po prostu.
1: Też pamiętam ten rytm 3-godzinny. Tak. Na szczęście moje dziewczyny mają już teraz 2 latka i 2 miesiące, więc rytm zupełnie inny. Też jest intensywnie, ale noce przespane. Twoje dzieci mają 5 lat. Niedawno były urodzinki. Tak, czego życzyłaś swoim dzieciom?
0: No ja przede wszystkim życzę im dużo zdrowia i również odwagi, żeby byli sobą. Pragnę, żeby byli uśmiechnięci i radośni i żeby cieszyli się z małych rzeczy. Żeby cieszyło ich, nie wiem, skakanie po kałuży, nie wiem, jakaś po prostu drobna zabawka. Z takich, żeby rzeczy czerpali radość.
1: Mhm. A jak budujesz indywidualną relację z każdym ze swoich dzieci?
0: To trudne, bo tak naprawdę nigdy nie patrzę na nich tak indywidualnie. Są razem. Jest Marta i Robert. I tak naprawdę zawsze jakoś do nich tak całościowo podchodzę. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale właśnie niby próbuję to rozdzielić, że nieraz zabiorę gdzieś tam jedno, ale to jest bardzo trudne. Cały czas mam ich oboje. Tak więc tak, jesteśmy w takim pakiecie. Ja i moje dzieci razem.
1: A jak to jest być mamą dziewczynki i chłopca? Czy ze względu na płeć oni mają jakieś inne potrzeby, inne zainteresowania? Czy przynajmniej na tym etapie ich życia, gdy mają 5 lat, jeszcze jakoś nie zauważasz zróżnicowania ich potrzeb ze względu na płeć?
0: I są różnice i to jest właśnie takie ciekawe, bo razem się wychowują i tak mocno na przykład się zaznacza po jakimś czasie właśnie płeć dziecka. Co jest takie dziwne, bo człowiek nie zaznacza tego. Ja na przykład cały czas swoje dzieci ubierałam jednakowo. No nieraz się spotykałam oczywiście ze złymi komentarzami, jak tak mogę. Jeszcze chłopiec, dziewczynka, ale ja to bardzo lubiłam i wiedziałam, że przyjdzie taki czas, że nie będę mogła tak zrobić. Więc byli jednakowo ubrani, byli gdzieś zawsze razem, te zabawki, wspólny pokój, ale po jakimś czasie nawet, że rodzic jakoś to narzuca, że jest wszystko wspólne, to i tak kształtuje się chłopiec, dziewczynka. I to jest niesamowite obserwować to. Robert ma już inne zainteresowania od Marty zupełnie. Robert kocha samochody, jakieś po prostu roboty. I ja mu tego na siłę nie wciskałam. Po prostu to jest niesamowite, jak się różnią. Nawet będąc koło siebie cały czas, tak? Razem.
1: A chodzą razem do grupy w przedszkolu,
0: tak,
1: czy oddzielnie?
0: Tak, są razem. Ja widzę tego plusy. Oni różnie. Nieraz są sobą zmęczeni i też potrzebują wytchnienia. I często jest tak, że jak któreś się przeziębi i któreś może iść do przedszkola, któreś jest w domu, to dostaje od nich sygnał. Martusia często tak do mnie mówi, że o, odpocznę sobie od Roberta. Dzisiaj jest fajny dzień, czyli potrzebują.
1: A bierzesz pod uwagę to, że ich rozdzielisz na jakimś etapie edukacji?
0: To znaczy tak, na pewno szkoła podstawowa to będą jeszcze cały czas razem i myślę, że taki start liceum, jakieś technikum, jaką drogę wybiorą, to wtedy pewnie się im drogi rozejdą.
1: Mhm.
0: A teraz myślę, że dobrze, że się trzymają razem. Marta kieruje Roberta zawsze dobrze. Zawsze ma Roberta pod skrzydłami swoimi.
1: A jak ty obserwujesz ich relacje?
0: No ich relacja to nie jest taka typowo bliźniacza, bo często się mówi, jaka więź, bliźniaki. Nie, u mnie to jest po prostu typowe rodzeństwo. Ja bym powiedziała, że bardzo typowe. Kłócą się, biją, szarpią, są przejawy miłości, ale bym powiedziała bardzo delikatnej miłości. Więcej to jest tylko rywalizacji o mnie, o zabawki, o czas. Po prostu, no, takie typowe rodzeństwo.
1: A ty masz rodzeństwo?
0: Tak, ja też mam rodzeństwo, 2 siostry.
1: Mhm. I jak to wspominasz? Czy podobne były relacje w dzieciństwie, zabawy? No pewnie też kłótnie, ja też mam siostrę, więc życie w rodzeństwie to nie jest idylla, ale rzeczywiście jest to bardzo wyjątkowa relacja.
0: Tak, ja mam 2 siostry, tak, jedna jest ode mnie starsza 5 lat i z nią była taka relacja, że też właśnie się biłyśmy, nie chciała się za bardzo już ze mną bawić, gdzieś czuła tą różnicę wieku, no czuła się starsza. I też tak było typowo po prostu, jak to w rodzeństwie. nie było też takich miłości wielkich. Mhm. A kolejna siostra to znowu bardzo duża różnica wieku, bo młodsza o 13 lat. No i ja ją do tej pory traktuję tak, że to jest taka moja mała siostrzyczka. I już taka zostanie. Ja ją po prostu tak jakby trochę wychowywałam.

0: bawiłam, przewijałam, no takie miałam po prostu swoje dziecko.
1: W swoich mediach społecznościowych bardzo podkreślasz to, że chciałaś zostać mamą, że ty bardzo lubisz macierzyństwo, że to jest dla ciebie spełnienie marzeń i też wyróżnienie. Na czym to wyróżnienie polega?
0: Tak, bycie mamą bliźniąt i w ogóle mamą to jest ogromne wyróżnienie. Ja po prostu, nie wiem, miałam w sobie taki ogrom miłości, że wiedziałam, że musi się to zadziać. Muszę zostać mamą, żeby tą miłość upuścić w stronę tych dzieci. No właśnie na te dzieci czekałam bardzo długo, bo te 6 lat starań to no nie był łatwy czas. I nawet sobie tak pomyślałam, Boże, jak się urodzą, to ja im trochę współczuję, bo ja ich tak zakocham. No i tak się dzieje. Moje dzieci mają 5 lat i śmiejemy się, że jeszcze nie nocowały nigdzie poza domem. Są po prostu cały czas pod moimi skrzydłami. No czuję się wyróżniona. Nie wiem, bo nie każda mama po prostu doświadcza takiego macierzyństwa podwójnego, tej podwójnej miłości. No były podwójne obowiązki, ale to, co dostajemy od dzieci razy dwa, to jest niesamowite po prostu. I nawet w tej chwili, kiedy słyszę o drugiej czy trzeciej w nocy, mamusiu, kocham cię, no to i tak po prostu, no nic nie jest ważniejsze. Mhm. No to jest piękne. I naprawdę mam, nie wiem, zawsze miałam w sobie tyle miłości i pragnienia bycia mamą, że to jest niesamowite. Ja już czekając na te dzieci, nawet jest na Instagramie wspomniany taki post, że napisałam do swoich nienarodzonych, dzieci.
1: Ale list. Gdy byłaś już w ciąży, nie, czy dopiero
0: nie,
1: na tym etapie,
0: na etapie starań?
1: Starań,
0: tak, tak, napisałam taki list i w ogóle zwracałam się w nim do Marty i Roberta. Ja po prostu te imiona z mężem mieliśmy właśnie już wybrane dużo wcześniej. Wiedzieliśmy, że będzie Marta i Robert. I napisałam list, że na nich czekam, że tęsknię i że będą takie momenty w naszym życiu, że będziemy beztrosko siedzieć na tarasie, jeździć na wycieczki, nie wiem, jeść lody albo oglądać bajki. No i teraz żyję tym właśnie życiem.
1: Wow, niesamowite. Wymarzyłaś sobie
0: tak,
1: to
0: tak,
1: życie.
0: Tak, ja nawet na Instagramie tam mam taki wpis, że żyję swoim wymarzonym życiem. Mhm. Tak jest. Od losu bardzo dużo dostałam. Nawet bym się nie spodziewała, że aż tyle mogę dostać. Że warto było czekać, że nagroda po prostu czekała wielka.
1: Widziałam ten wpis, ale myślałam, że to jest taka trochę metafora, ale ja teraz słyszę,
0: tak,
1: że
0: tak
1: to
0: się
1: jest
0: dzieje.
1: Prawda i rzeczywistość, więc warto marzyć. Z okazji 5 urodzin twoich dzieci pojawiła się taka rolka, no trochę z przymrużeniem oka, gdzie na początku jesteś z nimi, gdy oni są maleńcy, mają pewnie kilka tygodni, leżycie sobie razem w łóżku, no i na kolejnym zdjęciu leżą w bardzo podobnych pozycjach, ale już jako 5-latki. No i ty tam piszesz, że nic się nie zmieniło w ciągu tych 5 lat. Z jednej strony nie, ale pewnie też macierzyństwo i ten cały czas wiele cię nauczył. Czego
0: tak,
1: nauczyło cię
0: macierzyństwo? Mnie zmieniło, naprawdę zmieniło. Ja myślałam, że jestem osobą cierpliwą, dopóki nie urodziły się dzieci. Te pokłady cierpliwości w sobie mam. Ale się powoli zawsze, ja się śmieję, że się wyczerpywały po prostu. No to jest ciężko o tą cierpliwość przy dzieciaczkach. I co mogę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o ten czas 5 lat? No takie były przełomy i te zmiany następowały. Tak jak tam napisałam, że niby nic się nie zmieniło, ale jak tak wstecz się spojrzy, no to wiele. To jest po prostu, nie wiem, zmiana we mnie. Na lepsze, bym powiedziała. To jest tak, że niby ciężko przez ten czas było, ale człowiek zmienia się na lepsze.
1: A 3 takie główne rzeczy, cechy, które się w tobie zmieniły na lepsze?
0: O kurczę, co się zmieniło? Może tak, właśnie o tej cierpliwości, że niby te pokłady cierpliwości się kończą, ale potrafię być mocno cierpliwa do swoich dzieci. Potrafię bardziej o siebie zadbać. W sensie, nie pracuję zawodowo, jestem w domu, a potrafię dbać o siebie. Mhm. Że dzieci dodają mi takiej siły, że lubię zewnętrznie dobrze wyglądać. Otwartość do ludzi też, wyjście do ludzi. Niby w domu jestem, a uwielbiam spotkania z ludźmi.
1: Mhm.
0: Gdzieś taką moc zdobyłam. Chyba dzieci mi trochę dały.

0: takiej odwagi, mocy.
1: A co według ciebie jest największym wyzwaniem w byciu podwójną mamą, podwójnym rodzicem?
0: Nie wiem, jak jest też, jak ktoś ma pomoc. Ja tej pomocy nie miałam. Na mnie spadło wszystko. I pierwsze 2 tygodnie byłam z mężem, bo miał tacierzyńskie. Mm-hmm. I wiedziałam, że przez te 2 tygodnie muszę się wszystkiego nauczyć, żebym to ogarnęła sama. I no, nie jest to proste. Ale jeśli ja dałam radę, jako ja jedna, to wydaje mi się, że każdy poradziłby sobie.
1: A jakie były te momenty przełomowe w ciągu tych 5 lat? Co takiego zapamiętałaś, co było rzeczywiście takie ważne dla waszej rodziny? I pod kątem takich wyzwań rodzicielskich, jak na przykład, nie wiem, ząbkowanie, skoki rozwojowe, pójście do przedszkola, ale też może właśnie jakieś takie rzeczy tylko charakterystyczne dla waszej rodziny?
0: No u nas przełomem... Tak, skoki rozwojowe w ogóle były odczuwalne mocno. Ja myślałam wcześniej, jak poczytałam jakieś poradniki dla rodziców, że to jest, nie, to jest na pewno jakaś nieprawda. U nas się mocno zaznaczały, rzeczywiście dzieci dawały w kość w pewnym momentach swojego życia, ale przełom to pójście dzieci do przedszkola. Jako 3-latki. Ja wcześniej, jak nie miałam dzieci, to mówiłam sobie, nie, ja tego nie potrzebuję, ja w ogóle pragnę mieć te dzieci w domu. Ale rzeczywiście to jest przełom. Nawet jak, tak jak mówię, nie pracuję zawodowo, a to jest dla mnie bardzo dobry moment, kiedy one właśnie poszły do przedszkola. Ja mam ten czas, gdzie mogę po prostu zająć się domem, przygotować, jak wracają, ten obiad zawsze mają domowy. Po prostu dbać o inne rzeczy w spokoju. Bo przy nich, no to jest różnie, no tego spokoju brakuje, zawsze jest jakieś zamieszanie. Więc przełom ogromny, chociaż mówię, na początku byłam sceptyczna, że nie wypchnę tak dzieci, a jednak jak już miały te 3-latka, zapaliła mi się lampka w głowie. Boże, muszę mieć tą pomoc, bo tak jak właśnie zaznaczyłam wcześniej, ja z dziećmi cały czas byłam sama. Więc z żadnej pomocy i tak mówię, pomoc mi jest potrzebna, muszę znaleźć przedszkole. I to było tak przełomowe. I nie były to początki takie bajkowe dla nas, bo to też fajnie tak jak się powie, o idę, puszczę ich i super. Nie, to był pierwszy miesiąc, na szczęście tylko miesiąc takiego płaczu mojego i ich. Oni płakali bardzo, bo zostali wyrwani po prostu spod skrzydeł mamy do obcych ludzi i tam przedszkole na przykład nie było takiej adaptacji. Po prostu panie twierdził, że najlepiej jest zostawić dzieci na pierwszą godzinę i wrócić po tej godzinie, ale tak na głęboką wodę.
1: Oh, wow.
0: Zamknąć drzwi po prostu.
1: Ja chyba 2 tygodnie chodziłam do żłobka z moimi dziewczynami.
0: I tak, i one płakały, wyrywane wręcz ode mnie. I ja po prostu zamykały się drzwi, ja szłam do auta i płakałam. Ja godzinę w tym aucie siedziałam, płakałam, ogarnęłam się, wracałam po nie. Już były zadowolone, nie było płaczu. Panie mi tłumaczyły, że płakali na przykład tam 15 minut, tak? Żeby się nie martwić. No i kolejny dzień, i kolejny. I każdy tak wyglądał. Później zwiększaliśmy ten czas, godzina, tam 2. I po prostu coraz lepiej było. I po miesiącu, jak ręką odjął, przyszedł taki moment, że po prostu nie płakali. Poszli do sali, zadowoleni. I do dziś dnia chodzą zadowoleni.
1: W ogóle jak obserwuję twoje media społecznościowe i czasami pojawiają się tam twoje dzieci, to wydaje mi się, że wy jesteście taką bardzo radosną rodziną.
0: A to dobre spostrzeżenie, bo ja nawet ostatnio Martusię przed snem zapytałam, Marta, powiedz mi o mamie coś, o swojej mamie, powiedz jaka jest twoja mama, żeby się dowiedzieć po prostu, co ona o mnie myśli, co powie, byłam ciekawa. I ona mi pierwsze co powiedziała to, moja mama jest bardzo radosna. No to się ucieszyłam, że ona mnie tak odbiera, że po prostu ta radość jest w domu rzeczywiście duża.
1: Mhm. Ale to też widać po twoich dzieciach, bo no można by było twierdzić, że wszystkie dzieci są wesołe, ale jednak nie wszystkie są cały czas uśmiechnięte, a twoje dzieciaki właściwie non-stop
0: tak, one tak zarażają mają, w ogóle tą radością.
1: Uśmiech.
0: Tak, śmieją się ze wszystkiego, w ogóle cały czas są śmiechy, chichy. Są radosne, bardzo radosne są dzieci moje.
1: Mimo, że to jest chłopiec i dziewczynka, to chyba są do siebie bardzo podobni.
0: Tak, myślę, że tak. Że są
1: ale
0: podobni.
1: Tylko z wyglądu, czy też z charakterów?
0: Nie, z charakterów nie. Z charakterów są bardzo różni, bym powiedziała. Duża wrażliwość jest. Nie, wydaje mi się, że też jak rozmawiam z mamami, które mają chłopców, że chłopcy są wrażliwi bardziej i rzeczywiście u nas to widać, że Robert potrzebuje mamy blisko.

0: I tak było od samego urodzenia. Jak tylko panie położne położyły mi blisko siebie po porodzie dzieci, to Robert po prostu wtulił się w moją szyję i tak jakby mnie poznawał. A Martusia płakała, tak, krzyczała. Nie wiedziała, co się dzieje, nie potrzebowała tej czułości, on od razu. I teraz jest też tak, że on jest taki właśnie wrażliwy, nie jest taki samodzielny, on wszystko po prostu mama musi, mama go musi przytulać, ubierać, z mamą śpi, no. Więc
1: cały czas?
0: Cały czas.
1: Często słyszę, gdy tam sobie trochę narzekam, że mi ciężko, że niewyspana, że zmęczona i tak dalej, to wiele osób mi mówiło, że teraz jest trudno, ale zobaczysz, będzie łatwiej, będziesz miała lepiej niż rodzice pojedynczych dzieci. Czy ty jesteś już w tym łatwiej?
0: Tak, ja jestem w tych łatwiej, więc cię pocieszę.
1: Kiedy to się zaczyna?
0: Powiem ci, że jest łatwiej. Znaczy tak, ja bym powiedziała, jak dzieci się już tak poznają w domu, że są oboje, już zaznaczają swoją obecność, że o, jest brat, jest siostra, widzą, mogą się jakoś ze sobą pobawić, to już zaczyna się łatwiej. U nas tak po trzecim roku właśnie już siebie zauważali, że mogą się razem z sobą pobawić. I ja na przykład zawsze wiedziałam, że to będzie plus, mając bliźniaki, ich razem, że oni mnie nie ciągają na zabawy. Mhm. A ja na przykład nie jestem z tych takich mam, co tam chodzi w sumie na czterech, gdzieś ich wozi, udaje coś, robi. Nie, ja tak bardziej wolę z nimi pomalować, a oni, wiadomo, wariactwa różne robią razem i to jest super. Oni mnie nie ciągają, spędzają czas ze sobą, super to jest. I naprawdę to nadejdzie i dzieci się sobą zajmują. Naprawdę.
1: Okej, okay, dobra, odliczam do tego momentu. Dziewczyny już zaczęły się trochę ze sobą bawić, ale też mają ten etap, że lubią uciekać. Jak ojej, jedna ucieka w prawo, a tak, druga w lewo, to pamiętam, po prostu tak, człowiek stoi na środku i my ludzie, wtedy, pomóżcie mi.
0: Tak, wtedy myśleliśmy o zakupie tych takich szelek, wiem, po prostu smyczy, wiem, bo nie dało się. Robert był taki uciekinier, że z nim się nie dało. I po prostu nieraz były takie sytuacje, że mówię, Boże, człowieku, że ty jeszcze żyjesz. Bo naprawdę ekstremalne rzeczy potrafią zrobić.
1: No to
0: zrobić.
1: Właśnie, ja jestem na tym etapie. Ostatnio odkryłam, że moje córki potrafią wspinać się po ogrodzeniu żłobka.
0: O, tak, ciekawie.
1: Tak, uciekały mi właśnie. Za jedną pobiegłam w prawo, wracam po drugą, a ta tak, już jest w połowie
0: dzieci
1: ogrodzenia.
0: Dzieci w ogóle w tym wieku nie mają takiego strachu w sobie. Mm-hmm. W ogóle nie ma dla nich, że nie wiem, uciekają, że mamy mogą mnie widzieć. Nie ma takiego strachu. Co ja nieraz myślałam, o, schowam im się, wystraszą się, może to coś da. Nic nie dawało.
1: Tak, ja też widzę, że z drugiej strony to, ta ucieczka to jest frajda.
0: Tak, radość. Tak, tak, tak. U nas jeszcze Robert po drodze zawsze z ogródka kamyczka do buzi wsadzał i uciekał. I to po prostu o, takie nie było najtrudniejsze. Bałam się po prostu. On jeszcze się śmiał, bieg i z tym kamyczkiem w buzi. Mm-hmm. No, to już w ogóle.
1: A poczucie humoru dzieci to też jest zupełnie tak, inny temat. Tak, to też jest tak, fajnie obserwować. Tak. A powiedz mi, czy gdy ty dowiedziałaś się, że to jest ciąża mnoga, to była radość, euforia i że super ekstra? Czy byłaś w tej grupie osób, które są trochę zszokowane i są obawy?
0: Dla mnie ogromna radość. Bo tak jak już wcześniej powiedziałam, dostaję od losu nie tylko dziecko, na które czekam, tylko od razu dwoje. To spełnia się moje marzenie i jeszcze po prostu dodatkowy bonus, dwoje dzieci. Więc pamiętam ten moment, jak lekarz mi mówi, że jest jeden zarodek i chwilę takiego jakby zawieszenia głosu i jest następny. To mówię, wow, tylko żeby już nie było kontynuacji, bo to tyle wystarczy. Ale mój mąż siedzący obok, to też nie zapomnimy jego miny, musiał, nie wiem, był blady, nie wiem, co tam się wydarzyło. Pani doktor zapytała od razu, proszę pana, wszystko w porządku? I on nawet dobrze nie zareagował na to pytanie, nie wiedział, co się dzieje. On był przerażony chyba się wystraszył. Ja nie. Ja od początku się bardzo cieszyłam, bo nie wiedziałam chyba, co mnie czeka, o, bo to tak jest. Chyba człowiek nie wie, co go czeka.
1: Tak, ja myślę, że...
0: Nie jest gotowy i się cieszy na wszystko.
1: Że podwójne rodzicielstwo to jest jedna z tych rzeczy, których nie da się sobie wyobrazić, dopóki się tego nie przeżyje.
0: I tak jak mówimy, że tylko mama drugą mamę bliźniąt zrozumie, tak? Mhm. I bardzo mi się podoba, jak ostatnio widziałam twoją relację, że widziałaś wózek z bliźniakami i tak, chciałaś krzyczeć, że będzie tylko lepiej, bo były gondole.
1: Tak, tak.
0: A ja mam coś takiego w sobie cały czas, że jak widzę wózek, który właśnie jest podwójny, to takie ukucie w sercu, taką radość, taką gdzieś bliskość. Też mam ochotę podejść do tej osoby,

0: sobie, mu ściskać, coś powiedzieć.
1: Mam to samo. Nie bójcie się, nie robię tak. tego.
0: Ja też nie, ale po prostu jest taka miłość do tych mam i takie, zaraz takie czuję, chciałabym wspierać po prostu, chciałabym wspierać tą osobę.
1: Mam to samo, bo
0: ale te
1: właśnie...
0: spojrzenia są takie dziwne, bo ja na przykład patrzę, przechodzę, widzę, ja się nieraz tam oglądam i takie widzę trochę poruszenie tej mamy. Czemu ja się tak patrzę? A ja, no nie wiedzą tak, że to patrzy mama też bliźniąt, więc pewnie to tak dziwnie trochę wygląda.
1: No bo z drugiej strony pamiętam, zwłaszcza właśnie z tego etapu, gdy dziewczynki były bardzo małe, że bliźniaki zwracają uwagę, przykuwają spojrzenia, wzbudzają ciekawość. Bardzo często było tak, że ktoś podchodził, zagadywał. Teraz już mniej, może też dlatego, że dziewczyny już nie są aż tak bardzo do siebie podobne. Jakoś z wiekiem to podobieństwo trochę się gubi i może nie widać, że są bliźniaczki. Ale były takie momenty, że nawet filmowano nas.
0: Znam to, ale powiem ci, że identycznie u nas po prostu pojawienie się gdzieś, jak wyjeżdżaliśmy z dziećmi z wózkiem bliźniaczym, to ja na przykład przez Krupówki spacerowałam sobie z dziećmi i nie mogłam przejść przez te Krupówki. Po prostu co chwilę byłam zatrzymywana. O, bliźniaczki, o! I każdy mnie zatrzymywał. I naprawdę długo to się działo. Jeszcze nasze, mówię, tak były ubierane jednakowo cały czas. Teraz dosłownie, nie wiem, z rok, jak ich nie ubieram jednakowo, są tylko takie dni pojedyncze, że po prostu założę im to samo. No bo teraz to już wiadomo, jest nacisk. Mama chce mieć to, ja chcę mieć to. Ale mówię, zatrzymywana byłam. Naprawdę, to jest niesamowite, że cały czas... I no, mnie to na przykład cieszyło. Ja się czułam taka ważna. Że to ja idę, tak, to są moje dzieci, ja jestem mamą bliźniąt.
1: Tak, to jest miłe, pod warunkiem, że nie są przekraczane gdzieś tam granice, bo ja też pamiętam taką jedną rozmowę, byłam z dziewczynkami w parku i zatrzymały mnie dwie starsze panie i pytają, czy to dwóch chłopców, bo one jeszcze były wtedy malutkie, a ja też różnie je ubieram, więc często też były na przykład w niebieskich ubrankach, więc można było pomyśleć, że to chłopcy. Czy to chłopcy? Ja mówię, że nie. No to czy przynajmniej parka? Mówię, że nie, dwie dziewczynki, a panie do mnie nie szkodzi.
0: No tak.
1: Więc takich komentarzy.
0: No u nas to bardziej było tak, że jak miałam ich jednakowo ubranych mniejszych, to Robert był za dziewczynkę. Czyli ja nie wyprowadzałam z błędu ludzi, że jak podchodzili, o, jakie śliczne bliźniaczki, dziewczynki. Ja mówię, no tak, przytakiwałam. Nie wyprowadzałam z błędu, więc Robert był tą dziewczynką. Taką.
1: A opowiedz mi jeszcze o swoich dzieciach. Jacy oni są?
0: No Marta to jest taki mózg operacyjny. Tak, to jest osoba, która jest już na swój wiek, bym powiedziała, bardzo mądra i od samego początku zaznaczała to, że jest taka po prostu mądra dziewczynka. Rozważna, ale też bardzo uparciuch i bym powiedziała, że nieraz się zachowuje jak nastolatka. Ma dopiero 5 lat, więc nie wiem, co będzie za chwilę. A Robert jest taki bardziej układny, wrażliwszy, taki bardziej przytulić się, mniej może wygadany, chociaż no tu różnie, od dnia zależy.
1: Jak ktoś już powie, to już powie, tak?
0: Tak, no na przykład jest bardziej taki skryty w sobie, bardziej nieśmiały, musi miejsce poznać, żeby się do kogoś odezwać, nabrać śmiałości, a Marta wychodzi do ludzi od razu, jakaś rozmowa, jest śmielsza.
1: A co wy lubicie robić jako rodzina? Macie jakieś swoje rytuały, jakieś swoje ulubione rozrywki, pasje, nie wiem, aktywności sportowe?
0: Tak, lubimy wyjazdy, często takie jednodniowe, takie zwiedzanie. Może ktoś by pomyślał, z dziećmi się nie da, z takimi małymi, bo tak naprawdę już ze 3 lata z nimi jeździmy na takie jednodniowe wypady i my to lubimy i nam się to sprawdza. My zwiedzamy, oni zwiedzają, no może nie mają wyboru, może to lubią, nie wiem, ale taką aktywność właśnie zoo zwiedzić, jakieś miejsca, miasta, to bardzo. No i aktywności takie, no to już z mężem tak naprawdę robią, rowerami lubią jeździć. Mieliśmy taki cel z mężem, żeby przed 3 urodzinami umieli już jeździć rowerem. Nie wiem, tak nam przyszło na myśl, że muszą już po prostu jeździć, no i jeżdżą. I tak, i mąż ich zabiera na takie rowerowe wycieczki. To jest ich taki już świat. Ja im to pozostawiłam. Ja nie jestem rowerowa.
1: A jeżeli chodzi o te jednodniowe wypady, no bo spotykamy się w czasie wakacji, myślę, że to mogłoby być fajną podpowiedzią dla tych, którzy może nie

0: mają możliwości na dłuższy urlop, to co byś poleciła?
1: Ja lubię wracać do Krakowa. Tam spacery, karmienie gołębi. Gołębie okazały się w ogóle najlepszą atrakcją. Mhm. Więc tam dzieci, jak sobie człowiek posiedzi w rynku, to naprawdę jest co robić. Dzieci sobie biegają z gołębiami. Jak jest pogoda, to jest tam pięknie. Naprawdę, tam warto pospacerować, pyszne lody zjeść. Na Kazimierz pójść.
0: Tak, to zdecydowanie też polecam, a na Kazimierzu też słynne zapiekanki.
1: O, zapiekanki polecamy. Tak, tak, to już chyba są słynne.
0: Tak, chyba wszyscy je lubią. Macie za sobą, jak napisałaś, póki co, podróż życia. Byliście we Włoszech. Piękne relacje wrzucałaś w media społecznościowe. Jak się przygotować na taki zagraniczny wyjazd z bliźniakami?
1: Nie da się przygotować, bo i tak jest chaos.
0: Nie.
1: Nie da się. I tak jest chaos, a najbardziej była walka o to, ile zabawek można zabrać w walizki. No, do dzieci to nie dociera, że jest ograniczona liczba miejsca w walizce. Tak więc to było trudne, że mogą wziąć jedną swoją zabawkę. No i tak jak mówię, nie da się przygotować. Tu nie ma takiego rozwiązania. Po prostu będą różne sytuacje, takie spięcia, jakieś nieporozumienia czy chaos, ale to po prostu myślę, że nieważne jest, bo te wakacje i tak to wygrywają. Mhm. Ten czas razem i nam się udaje. Że po prostu taki wyjazd, teraz napisałam, że to był wyjazd z życia, aczkolwiek to nie była nasza taka pierwsza duża wyprawa, ale pierwsza taka, gdzie dzieci były już świadome, że jadą. Żeśmy zrobili w ogóle taką listę na lodówce, kalendarz i oni sobie skreślali każdy dzień, że wiedzą, kiedy będą wyjeżdżać, odliczali, więc to było takie niesamowite. Więc czuliśmy tą atmosferę, to napięcie wyjazdu, że się zbliża. I to takie było, że pierwszy ich wyjazd taki, który po prostu przeżyli. Tak świadomie. Jechaliśmy w ogóle w dzień, te 11 godzin nam podróż zajęła i zawsze to był jakiś tam wyjazd z małymi dziećmi na noc, więc to też była ta różnica, więc taka przygoda życia. No i tam się wiele wydarzyło, naprawdę fajnych rzeczy.
0: A najfajniejsze wspomnienia z tego wyjazdu?
1: Najfajniejsze wspomnienia to te widoki i ten zachwyt dzieci, że takie wow, zawsze ja uwielbiam z nimi zwiedzać, patrzę na nich i mnie to już cieszy. Ja na przykład mężowi powiedziałam, że ja chyba nie wyjeżdżała, gdybym dzieci nie miała, bo po prostu ja czerpię tą radość, kiedy widzę, jak oni się cieszą na tych wyjazdach, kiedy widzą wodę, basen, nawet budkę z lodami, tak? Ich wszystko cieszy. I po prostu mi się to podoba, że po prostu powinniśmy się uczyć od dzieci. Tej radości takiej, beztroskiej takiej, po prostu ze wszystkiego potrafią się cieszyć.
0: Czyli ty nie jesteś w grupie osób, które chciałyby samotnie czy też samodzielnie podróżować?
1: Nie, nie. Nie wyjeżdżałabym chyba. Po prostu bym chyba siedziała w domu, gdyby nie dzieci.
0: No ja też zdarzyło mi się parę razy w życiu, ale zdecydowanie uważam, że podróże są najpiękniejsze, gdy możemy dzielić właśnie ten zachwyt,
1: że
0: te przyjemności, te fajne miejsca.
1: To tak, dzieli. To po prostu cieszy, że ja widzę, mi się podoba, i cieszę się, że ktoś to widzi ze mną. Tak, to jest ten moment wyjazdów. Najfajniejsze właśnie te momenty, że z kimś. No, ale było tam też ciekawie. Muszę tutaj powiedzieć o tym, jak byliśmy w parku rozrywki Gardalandzie. W ogóle co ciekawe, ten Gardaland we Włoszech jest z 1975 roku, a robi ogromne wrażenie. I my byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego wesołego miasteczka. Spędziliśmy tam cały dzień. I to właśnie była taka przygoda chyba najkonkretniejsza z tego wyjazdu. No bo wiadomo, to była radość dla dzieci największa, jak było wesołe miasteczko. I tam był taki fajny moment, jak Martusia i Robert widzą takie duże maskotki, których nie można kupić, niestety, trzeba je wygrać. No i tata zaczął grać w grę, żeby po prostu wygrać maskotkę. I udało mu się. Mamy maskotkę. No ale tu oczywiście mamy bliźniąt, wiedzą, że jedna nie wystarczy.
0: No właśnie, już mi się zapaliła lampka.
1: I po prostu to nawet musi się kolor zgadzać, a już w ogóle brak maskotki, no to już była afera, był płacz. No i Robert został bez maskotki i robiliśmy wszystko. Tata próbował grać, no i się nie udało. Tak więc Będziemy to wspominać pewnie długo, bo ta maskotka Martusi, no to wyszła nas drogo po tym, jak przegraliśmy kolejne pieniądze na kolejne próby. Tak więc będziemy mieli co wspominać, ale Robert później jakoś nas usłuchał i zadowolił się po prostu później czymś tam dodatkowo, jakiś zakup zrobił.
0: No ale

0: myślę, cenne doświadczenie i myślę, że to też jest taki plus rozwijania się w rodzeństwie, czy właśnie w rodzeństwie bliźniaczym i taki zasób na przyszłość, no bo nie zawsze dostajemy to, czego chcemy.
1: Tak, i oni chyba teraz to dopiero zauważają i chyba musimy właśnie im zacząć tak robić takie sytuacje, bo teraz to cały czas było jednakowe dla naszego też spokoju. Kolor ten sam, wszystko to samo, a teraz chyba warto będzie zaznaczać, że to nie jest tak, że jedno może mieć, drugie nie. No na przykład taka sytuacja nas teraz spotkała. Martusia z Robertem chodzą na dodatkowy angielski z przedszkola i Martusia została wybrana do występu, a Robert nie. No Robert jest bardziej uważny, znaczy przepraszam, Marta jest bardziej uważna na zajęciach, a Robert nie. I po prostu pani tak wylosowała te dzieci takie bardziej uważne, które się nauczą piosenki, żeby występować publicznie. No i Robert tak, no dziwnie mu to było. To była pierwsza taka ich sytuacja.
0: No i jak ty tym zarządziłaś jako mama?
1: Tak, musiałam mu wytłumaczyć. Przede wszystkim powiedzieć, że musi na przyszłość się wziąć w garść i za naukę, że wtedy po prostu pani go na pewno następnym razem wybierze, że musi być bardziej taki, no, że słuchać panią, a nie rozrabiać na zajęciach angielskiego. No i chyba to dotarło do niego, on chyba to rozumie. Mi się tak wydaje, że zrozumiał. Chociaż było tak troszeczkę mu smutno. Jeszcze jak już na występie zobaczył Martę, to do mnie mówi, mamo, ja też tam chcę być. Na tej scenie, tak? Bo tam widział swoich kolegów z przedszkola, a on jest po drugiej stronie.
0: Aż poczułam kucie w sercu. Słuchaj, gdy u mnie się pojawią pierwsze takie sytuacje, będę do ciebie pisała.
1: O matko, dobrze. Postaram się pomóc.
0: A więcej bliźniakowych treści znajdziecie na Instagramie u Agaty Magnuckiej. Bardzo dziękuję.
1: Ja również ci bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

0: prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź,
1: po prostu bądź,
0: po prostu bądź,
1: po prostu bądź
0: i patrz.
2: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.